0: Meloradio in Wrocław.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: to jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowe wystawy, wydarzenia i kolejne spotkania ze sztuką. Dom artysty przygotowuje kolejne propozycje dla mieszkańców. O tym, co przed nami, opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną przedstawicielka i prezes zarządu Stowarzyszenia Domu Artysty, pani Ilona Gawrońska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Ilono, spotykamy się właściwie praktycznie po roku. Nowości nie brakuje, czyż tak, czy nie?
3: Tak, nie brakuje i dzieje się naprawdę bardzo dużo. Za kilka dni widzimy się tak naprawdę w Lubostroniu, 23 bodajże, na imprezie konnej Powozów Konnych, gdzie Dom Artysty będzie wystawiał swoje prace. To tak naprawdę na dniach, a jesteśmy w trakcie wielu projektów. W tym roku udało nam się pozyskać fantastyczne środki na projekt Bądź artystą w każdym wieku. Ten projekt realizowany jest w gminie Janikowo. Tam będziemy mieli możliwość spotkać się z dwoma sołectwami, gdzie przeprowadzone będą warsztaty. Warsztaty odlewnicze, czyli gips. Dzieciaki będą mogły stworzyć swoją figurkę gipsową, którą później oczywiście pomalują. Warsztaty z wypalania w drewnie. Myślę, że te warsztaty będą jednymi z ciekawszych warsztatów, bo mało spotykanych, a każdy będzie mógł spróbować swoich sił, aby stworzyć taki swój obraz wypalany, więc coś oryginalnego. Kolejny warsztat to skrzynki skarbonki, czyli tradycyjnie wracamy metodą dekorowania dekupaż na drewnianych skrzynkach. Zabawa z fotografią to jest warsztat taki bardziej rodzinny, żeby stworzyć po prostu razem zdjęcia pamiątkowe, które uwieczną wspólnie spędzony czas. I tutaj będzie można stworzyć właśnie przebierane, ale również takie portretowe zdjęcia rodzinne. Kolejnym warsztatem są świeczki deserowe i tutaj zawsze nasi warsztatowicze, zawsze zjawi się ktoś, kto się pomyli z prawdziwym owockiem, więc bardzo niebezpieczne warsztaty dla osób o bogatej wyobraźni, a bodajże stworzą świeczki, które będą wyglądać jak takie prawdziwe desery lodowe lub takie drinki owocowe, pełne koloru i owoców, więc warto wziąć udział.
2: Te świeczki będą normalnie takie zapachowe, czy jak to będzie wyglądać?
3: To będą świeczki sojowe, z naturalnej soi, zapachowe i barwione przez uczestników, więc tak naprawdę robimy od podstaw, od wprowadzenia knota w szklane naczynie, po przygotowanie wszystkich elementów dekoracyjnych i efekt jest naprawdę genialny. Zresztą, kto chce zobaczyć, to warto przyjść, warto się zgłosić, czyli obserwować nasze strony.
2: Ile da taką świeczkę? Bo to mnie zaciekawiło już.
3: Uczestnicy mają to za darmo, bo jest to finansowane z urzędu. W tym wypadku, jeśli chodzi o gminę Janikowo, finansuje to gmina Janikowa oraz jedno spotkanie jest z powiatu inowrocławskiego.
2: Nie, no to na pewno wpadnę.
3: Zapraszamy. Kolejny warsztat to jest komiks, czyli można nauczyć się stworzyć własną postać komiksową i tak naprawdę dowiedzieć, w jakiej formie realizuje się komiksy. No i ostatni już warsztat, który realizujemy w ramach tego projektu, to są szklane ogrody, tak klasycznie dla każdego, ale też zależy nam na tym, żeby to były warsztaty międzypokoleniowe, więc warsztaty są łączone, na przykład szklane ogrody z figurkami, po to, żeby na ten dzień spotkały się i ci najmniejsi mieszkańcy, i ci najstarsi, żeby tak naprawdę zjednoczyć lokalną społeczność. I jak na razie nam to się fantastycznie udaje. Dzisiaj jesteśmy po jednych z warsztatów w gminie Złotniki Kujawskie, realizowane w Rucewie. I przeżycia są fenomenalne, bo były wszystkie grupy wiekowe, od starszych seniorów po najmniejsze dzieci, i to jest chyba największa wartość tego, że jednak udało nam się zjednoczyć te wszystkie grupy, a nie tylko kierować spotkanie do jednej konkretnej.
2: Czyli poprzez sztukę łączycie pokolenia.
3: Tak. Tak, można powiedzieć, że jest to ze sztuką przez pokolenia tak naprawdę. I to cieszy, że tak naprawdę mamy ograniczoną liczbę osób na warsztat, ale poszerzamy te warsztaty. Mieliśmy chyba tylko jedno spotkanie, co zmieściliśmy się w ograniczeniach, które nas obowiązują, a cała reszta, musieliśmy jakoś rozwiązać sytuację, bo jest bardzo dużo chętnych. Tak naprawdę całe świetlice są zapełnione i to jest właśnie to, że to cieszy, że jest ta potrzeba i widać tą potrzebę w tym wszystkim. I tych warsztatów będziemy mieli jeszcze dużo, bo tak jak mówiłam, gmina Janikowo, dwa spotkania. Z powiatu mamy realizowane jedno w gminie Janikowo oraz jeszcze jedno spotkanie w gminie Złotniki Kujawskie. I tu też te warsztaty już się powoli kończą, bo realizujemy je w Tucznie. Kolejnym takim spotkaniem z cyklu Bądź artystą w każdym wieku będzie jedno takie spotkanie w Nowej Wsi Wielkiej, czyli z każdego z tych warsztatów raz będziemy się widzieć w Nowej Wsi Wielkiej. Będziemy tu jeszcze informować na naszych stronach o konkretnych terminach, kiedy one będą się odbywać. Później jeszcze mamy o Złotnikach Kujawskich, już wspominałam tak samo o powiecie. To dalej kolejny projekt, to już coś innego, czyli Szklane Historie. Jesteśmy jako grupa już po warsztatach z witrażu. Efekty tych warsztatów, powiem, ja jestem sama, pierwszy raz byłam na takich warsztatach i to jest fantastyczne przeżycie czegoś nowego, czegoś, co na co dzień się nie robiło. Uważam, że wejdę gdzieś tam w jakiś zakresie warsztatowym dla młodzieży, seniorów w witraże, tak jak prowadzę swoje warsztaty, ale dla ludzi, które chcą zobaczyć coś nowego, polecam. Fantastyczny warsztat. Realizowaliśmy go w Niszy, to jest Muzeum Witraży w Toruniu. Fantastyczny klimat, fantastyczni ludzie. Będzie możliwość też zobaczenia ich twórczości na wystawie, którą, uwaga, już będziemy mieli 26 września o godzinie 15 w naszym zaprzyjaźnionym Muzeum Jana Kasprowicza, który jest z nami współorganizatorem tego akurat projektu.
2: Które serdecznie pozdrawiam.
3: Oczywiście, Muzeum Jana Kasprowicza zawsze nas wspiera i co roku przynajmniej jeden projekt realizujemy razem, co nas bardzo cieszy. No i tym razem no nie mogło się obyć, jeśli mam dofinansowanie z powiatu, no to muzeum po prostu jest najlepszym partnerem w tych działaniach i naszym stałym partnerem i myślę, że będziemy tak do końca świata funkcjonować.
2: Pani Luno, ile czasu powstaje taki witraż? Mniejszy, większy, jak to wygląda?
3: No właśnie, nasze witraże wcale nie były duże, ale pochłonęły bardzo dużo czasu, bo same warsztaty trwały ponad 3 godziny. Przygotowanie szkiełek, fakt, większość szkiełek już była przygotowana. My mieliśmy możliwość próbowania tego, jak się tnie te szkiełka, ale już mieliśmy poszlifowane je, więc jakby ta część tej pracy też pochłaniająca czas, już była przygotowana i nie musieliśmy się borykać z tymi problemami bezpośrednio, choć mieliśmy możliwość spróbowania tego, więc wiemy, jak to zrobić, w jaki sposób. Ale żeby stworzyć taki duży witraż, to uważam, że naprawdę sporo godzin trzeba poświęcić i chyba człowiek jeszcze bardziej docenia po spróbowaniu takiego warsztatu ten kunszt, tą wartość tego witrażu, że ta wartość jest dużo większa, niż nam się tak naprawdę wydaje. Dużo więcej pracy jest włożone, materiału, dowiadujemy się wtedy też o kosztach tych materiałów, a szkło, no jak się dowiedzieliśmy, jakie są koszty, jakie są szkła, no to niejednemu oczy się otworzyły, więc jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się w tym roku zrealizować ten właśnie warsztat, bo myślę, że żaden z nas by nigdy nie podjął takiej próby, gdyby właśnie nie ten projekt. A uczestnicy są bardzo zadowoleni. No i co, zostaje nam tylko zaprosić na tego 26 na godzinę 15 do muzeum. Będą czekać atrakcje, będą oczywiście muzyczne, bo jakby to sztuka bez muzyki. Tego się chyba nie da pominąć. To musi zawsze funkcjonować razem.
2: Musi być symbioza. A kto w tym razem wystąpi?
3: Jeszcze tego nie zdradzę, bo jesteśmy w trakcie rozmowy. Oczywiście wspiera nas Państwowa Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu, bo kto by inaczej. Tutaj tak samo zawsze możemy na nich liczyć, więc to jest fajne, że właśnie lokalne takie miejsca zajmujące się tą kulturą tak fajnie są, współpracują i tworzą poprzez to piękne projekty. Więc tu na razie trzeba czekać, wstrzymać się z informacjami, ale na pewno nie zawiedziemy Państwa. Na pewno będzie co posłuchać, co zobaczyć, no i oczywiście czym się poczęstować.
2: Pani, czy Pani śpi w ogóle?
3: Nie wiem, chyba tak.
2: Ostatni raz Pani zadawałem to pytanie, czy coś się zmieniło przez ten rok prawie?
3: Bardzo dużo się zmieniło, bo no, wielu z Was wie, że już miałam swoje przeboje z ręką i rzeczywiście musiałam zwolnić w dużej mierze, ale właśnie jak widać zaczęłam się rozpędzać na nowo i tych działań jest teraz coraz więcej. No był taki okres, gdzie musiałam totalnie zwolnić i totalnie odpuścić. Robiłam to, co musiałam, takie podstawowe realizacje, a kwestie takie społeczne no musiałam niestety odłożyć na bok dla własnego zdrowia.
2: To przy takim intensywnym trybie życia, wiem sam przez siebie, trudne. Bardzo
3: tak,
2: trudne.
3: Bardzo trudne, bo człowiek się nie umie znaleźć w takiej sytuacji, że nagle czegoś nie może zrobić. Miałam połamanie prawej ręki w łokciu, więc to już w ogóle był koszmar. Nie mogłam ani prowadzić, więc byłam skazana na wsparcie innych osób, ale przekonałam się, że mam prawdziwych przyjaciół i to też jest dla mnie dodatkowe doświadczenie. Uważam, że nic, co wokół nas się nie dzieje, nie dzieje się po nic i to złamanie też pokazało mi, na kogo mogę liczyć, na kogo nie i wyklarować te relacje. I myślę, że to jest taki dodatkowy plus i tak samo ja to przebiłam w taką pozytywną rzecz, bo rzeczywiście udało mi się wejść w różne współprace poprzez to. No i działamy dalej i mówię, jeszcze skończyliśmy teraz na tych szklanych historiach, ale to jeszcze nie koniec projektu.
2: Ja tutaj czekam cały czas z niecierpliwością, ale już jest lepiej z rączką.
3: Chyba tak, w sensie już funkcjonuje, już jeżdżę sama i jakby ta ręka już jest na tyle wyleczona, że już możemy działać. Pozdrawiam tu szpital w Inowrocławiu, do którego też niedługo zajrzę ze względu na dalszą rehabilitację. Tutaj też mam wsparcie do szpitala, co jest też fajne. I no mówię, no w tej całej sytuacji nagle się pojawiają tacy ludzie, którzy gdzieś tam wychodzą właśnie z zapytaniem, czy coś pomóc i tym podobne. I to cieszy. To cieszy, że jednak ta praca daje takie owoce.
2: Bo w takich sytuacjach poznajemy ludzi, którzy są z nami na dobre i na złe.
3: Tak, dokładnie. Dokładnie i to daje takiego jeszcze takiej większej mobilizacji do działania, że jednak ktoś to docenia w jakiś sposób i widzi w tym potencjał i widzi, że dajemy z siebie wszystko, żeby to w jakiś sposób pokazać i pokazać ludziom, że możemy łamać pewne mury, łamać pewne takie ograniczenia nasze.
2: Słowo łamać nie jest przypadkowe.
3: Nie jest przypadkowe, bo związane jest akurat z tym połamaniem mojej ręki. Abstrakcyjnym połamaniem, bo ponoć sport to zdrowie. Ja zrobiłam to na rolkach i no wyszło jak wyszło. Co było też zabawne, stało się to 28 maja, a my 29 maja realizowaliśmy Wiatrem Niesiony projekt w Teatrze Miejskim.
2: Też o nim rozmawialiśmy.
3: Też rozmawialiśmy i ten wernisaż właśnie prowadziłam ze złamaną ręką.
2: Można.
3: Można. Byłam świadoma tego, że jest złamana, jeszcze byłam przed operacją i tak naprawdę krótko po wernisażu wylądowałam na stole operacyjnym i to jest taka abstrakcyjna historia, bo pewnie wiele osób by nie zdecydowało się na udział w tym, ale no, tak jak wspominałam, w takich momentach poznajemy ludzi i tu moja grupa bardzo fajnie się zachowała, bo jako główny organizator miałam w nich mega duże wsparcie, nie musiałam prawie niczego nosić tak naprawdę, więc ta ręka była na ten czas bardzo mocno odciążona. A wszystko udało nam się zgrać, wszystko nam się udało przywieźć, zrobić tak, jak to zaplanowaliśmy. I to jest, mówię, kolejna taka wartość, że no mimo takiego zdarzenia dźwignęliśmy to razem. I to pokazuje, że razem możemy więcej po prostu i nic nas nie ogranicza, nawet połamanie.
2: Oczywiście, że tak. I w takich sytuacjach też pokazujemy, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani do pracy, którą robimy, którą wykonujemy, że nawet jakieś przeciwności losu, nawet zdrowotne, nie stałem na drodze.
3: Tak, myślę, że dużo w tym jest wpływu.
1: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Końcówka roku w Domu Artysty zapowiada się kulturalnie i różnorodnie. Jakie wystawy i wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie? O planach i nowych inicjatywach opowiada Ilona Gawrońska, tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Że jeśli robimy coś, co się kocha, to nie odpuszczamy tego.
2: Nie ma czegoś takiego, że się nie chce.
3: Nie ma. w ogóle jest się osobą, która po prostu kocha żyć wśród ludzi i kocha działać wśród ludzi, to zamknięcie w domu, bo zdrowie nam nie pozwala, to jest chyba największa kara w tym wszystkim. Niektórzy się śmiali ze mnie, że w końcu odpoczęłam, że w końcu wyspałam się. Ja chyba byłam bardziej zmęczona tym leżeniem niż funkcjonowaniem, no bo wiadomo, że po operacji te 3 dni trzeba było troszeczkę odpuścić, no ale długo nie trwało. Pierwsze moje zlecenie było na zlecenie gminy Złotniki Kujawskie. Malowałam właśnie dokładnie 5 dni po operacji. Malowałam akwarele kościoła w Złotnikach Kujawskich, co było dla mnie mega dużym wyzwaniem, ale fajne jest to, że tak naprawdę po tym, jak księża dostali te akwarele, to tak się prace spodobały, że już mam kolejne zamówienia pod tym względem i już mam rozmowy z kolejnymi parafiami na temat właśnie stworzenia takich cyklów akwareli, więc no myślę, że właśnie to jest to, jak się coś kocha, to nie da się tego odpuścić. Ale może wróćmy dalej do projektów.
2: Bo no, życzymy zdrówka, ale projekty też są ważne. Co będzie największym punktem zwrotnym w działalności domu artysty w najbliższych miesiącach?
3: Znaczy się punktem zwrotnym. My chyba już weszliśmy na taki etap, że wiele tych działań to są nasze pomysły takie trwałe. Bo,
2: cykliczne.
3: Tak, bądź artystą w każdym wieku. Tak naprawdę to jest projekt, który już któryś rok z rzędu jest realizowany, tylko że my go bardzo mocno poszerzyliśmy, bo tak jak go realizowaliśmy tak naprawdę tylko w gminie Inowrocław, to w tym momencie rozwinęliśmy to jeszcze gmina Nowa Wieś Wielka. To były dwie gminy, które go wcześniej realizowaliśmy. To realizujemy go teraz już gmina Złotniki Kujawskie poprzez powiat inowrocławski, tak? I to rozbudowaliśmy do takiej rangi, że tak naprawdę my co tydzień gdzieś jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy jakieś sołectwo, to co tydzień spotykamy się z nowymi ludźmi. I to jest fantastyczne, że co tydzień tych ludzi jest coraz więcej, coraz bardziej przybywają, coraz chętniej.
2: I pokazuje to, jaki jest duży potencjał i popyt na sztukę wśród ludzi.
3: Tak. Chęć tego tworzenia poprzez społeczeństwo, tak? I to jest fajne. I mówię, no kolejny ten projekt taki, który już realizujemy kolejny rok z rzędu, to chociażby z kulturą dookoła świata, bo i z miastem Inowrocław będziemy go realizować. W tym roku odwiedzimy Czechy.
2: Na razie. Kiedy?
3: Właśnie, tu jeszcze termin nie jest do końca zgrany. Jesteśmy w trakcie ustalania, ale na dniach damy informację na pewno. Ale już mamy termin z kulturą dookoła świata, realizowany w gminie Inowrocław. I tutaj odwiedzamy Chiny. Chiny odwiedzamy 19 września w Gnojnie, w świetlicy w Gnojnie. I tam, uwaga, jak w zeszłym roku, odbędą się zawody kulinarne w daniach chińskich, więc wezmą udział sołectwa z gminy Inowrocław. Kończymy właśnie spisanie sołectw, które chcą wziąć udział w losowaniu. Będą 2 wylosowane w taki uczciwy sposób, żeby nie było żadnej faworyzacji, że kogoś sobie wybraliśmy. To będzie po prostu losowanie. Los wybierze, które sołectwa będą ze sobą walczyć i będą miały za zadanie przygotowanie dania chińskiego, głównego, i deseru. Więc co przygotują? Nie wiemy. Zobaczymy.
2: Czyli taki gminny masterchef.
3: Coś w tym stylu, ale jakby w zakresie danej kultury kulinarnej, w tym wypadku Chiny. My jako dom artysty oczywiście tematyka Chiny w sztuce wizualnej, tak, obrazy, zdjęcia, rzeźby i to wszystko będzie można tego 19 czerwca zobaczyć. Tak samo oprawa muzyczna będzie. Myślę, że naprawdę projekt warty tego, żeby przyjść, zobaczyć i po prostu spędzić fajnie czas, bo tak naprawdę wszystkie nasze projekty są stworzone po to, żeby ludzie się zwyczajnie mogli spotkać. To jest chyba największa wartość w tych projektach, że one nie są realizowane anonimowo, tylko po to, żebyśmy fizycznie gdzieś poszli, gdzieś się spotkali i zaczęli rozmawiać. A to jest po chyba tych wszystkich turbulencjach związanych z COVID-em, nie COVID-em, bardzo ważne, żeby jednak budować te relacje społeczne, i odbudowywać je, bo w szczególności mamy problem, jestem akurat instruktorem w ośrodkach kultury i w szczególności mamy problem z młodzieżą, która bardzo mocno się zamknęła społecznie.
2: No COVID bardzo oddzielił ludzi od ludzi.
3: Tak i właśnie te projekty mają na celu jednak zbliżyć tych ludzi do siebie, sprowokować wyjście, sprowokować to, żeby na nowo odbudować. No, ja pamiętam, jak moi rodzice byli w naszym wieku młodzi, to oni tak naprawdę co chwilę się spotykali. A teraz tego tak nie widać. I no, chyba nad tym najbardziej ubolewam jako prezes naszego stowarzyszenia. I to jest taki mój priorytetowy cel jednak, odbudowa tych relacji społecznych, żeby ludzie rzeczywiście widywali się częściej i nie na wielkich festynach. Bo wielki festyn tak naprawdę przejdziemy, posłuchamy muzyki, wrócimy do domu. Chodzi o właśnie takie kameralne spotkania, wspólne spotkania, na których będziemy rozmawiać, będziemy coś razem robić i z czego coś wyniesiemy takiego fajnego, co będzie dla nas taką fajną pamiątką. Oczywiście jak co roku pewnie na Chiny i na Czechy coś przygotujemy, co też będzie można zabrać do domu.
2: Ale jeszcze nie zdradzamy.
3: Jeszcze nie zdradzamy, bo to jest wszystko jakby... No jak mówiłam, jestem po kontuzji, więc pewne sprawy się musiały przesunąć i musimy teraz pewne rzeczy do końca dograć, ale na pewno zrobimy to z rozmachem i z radością na twarzy i mam nadzieję, że wielu z Was pojawi się na tych spotkaniach, no i będzie razem z nami uczcimy je razem, bo wiadomo, że robimy to dla ludzi, nie dla siebie.
2: Czy będą jakieś inicjatywy, których mieszkańcy Inowrocławia jeszcze nie widzieli i będą nowością?
3: Myślę, że te witraże będą taką dużą nowością, bo z tego, co tak rozmawiałam, to takiej typowo wystawy związanej z witrażem i warsztatem z witrażu nie było tutaj. Weszliśmy bardziej w tą współpracę, oprócz tego, że sam warsztat był przeprowadzony właśnie w Toruniu, w pracowni Nisza, to oprócz tego planujemy wspólną wystawę, żeby oprócz tych naszych dzieł, które powstały, będzie też zaprezentowana twórczość tej pracowni, co nas też cieszy. No i tak naprawdę skupimy się w ogóle na witrażach, które funkcjonują też w Inowrocławiu, bo w Inowrocławiu jest również bardzo dużo ciekawych witraży. I tutaj z dyrektorem Muzeum Jana Kasprowicza o tym również rozmawialiśmy, że no warto by było ten temat bardziej też pokazać, wypuklić, bo chyba do końca nie jesteśmy świadomi, jakie dobro, jakie piękno mamy w tym mieście. I na te detale warto zwrócić uwagę.
2: Jakie witraże na przykład pani pierwsze się rzucają takie w oczy, w pamięć, jak pani mówi o witrażach w Inowrocławiu, wyjątkowych?
3: Kościoły. Kościoły. Ja pochodzę z gminy Złotniki Kujawskie, parafia w Lisowie Kościelnym. I zawsze, jak byłam małym dzieckiem, zawsze podziwiałam witraże i światło przechodzące przez te witraże w kościołach. I kiedy mówi się o witrażach, takie moje pierwsze skojarzenie jest z witrażem właśnie w kościele, pokazującym tą boskość, bo te witraże miały swój konkretny cel. One miały właśnie, na szczególności dla osób niepiśmiennych, pokazywać tą historię, tą boskość i to światło przychodzące nadaje jeszcze takiego pięknego charakteru, takiej gloryfikacji danego zdarzenia, w którym bierzemy udział. I zawsze jak byłam dzieckiem, to podziwiałam w trakcie mszy, chodząc z rodzicami na mszę, właśnie to światło przechodzące w tych witrażach. I no pierwsze skojarzenie takie, witraż kojarzy mi się jednak z kościołem.
2: Pani zrobiła swój witraż kiedyś? Na tych warsztatach
3: tak,
2: może?
3: Tak, na warsztatach zrobiłam. I to jest taka też bardzo zabawna historia, bo zrobiło nam się małe zamieszanie i zamiast 12 warsztatowiczów pojawiło nam się 13. Niewypechowa liczba, ale dla nas szczęśliwa i nawet bardzo szczęśliwa, bo pan, który przeprowadził nam warsztaty, zgodził się na 13 witraż. 13 robiłam docelowo, w końcu ja. I to jest witraż, który najbardziej się różni, bo tak jak odnosiliśmy się do twórczości Jana Kasprowicza i witraże są stworzone, nie powiem jakie, bo jeśli ktoś chce zobaczyć te witraże, to przyjdzie i zobaczy sam.
2: To są różne wielkości.
3: Nie, wielkości są te same, bo mieliśmy jakby jeden taki główny schemat, plus ten 13, który okazał się kończynką czterolistną. Więc taki fajny znak tego szczęścia, które spotkało nas na tych warsztatach, że pan nie odmówił nam tej 13 osoby, co było bardzo miłe i udało nam się tak naprawdę zagospodarować warsztat dla wszystkich uczestników, którzy się pojawili. I co nas bardzo cieszy, że taka w ogóle sytuacja wyszła, bo wiadomo, że każdy chce jakoś zarobić i raczej niechętnie ludzie pozwalają na powiększenie warsztatu, który, no nie ukrywajmy się, jest kosztowny, tak? No ale pan, który przeprowadził nam te warsztaty, stwierdził, że jesteśmy taką fajną ekipą, że tak się cieszę, że to Inowrocław przyjechał i realizuje te warsztaty u nich, że zgodził się na stworzenie tego 13 warsztatu, tej kończynki na szczęście. No i oczywiście będzie można ją zobaczyć, tą szczęśliwą kończynkę na naszej wystawie. Najlepiej, jak to mówią, te krasnale w Wrocławiu dotknąć, to i tej kończynki na szczęście dotknąć, żeby to szczęście trzymało się każdego z nas.
2: No oczywiście. A czy planujecie jakieś inicjatywy przed końcem roku w Domu Artysty?
3: Będą jeszcze dwa wydarzenia. Jedno będzie w Pałacu Lubostrońskim i to będą urodziny Domu Artysty. Tu będziemy informować. Już mamy dograny termin, ale na razie nie chcę go zdradzać, więc proszę tutaj obserwować. Też wyślemy informacje do Was, więc tutaj damy kiedy, co i jak. To będą urodziny Domu Artysty w Pałacu Lubostrońskim, na naszej Lubostronie, w którym bywamy bardzo często. No i również tu już mogę powiedzieć wstępnie, że będę jako przeżywać dziesięciolecie pracy w zawodzie. 10 lat temu skończyłam tak naprawdę magistra sztuki, więc to już szmat czasu. I z tej okazji też po raz drugi bodajże w mojej kadencji bycia w Inowrocławiu zaprezentuję indywidualną swoją wystawę w Teatrze Miejskim. Bodajże to jest 9 października. Tak mi się wydaje, że 9 października. Tu będziemy mieli przyjemność spotkania się z grupą UNO Tribute Perfect, która zagra na tym wernisażu, więc będziemy rozmawiać na temat sztuki, mojej edukacji plastycznej, która miała miejsce przez wiele lat, bo kończyłam liceum plastyczne w Bydgoszczy oraz Akademię w Warszawie. No i będzie można zobaczyć ten przekrój całościowy, łącznie z dyplomem, już kiedyś prezentowanym w Inowrocławiu, ale jest wiele nowych obrazów, których jeszcze nie prezentowałam w Inowrocławiu i będzie okazja je zobaczyć.
2: Czy będzie pani promotor, tak to się nazywa na Akademii, tak samo jak na studiach innych, czy...
3: Jestem w trakcie rozmowy, niestety mój promotor dyplomu, mieliśmy już przyjemność gościć Stanisława Baja w Inowrocławiu. Osoby, które miały przyjemność być na tej wystawie w Muzeum Jana Kasprowicza, na pewno bardzo dobrze wspominają to spotkanie z profesorem. Niesamowita postać, wyjątkowy człowiek, a to jest wartość, bo tak ludzkim profesorem być jak Baj, to rzadko który profesor jest. I rzeczywiście przygoda spotkania się z profesorem i bycie razem wystawionym, bo wtedy miałam przyjemność po raz pierwszy tak naprawdę stanąć na równi z własnym profesorem i mieliśmy razem tą wystawę w muzeum. Uważam, że w takiej mojej kadencji twórczej tamta wystawa była najważniejszą wystawą w moim życiu dotychczas.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowe wystawy, wydarzenia i kolejne spotkania ze sztuką. Dom Artysty przygotowuje kolejne propozycje dla mieszkańców. O tym, co przed nami, opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Ciężko będzie mi to przebić, bo ranga wtedy podniosła się na najwyższy poziom.
2: A to było u nas w muzeum?
3: Tak, tu w muzeum w Inowrocławiu. Fantastyczne spotkanie i taka fenomenalna sytuacja, która mnie też spotkała, bo jak umawialiśmy tą wystawę i Stanisław Baj miał przywieźć swoją twórczość do Inowrocławskiego Muzeum. Kto zna kręgi malarzy, to wie, że nazwisko Baj jest bardzo znaczącym nazwiskiem. Przepraszam. To spotkała mnie niesamowita przyjemność, bo jako muzeum miało już przygotowane wynagrodzenie za wystawę dla profesora. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach, profesor Stanisław Baj powiedział, że on tego nie robi dla pieniędzy, on to robi z szacunku dla mnie. To szczerze, jak ja się zazwyczaj nie wzruszam, to w tym momencie wzruszenie było maksymalne. Ja nie
2: widzę właśnie teraz po oczach.
3: Nie wiedziałam, co odpowiedzieć w ogóle, bo kiedy profesor to mówi, z którym abstrakcyjna sytuacja, nie miałam po drodze. Mieliśmy bardzo konfliktowy przebieg.
2: Ja pamiętam, bo rozmawialiśmy.
3: Oczywiście. Był nawet moment, w którym profesor chciał mnie wywalić z pracowni, więc nasze relacje były różne, różniste.
2: Ale takie sytuacje też zbliżają poniekąd.
3: Tak, myślę, że to dało dużo większą wartość, niż bym ja szła na rękę mu, albo on szedł mi na rękę, bo tak naprawdę my przez wiele lat się docieraliśmy i w pewnym momencie doszliśmy do tego etapu, gdzie nabraliśmy szacunku wzajemnego. I to nie jest sztuczny szacunek. To jest szacunek, który wypracowaliśmy sobie. I to nie jest różnica wieku, ranga artysty, tylko taki szacunek społeczny, wypracowany poprzez wydarzenia, poprzez rozmowy, te lepsze, te gorsze sytuacje. I myślę, że właśnie ta relacja będzie taką relacją na wieki. Już do końca, bo zazwyczaj kończąc studia zrywamy kontakt z naszymi profesorami, bo no nie mamy potrzeby. A tu ta potrzeba jest wzajemna, bo i profesor do mnie potrafi zadzwonić, zapytać się, co słychać. I ja dzwonię często do profesora, żeby właśnie zapytać się, jak się czuję, bo sytuacja zdrowotna bywa różnie i u mnie, i u niego. I to jest ta wartość, że po latach minęło już 10 lat od mojej obrony. A my mamy nadal kontakt. Mamy nadal kontakt i ten kontakt jest cały czas wzbogacony poprzez jakieś spotkania, wydarzenia typu właśnie tamta wystawa. I to ma dla mnie potężną wartość.
2: Tak, bo to też pokazuje rangę tej znajomości.
3: Tak. I mówię, tak jak no mogę się pochwalić, że nawet pan profesor wpisał mi do indeksu na drugim roku, bo profesora byłam na drugim roku, 3. Więc widać tu nasz konflikt bardzo mocno. Koniec końcem był taki, że obrona dyplomowa była na 5+, czyli najwyższą możliwą ocenę, którą można było otrzymać.
2: Wtedy jeszcze były 5+, ja już 5 dostałem tylko.
3: No widzisz, a ja jeszcze dostałem
2: już 5+. Plusy, bym musiał sobie sam tego dorysować. Albo dodrukować.
3: To warto dodrukować, albo ołóweczkiem do indeksiku dorysować sobie. Ja nie musiałam, profesor mnie sam osobiście wpisał i to pokazuje, że jednak, bo mówi się, że z profesorem się nie wygra. I to nie jest to, że ja wygrałam. My po prostu zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy pracować razem nad tą relacją i wypracowaliśmy coś fantastycznego razem. I mówię, teraz ta sytuacja, kiedy profesor odmówił przyjęcia wynagrodzenia, gdzie normalnie profesorowie od muzeum otrzymują takie wynagrodzenia i to niemałe pieniądze są. I profesor, do którego mam mega szacunek, mówi, że on tego nie przyjmie, on tego nie robi dla pieniędzy, tylko z szacunku do mnie, to jest już coś. To już jest taka wartość, że dla mnie to jakby mi dali Nagrodę Nobla.
2: No i tego życzymy, artystycznego Nobla.
3: Oczywiście, więc to jest takie wyróżnienie na taką mega wysoką skalę, że tak poważana osoba, bo tutaj musimy jeszcze zaznaczyć to, że profesor jest odznaczany orderami, najwyższymi orderami w Polsce dla artystów. Jest to osoba wybitna pod tym względem, znana nie tylko w Polsce, ale w Europie i poza nią. Jest uznanym artystą, cenionym bardzo artystą, jednym z takich warszawskich gwiazd, można powiedzieć. I taka osoba robi coś takiego, po tym, gdzie no, ta nasza droga była konfliktowa, wyboista, ale no mówię, nasza relacja nabrała wartości właśnie poprzez te wyboje, bo my zaczęliśmy siebie wzajemnie szanować i ten szacunek jest oparty na twardym fundamencie. I tego szacunku wzajemnego nic nie podmyje.
2: Wracając do właśnie tych artystycznych walorów, jakich inicjatyw artystycznych, kulturalnych twoim zdaniem brakuje w Inowrocławiu?
3: Znaczy się brakuje.
2: Których jest najmniej, których jest deficyt?
3: Może najmniej, bo skupiamy się na dużych imprezach plenerowych, a nie skupiamy się właśnie na tych kameralnych wydarzeniach, które skupiają grona zainteresowań dziedzin, które już zanikają. I to jest właśnie problem, że te dziedziny, tak jak o witraże, w Inowrocławiu jest kilka osób, które realizuje witraże, ale powiedz, spotkałeś się kiedyś z witrażem?
2: Nie. No czy z witraż, oprócz kościoła,
3: no
2: tak.
3: No właśnie, a warsztat z witrażu. Gdyby nie ten projekt, ja bym też tego w życiu nie zrobiła, bo to są już takie techniki zamierające. I my społecznie pozwalamy na to, żeby coś, co jest piękne, coś, co naprawdę daje wartość taką estetyczną, umiera, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy to robią, już bardzo często są wiekowi, bardzo często nie mają swoich jakby spadkobierców tego warsztatu i właśnie te wartości nasze, lokalne w szczególności, bo tradycje, które mieliśmy przez lata, one zanikają. I myślę, że takich warsztatów, właśnie takich spotkań jakby pobudzających naszą wiedzę na ten temat brakuje, bo w zeszłym roku robiliśmy kroniki i fantastyczna rzecz nas w zeszłym roku spotkała. Ja miałam, no może fantastyczna, zabawna, mogę się przyznać, że zostałam zamknięta w zakonie, w pakości. I to jest tak.
2: Na ile?
3: Na kilka godzin. I to nie tylko ja, bo nawet dyrektor Muzeum Jana Kasprowicza został zamknięty. Nas mnisi zostawili, zamknęli, poszli sobie gdzieś i nie mogliśmy nikogo znaleźć.
2: Ale pan Marcin się nie chwalił, zaraz muszę go wypytać o to.
3: Można się zapytać, bo to jest, mówię, taka abstrakcyjna, zabawna historia, ale fajnie wspominana, że pierwsze, że oni mieli do nas takie zaufanie, że pozwolili nam zostać samym i przygotowywać materiały, które szykowaliśmy na wystawę. I co mieliśmy na tej wystawie? Dla mnie to jest fenomen. Kronikę z 1600 roku. I to jest kolejna taka wartość, bo żeby mieć taką kronikę na wystawie, to zazwyczaj płaci się krocie. A nam tu następna instytucja, w tym wypadku kościelna, po prostu nas wsparła. I to jest kolejny fenomen, ile możemy razem zrobić. Tamto zdarzenie tak samo kładło nacisk na coś, co też zamiera. Kartki, wysyłanie kartek pocztowych.
2: Tak, pocztówki jakieś okolicznościowe.
3: Dokładnie. I to o tym życzenia. Rozmawialiśmy, że na święta teraz wysyłamy SMS-y.
2: Albo zazwyczaj kopiujemy, co jest najgorsze.
3: Zazwyczaj kopiuj dalej, bo ma fajny emotikonek, gdzieś tam był.
2: Ja w ogóle nie odpisuję. Albo jeszcze, co jest najgorsze, połączenie tych dwóch rzeczy. Wysłana kartka jakaś rozpikselizowana
3: tak, przez Messengera. Nie zrobisz samemu ani nic, tylko po prostu gdzieś tam skopiowane, wysłane. I to jest właśnie, no zanikają pewne wartości, pewne tradycje, które mieliśmy i te wartości piękne, tak? Bo ta kartka wysłana do bliskiej nam osoby, ona była zawsze chowana w tej szafce. A tego SMS-a nie schowamy. Za chwilę wyczyścimy tą skrzynkę, bo nam będzie śmiecić. A tą kartkę po latach wrócimy do niej, zobaczymy, kto do nas napisał. Ja w domu mam jeszcze multum starych kartek i listów, które otrzymywałam. I to są takie wartości, które bym chciała, żeby po latach, jeśli będzie danym dzieci, żeby moje dzieci zobaczyły, żeby moje wnuki zobaczyły. Oglądałam listy mojej mamy, pracę mojej mamy, która robiła lata temu, jak była młodą panną. I to jest coś fenomenalnego, móc zobaczyć ten jęzor czasu, bo te kartki już były zżółknięte, ten tusz wyblaknięty, ale to jest coś, czego nie zastąpi nam SMS.
2: Tak, to jest ten walor wspomnienia.
3: Dokładnie. I właśnie myślę, że takich rzeczy nam brakuje. Żebyśmy wracali do czegoś, co było piękne, co było naszą tradycją i żeby to były takie spotkania kameralne, bo w masowych wydarzeniach tego nie przekażemy. To będzie pominięte, to będzie w jakiś sposób tylko elementem jakiejś większej całości i nie przekażemy tego, co ma prawdziwą wartość. I dlatego między innymi teraz ta wystawa tych szklanych historii myślę, że ma dla mnie taką większą wartość, bo pokażemy coś, co zanika. Już mamy plan na przyszły rok, już chcemy wejść na przyszłość, już mogę zapowiedzieć, że tam osoby, które są odpowiedzialne za przyznawanie środków, jak już słyszą, że na przyszły rok planujemy wejść w ceramikę.
2: To już grubszy kaliber.
3: Tak, warsztat też, który wymaga większego. I to jest, następna fajna rzecz, że w tym roku budżet, który otrzymaliśmy, chociażby na szklane historie właśnie od powiatu, pozwolił nam na realizację tego warsztatu. Baliśmy się bardzo, bo budżety wcześniejsze były dużo mniejsze, a w tym roku doceniono nasze starania przez te ostatnie lata i powiat przyznał nam taki budżet, który pozwolił nam na realizację tak fajnego i wartościowego spotkania. Mówię, dosyć, że pojechaliśmy razem na warsztaty, to później jeszcze spędziliśmy razem czas na wspólnym posiłku, bo wiadomo, że po tylu godzinach nie puścimy warsztatowiczów samych, więc poszliśmy razem na pizzę, porozmawialiśmy, spędziliśmy kolejny czas. No i kolejna sytuacja, kiedy się razem znowu spotkamy, to będzie ta wystawa.
2: Tego trzeba wykorzystywać, takie sytuacje.
3: Tak, tak. I cieszę się z tego względu, że lista chętnych osób bardzo szybko się zapełniła, bo tak naprawdę po publikacji na drugi dzień rano ja już miałam pełną listę. Co daje do myślenia, że właśnie ta wartość tego warsztatu była bardzo istotna, że tylu chętnych jest, że ludzie chcą spróbować takiego czegoś. I myślę, że popularyzacja właśnie takich spotkań jest istotna.
2: A czy są jakieś inicjatywy, pomysły? No bo wiadomo, każdy z nas ma takie coś, ale chciał to zrobić, ale chciał to zrobić. I te inicjatywy, czasami bardzo często, jeżeli są możliwości, przekuwamy w rzeczywistość. Czy są jakieś projekty, które chce pani zrobić?
3: Znaczy się, my jako stowarzyszenie robimy tak, że decydujemy całą grupą. Prawda? I te wszystkie projekty, które były realizowane właśnie pod kątem warsztatów typu szklane historie, tak? Bo nie mówię o bądź artystą w każdym wieku. To są warsztaty kierowane tak naprawdę dla wszystkich, bo to są lekkie warsztaty, proste, nie wymagające dużego nakładu czasowego i każdy uczestnik jest w stanie je zrealizować. Nie ma tu ograniczeń, bo czy jest to dla nas osoba niepełnosprawna, tak? Ze względu na ograniczenia fizyczne, też jest w stanie wykonać nam te warsztaty. Oczywiście wszystkie miejsca, w których realizujemy te warsztaty, są dostosowane do tego, by taka osoba mogła wjechać wózkiem inwalidzkim, mogła zrealizować ten warsztat poprzez brak tych ograniczeń, tak? I to jest dla nas bardzo ważne i istotne, żeby miejsca, w których realizujemy te warsztaty, były ogólnodostępne. I te warsztaty, na przykład bądź artystą w każdym wieku, to tak naprawdę i ten najmłodszy, i ten najstarszy zrealizuje.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Końcówka roku w Domu Artysty zapowiada się kulturalnie i różnorodnie. Jakie wystawy i wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie? O planach i nowych inicjatywach opowiada Ilona Gawrońska, tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: A warsztaty, które realizujemy co roku, bierzemy dofinansowanie z powiatu właśnie, na jedno spotkanie, które kierujemy dla nas, jako nas, naszej grupy artystów, którzy już mają bogate doświadczenie twórcze, tak? Większość z nas prowadzi jakieś warsztaty samodzielnie już od długiego czasu, są instruktorami i tym podobne, więc to są warsztaty, które są warsztatami rozwojowymi dla nas. Nie pokazującymi podstawy jakieś, a one mają rozwijać nasz warsztat, tak, który już posiadamy. I co roku wybieramy sobie jako grupa coś, czego jeszcze nie potrafimy, z czym się jeszcze nie zderzyliśmy. i coś, co jest dla nas jako instruktorów już tak naprawdę nowością, żeby wzbogacić nasze umiejętności, bo kto wie, że czy akurat z czymś się nie podpasujemy, nie stanie się to naszą takim naszym konikiem twórczym, no bo wcześniej nie mieliśmy okazji z tym tego realizować. Będąc na akademii miałam różne możliwości warsztatu, ale ograniczony czas, więc nie miałam możliwości skorzystać z wszystkiego. Ja byłam na specjalizacji dodatkowej rzeźby, więc dla mnie rzeźba jest bardziej znanym warsztatem, ale była na przykład specjalizacja tkaniny, w czym nie brałam udziału, bo po prostu fizycznie nie jestem w stanie wziąć udziału we wszystkim. I dlatego myślę, że właśnie te takie spotkania typu Szklane Historie to są rzeczy kierowane dla nas, w szczególności dla nas jako artystów, i to są rzeczy, które my byśmy chcieli po prostu spróbować sami, a gdyby nie te projekty, no podejrzewam, że nigdy nie mielibyśmy okazji.
2: Ile osób liczy team Domu Artysty?
3: Obecnie, muszę policzyć, bo to zmienne jest, bardzo duża. No, nie ukrywam, że mamy bardzo dużo projektów. Niektórzy to są młodzi ludzie, którzy za chwilę idą na studia i no, nie są w stanie dźwignąć i działań domu artysty i studiów, więc sobie muszą czasami odpuścić. Mamy takich stałych członków. Już mówię, ilu nas tu jest? Około 9 obecnie jest. Około 9. Teraz doszły do nas dwie nowe młode osoby, które uczą się w Inowrocławiu i też już wzięły udział w dwóch projektach. Są bardzo zadowolone i co najważniejsze, Dom Artysty daje możliwości rozwojowe, w szczególności dla młodych ludzi, i to też jest taka wartość dla mnie jako twórcy Domu Artysty, gdzie sama prowadzę zajęcia indywidualne dla przygotowawcze do egzaminów na studia artystyczne. To dla mnie jest to taka dodatkowa wartość, że to Dom Artysty daje możliwości rozwoju młodym ludziom. I czas dla tych, którzy są gdzieś tam na końcu swojego życia i chcą realizować rzeczy, których nigdy przez całe życie nie mogli zrobić z wielu powodów, bo no wiadomo, że kiedyś było inna dostępność wielu rzeczy, no i teraz mogą spełniać swoje marzenia. Tak naprawdę spełniamy poprzez te projekty marzenia nasze, uczestników. Dziś na przykład na warsztatach przybiegła do mnie dziewczynka, robiliśmy świeczki właśnie deserowe, przytuliła mnie i właśnie powiedziała, że spełniłam jej marzenie, bo ona zawsze chciała mieć taką świeczkę.
2: No tak, takie sytuacje budują bardzo.
3: Tak, ja w ogóle jestem mega emocjonalnie nastawiona na dzieci, bo z nimi pracuję i od nich dostaję takie mega duże kopy energii, bo to dziecko najlepiej doceni naszą pracę.
2: Dziecko nie udaje.
3: Tak, to przytulenie się, to podziękowanie, to nie było po namowie rodzica. To było czysta chęć podziękowania. Czysta radość. I tego się nie da udawać. I to są takie wartości, gdzie naprawdę widzimy, że coś, co robimy, daje te efekty. Nie ukrywam, że turbulencji jest bardzo dużo, że praca z ludźmi jest bardzo ciężka, bardzo często wprawia mnie w jakieś tam zakłopotania, nerwowe sytuacje, no bo pracujemy z dużą ilością osób, każdy jest inny, bywają konflikty, bo bywają, jak w każdej grupie społecznej, i tego nie jesteśmy w stanie pominąć. Ale najważniejsze, czego nie powinniśmy robić, to nie zniechęcać się. Robimy to dla ludzi, więc musimy być przygotowani na jakąś konfrontację, negatywną opinię czy cokolwiek. I zdarzają się takie rzeczy. My nie możemy tego ukrywać. Chociaż raczej uczestnicy nie narzekają. Raczej cieszą się, że ktoś pomyślał o nich i że coś fajnego jest realizowane. No ale przygotowania wymagają od nas nakładu czasowego. A no, prawda jest taka, że to nie jest nasza praca. My nie dostaniemy za to żadnego wynagrodzenia. To, że napiszemy ten projekt, to, że przygotujemy wszystko, zorganizujemy, my to robimy w pełni charytatywnie. I niestety, no, Wiąże to się z dużym nakładem czasowym, dużą odpowiedzialnością, bo łączy to wiele osób i tu jest bardzo duża logistyka, która nieraz mi ściąga sens powiek. Robię to po godzinach własnej pracy. Oczywiście ja prowadzę swoje warsztaty jako Ilona Gawrańska Creative Art, prowadzę swoje realizacje i za to żyję, tak? A dom artysty jest czysto charytatywnym działaniem. A mamy tego dużo, więc jest się co uwijać.
2: Właśnie, a propos domu artysty jeszcze i mieszkańców, na ile właśnie inowrocławianie, ale też mieszkańcy lokalnych tutaj gmin, naszych tutaj miejscowości mają wpływ na to, co robicie, na te inicjatywy, imprezy?
3: Mają bardzo duży wpływ, bo tak naprawdę jeśli ktoś wyjdzie do nas z jakimś ciekawym pomysłem, tak, to dlaczego byśmy mieli go nie realizować? Jeśli ktoś z nami zaczyna rozmawiać, czy chciałby coś zrobić fajnego i mówi, co by chciał, oczywiście nasze drzwi są otwarte, można dołączyć do nas jako do stowarzyszenia i tak naprawdę te swoje marzenia spełniać, tak jak my to robimy, bo tak naprawdę każdy z tych projektów to są nasze marzenia. To są nasze marzenia, to są rzeczy, które większość z nas na co dzień realizuje i tak naprawdę dzielimy się z innymi tym. Więc jeśli ktoś by chciał mieć wpływ na to, żeby powstał jakiś nowy warsztat, którego jeszcze nie realizowaliśmy, droga otwarta, drzwi otwarte, każdy ma mojego Facebooka. Z tego co wiem, dużo osób nas obserwuje, dużo osób nas słucha, więc można wejść Ilona Gawrońska na Facebooku, napisać do mnie, czy na stronę Stowarzyszenia Dom Artysty. I tak naprawdę to jest kwestia akcja-reakcja. Tworzymy projekt. Tak jak mówię, że dostaliśmy bardzo dużo tych dofinansowań, więc jednostki lokalne są nam przychylne, jeśli chodzi o działania. Nie ma rzeczy niemożliwych.
2: To wszystko jest w naszej głowie.
3: Oczywiście. Jak to mówią, nic się nie zmieni, dopóki nie zaczniemy tego zmieniać. I jeśli chcemy to zmienić, to musimy po prostu zacząć to robić. Bo ludzie lubią narzekać, ale rzadko kto zaczyna robić zmiany.
2: A najczęściej narzekają ci, którzy nic nie robią.
3: Nic nie robią, więc po prostu zacznijmy działać, zacznijmy robić, a będzie się dziać u nas dużo. I nie jest to kwestia ograniczeń, że ktoś czegoś nie chce zrobić, tylko po prostu ktoś się tym musi zająć, czyli poświęcić swój czas. A myślę, że właśnie ci organizatorzy takich rzeczy bardzo często są niedoceniani, bo zbierają laury wszyscy naokoło, a zapominamy o osobach, które najwięcej czasu poświęciły. I patrząc z perspektywy własnych doświadczeń jako organizator, ja bardzo mocno doceniam moich ludzi, którzy pracują ze mną, bo tak naprawdę bez nich była ta sytuacja, o której rozmawialiśmy z ręką. Bez nich ja bym sobie rady nie dała. Oni poświęcili swój czas, koszty paliwa. Teraz paliwo bardzo popularne, rozmowy, bo zapach bogactwa to paliwo przecież, więc...
2: Ceny się dynamicznie zmieniają w górę, w dół.
3: Zmieniają w górę, w dół i nikt tego nie liczy tak naprawdę, że ci ludzie muszą gdzieś pojechać. Wykładają to wszystko ze swojej kieszeni. I myślę, że warto by było docenić, i tego chyba brakuje, doceniania właśnie takich ludzi. Doceniania ludzi, którzy poświęcają swój czas, poświęcają własne finanse, bo no nie oszukujmy się, przy organizacji czegokolwiek nie jest to realizowane poprzez urząd, gdzie ktoś, kto organizuje poprzez urząd, ma po prostu za to zapłacone. A stowarzyszenia, które robią to w sposób charytatywny, nikt im za to nie zapłaci. One to robią dla ludzi i uważam, że właśnie takie osoby powinno się bardziej doceniać. Bardziej pokazywać, że...

0: społeczną, żeby więcej można było zdziałać. Rezygnujemy z własnych takich dodatków po to, żeby po prostu nasz projekt był fajniejszy. I ja tu bym chciała chyba podkreślić właśnie tych organizatorów. Mówię, patrzę z własnego doświadczenia jako organizator. Dla mnie tą nagrodą jest ta reakcja tych dzieci w ogóle, ale w szczególności w wypadkach osób starszych, kiedy organizują takie rzeczy, podziwiam tych ludzi. Podziwiam za determinację, podziwiam za wytrwałość. Ja jestem jeszcze osobą młodą, więc wiele przede mną i mam dużo siły na takie działania, ale jeśli robią to osoby starsze, to naprawdę chylę czoła.
1: Szapoba.
0: Dokładnie.
1: Pani Ilono, albo Ilono, bo przecież my się znamy już jak łyse konie.
0: Pierwszy rok.
1: Jak czego ci życzyć, tak już tytułem końca?
0: Wzrostu.
1: No nie, no tego to od razu w pakiecie w ogóle tam, wiesz, o tym nie mówimy, bo to jest oczywiste, ale o tak, wiesz, artystycznie, zawodowo czego?
0: Połamanie pędzli, jak to się mówi dla malarza, prawda? No,
1: A nie tylko pędzli, bo tutaj wszelkiej maści artyzm jest uprawiany.
0: Tak, jak widzisz w ogóle po moim mieszkaniu, to faktycznie takim nowym wyzwaniem była płaskorzeźba, którą realizowałam teraz na Wiatrem Niesione. Realizowany projekt z miastem i tutaj mieliśmy inspirację Jana Kasprowicza. I to było takie, mówię, tak jak powiedziałam, ja rzeźbę miałam na studiach, ale przez wiele lat tego nie ruszałam i podjęłam się stworzenia matki Jana Kasprowicza w wydaniu płaskorzeźby. I powiem, że to jest praca, z której jestem dumna.
1: Muszę obejrzeć.
0: Naprawdę jestem dumna, bo pierwsze, w ogóle wizerunek matki Jana Kasprowicza nie był publikowany często. Ta matka bardzo często jest pomijana w tym wszystkim, a uważam, że gdyby nie ona...
1: No skąd się musiał wziąć?
0: Tak, ale też chodzi o to, w jaki nakład edukacyjny ona wprowadziła na Jana Kasprowicza, że stał się tą osobą, jaką jest dla nas.
1: Ja w ogóle słyszałem jakąś legendę, a może nie legendę, tylko prawdziwą historię, że jego babcia tam przypowiedziała, że on będzie jakimś wielkim poetą, jak już po jego urodzeniu. Tuż po jego urodzeniu.
0: Tego nie wiem, nie potwierdzę, nie będę kłamać, ale jeden fenomen, który zauważyłam, bo w trakcie jakby projektu tego Wiatrem Niesione mieliśmy spotkanie w domu Jana Kasprowicza, gdzie Muzeum Jana Kasprowicza przeprowadziło nam wykład na temat matki i tam mieliśmy okazję właśnie, znaczy matki, w ogóle Jana Kasprowicza, jego życia, twórczości, no i matki w tym. I była publikowana tam zdjęcia tej matki. I to jest coś fantastycznego, bo pierwsze moje skojarzenie, widząc zdjęcie matki siedzącej na ławeczce, widziałam obraz Stanisława Baja i jego matki. No kropka w kropkę, jakbym widziała tą samą postać.
1: Te matki, nie ma przypadków.
0: Nie ma przypadków. Te matki tych wielkich postaci mają swój taki charakter i swój wizerunek. One mają dumę w sobie. Jedna i druga tą dumę, ale i skromność miała.
1: I my Państwu życzymy dumy i skromności, a moim Państwa gościem była prezes zarządu Stowarzyszenia Dom Artysty, ale też malarka, artystka, wszechstronnie uzdolniona pani Ilona Gawrońska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
2: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Nowy sezon, nowi zawodnicy i nowe emocje. Noteć Inowrocław rozpoczyna kolejny rozdział i szykuje się do ligowej rywalizacji. O przygotowaniach opowiadają prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, oficjalny partner medialny KSK Kemetika Noteć Inowrocław, a wraz ze mną prezes i trener białoniebieskich Krzysztof Szubarga i Przemysław Rakowski. Dzień dobry, panowie.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, spotykamy się przed nowym sezonem, który rusza już 18 września. My gramy 19. Najpierw do was obu pytanie. Nowy sezon, coraz bliżej. Na jakim etapie przygotowań jest dzisiaj Noteć Inowrocław?
5: A nie do mnie to pytanie.
4: Oczywiście. Przede wszystkim.
5: Na etapie zgrywania drużyny cały czas, poznawania systemu ofensywnego, defensywnego. Cały czas ciężko pracujemy, żeby ta drużyna była takim prawdziwym teamem, żeby każdy wiedział z zawodników, jaką ma przydzieloną rolę, co ma wykonywać, jak mamy funkcjonować jako zespół, żeby to przynosiło efekty i żebyśmy dobrze weszli w ten sezon.
4: Panie prezesie, coś dodajemy tutaj?
6: Nie, tutaj trener ma wiedzę na ten temat największą.
4: Jak po pierwszych treningach ocenia pan zespół, który udało się zbudować na sezon nowy 2026-2027? No bo zawodników jest 3/4, nawet więcej niż 3/4 nowych.
5: Tak, no to jest proces. To nie trwa dzień, dwa, to potrzeba miesięcy. Kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, żeby zbudować taki prawdziwy zespół, który będzie się rozumiał bez słowa, to potrzeba 2 lata, żeby zagrać jeden sezon podobnym składem i zrobić ewentualnie jedną, dwie korekty przed następnym i wtedy ten zespół funkcjonuje już naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w koszykówce i ciężko jest gdzieś budować tak zespół, żeby większość tych zawodników zostawała z różnych względów. Także no, musimy się skupić na tym, żeby jak najszybciej ten zespół zaczął funkcjonować jak zespół. I nad tym cały czas pracujemy, a początki na pewno zawsze są ciężkie i potrzeba tych treningów, godzin spędzonych razem na parkiecie, na meetingach, wideo i tak jak teraz gdzieś rozgrywamy sparingi, żeby tą chemię łapać i żeby ten zespół wyglądał, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dobry team.
4: No po roku czy po dwóch to już jest taki czasookres, w którym już znamy mocne, słabe strony, zwłaszcza w zespole. Jeśli chodzi o koszykówkę.
5: Oczywiście, te strony też gdzieś będą z każdym miesiącem wychodziły, gdzie będziemy wyglądać mocniej, gdzie będziemy musieli gdzieś coś ukryć, albo schować, jeżeli będzie coś, jakiś słabszy element, no ale to już gdzieś moja głowa, żeby tak to zrobić, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, a gdzieś te mankamenty pochować, a te mocne strony wyciągnąć na wierzch, żeby one nam dawały zwycięstwa.
4: Byłem też na waszym pierwszym treningu, wygląda to bardzo fajnie. Tacy bardzo otwarci są ci nowi. Także to jest dobrze. Jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, to jest naprawdę.
5: Na pewno tak, myślę, że jest bardzo fajna chemia. Większość zawodników się zna, także też szybko złapali ze sobą kontakt. Co mi się bardzo podoba, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i nawet czasami mówię, że idziemy, tak można powiedzieć, dziś over agresji, czyli jesteśmy za bardzo coś chcemy zrobić, a czasami trzeba też w koszykówce spowolnić gdzieś. zagrać wolniej, ustawić, a my gdzieś próbujemy też się pokazać tenerowi oczywiście i gdzieś udowodnić swoją wartość, rolę, jaką będziemy pełnić w zespole i czasami gdzieś to za mocno idzie, także cieszę się z tego powodu, lepiej to wyhamować niż gdzieś tam cały czas z tyłu pchać i gdzieś tam wspominać o tym, żeby ta praca była mocniejsza.
4: Panie prezesie, czy to jest dokładnie taka kadra, jaką zakładaliście, rozpoczynając budowę zespołu?
6: Można powiedzieć, że tak. Jak sobie przypomnę pierwsze rozmowy, to 90%, można powiedzieć, procent zawodników jest dopiętych tych, co chcieliśmy. Wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Jeszcze wrócę do początku. Pierwszy mecz gramy 18.
4: 18 już?
5: Tak. My inaugurujemy ligę. Gramy 18 z WKK w piątek i to jest pierwszy mecz sezonu 2016.
4: No to pierwszy mecz od razu na otwarcie musi być wygrany. Trzymamy kciuki. Który transfer był najtrudniejszy do przeprowadzenia? Pana zdanie, tak?
6: Nie ma łatwych.
4: No to wiemy, ale taki najbardziej wymagający.
6: Najbardziej wymagający.
4: Dużo rozmów, negocjacji.
6: Ale to wszędzie, to nie ma takiego. Gdzieś są jakieś plusy, minusy, gdzieś ktoś chce bardziej, ktoś mniej. Wiadomo, wszystko też się gdzieś rozbija na końcu o pieniądze. Więc nie będę zdradzał może nazwiska, ale nie ma łatwych.
4: Ale wygląda to bardzo fajnie, też zawodnicy, jak z nimi rozmawiałem, są tacy zwarci, gotowi i nawet niektórzy mi zdradzili, że chcą wygrać ligę. Czyli tutaj z pana trenera zamysłem też się pokrywają. Pan w ostatnim wywiadzie powiedział, że pana osobistym celem jest wygranie ligi. Czy to się cały czas tutaj przedłużył, to ten zawód?
5: Zawsze dla sportowca też, wszyscy wiedzą, byłem zawodnikiem 20 lat i dla mnie nie ma przegranych meczów i jeżeli byśmy podchodzili do jakiegokolwiek spotkania z myślą taką, że go przegramy, to myślę, że nie mamy czego szukać na boisku. Także ja to też staram się wpajać moim zawodnikom, że gramy o zwycięstwo w każdym meczu. A jak będziemy wygrywać wszystkie mecze, to dlaczego mielibyśmy na końcu nie wygrać ostatniego? Także taka jest moja filozofia i wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
4: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
5: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie też od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
4: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
5: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
4: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
5: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy dwa razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo bo też jakieś, pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też, też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
4: Czy ma Pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
5: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
4: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
6: Tu już trener powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
5: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden zawodnik będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
4: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
5: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili pod to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
4: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie, jakiegoś nowego ducha walki?
5: Oczywiście, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
4: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
5: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć. Także
4: jest ta walka,
5: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
4: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
6: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
4: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
6: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
4: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
5: Tak, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Koszykarze Noteci szykują się do nowego sezonu. Jak wygląda drużyna, czego możemy się spodziewać i jakie są cele zespołu? O tym więcej prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: I wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
4: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
5: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować. I tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
4: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
5: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
4: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
5: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy w dwa razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
4: Czy ma pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
5: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
4: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
6: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
5: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy wnieść tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden z zawodników będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
4: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
5: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili po to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
4: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
5: Oczywiście, no, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
4: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
5: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
4: jest ta walka,
5: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
4: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
6: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
4: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
6: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście no, sezon pokazuje, nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
4: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
5: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali o możliwych jakichś wzmocnieniach i możliwościach oczywiście budżetowych, bo nie zapominajmy o tym, że budżet nie jest z gumy i ja też sobie z tego zdaję sprawę i też nie wyobrażam sobie i nie chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, podpisywali zawodnika, na którego byśmy nie mieli pieniędzy, bo wydaje mi się, że to się mija troszkę z celem. a Notec od kilku sezonów stała się bardzo wiarygodnym partnerem na rynku i myślę, że tutaj nie ma co iść w tym kierunku, także ale na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, to pierwsze co, to będę rozmawiał z prezesem.
4: Trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Trzy poprzednie rozgrywki dały sporo materiału do analizy. Jaki najważniejszy wniosek wyciągnęliście? Czy to jest właśnie to, żeby było więcej walki w waszych zawodnikach i nowowrocławskich? Czy jeszcze coś?
5: Wniosek, tak. Mi to też ciężko jest powiedzieć po przyjęciu drużyny. Myślę, że tutaj może więcej może prezes powie, ale no, ja uważam, że gdy przyjąłem ten zespół w grudniu, zaczęliśmy funkcjonować troszeczkę inaczej. Było widać moim okiem, nie wiem czy obiektywnie, ale wydaje mi się, że było widać troszkę iskry w tych zawodnikach i końcówka tego sezonu też pokazała, że szliśmy w dobrym celu, w dobrym kierunku i może gdyby sezon jeszcze dłużej troszeczkę trwał, to może jeszcze byśmy powalczyli o coś więcej, ale to już nie ma co wspominać, co było. Trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, jaką pracę trzeba wykonać i to jest dziś moja teraz skupienie mojej uwagi na tym.
4: Teraz pytanie trochę z innej beczki na odwrót. Czego przede wszystkim nie chce pan zobaczyć w zawodnikach podczas tych pierwszych spotkań?
5: Na pewno to, co powiedziałem na początku. Nie chciałbym zobaczyć, żeby któryś z zawodników zwątpił w jakimś meczu. Znamy i wiemy, jaka jest koszykówka w tej chwili. Wygrywasz 20 punktami, za chwilę możesz przegrywać, także jest taka sinusoida, że nie można przez chwilę być zdekoncentrowanym, nawet jak przegrywasz. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dał głowę w dół i nie wierzył w to, że na końcu można odnieść zwycięstwo. Także to będzie taka główna rzecz, której nie będę chciał widzieć, bo zawsze wspominam zawodnikom, że można przegrać, ale trzeba dać z siebie maksa.
4: Never ever give up, jak to się
5: mówi. Tak jest.
4: Panie prezesie, jakiego wyniku pan oczekuje po rundzie zasadniczej, powiedzmy, od Noteci?
6: Po rundzie zasadniczej to wszyscy wiemy, czego oczekujemy, czyli znaleźć się w tej najlepszej ósemce.
4: Proszę bardzo. A jeszcze może wyżej będzie. Miejmy nadzieję.
6: Zobaczymy.
4: Tak najwyżej. Panowie, kilka słów do naszych tutaj mieszkańców, odbiorców, słuchaczy, fanów, Noteci.
6: Może ja zacznę.
4: Proszę bardzo.
6: Ja bym serdecznie chciał podziękować naszym kibicom za te karnety, które zostały kupione. Już wiem, że jest to rekord. To jest niesamowite, to się niesie na całą Polskę, jaką mamy tutaj wspaniałą publiczność, za co serdecznie dziękuję. Już nie mogę doczekać się, nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu w naszej hali w sezonie, więc trybuny będą pełne. Nie trzeba nikogo zapraszać, bo wiemy, że ilość karnetów, jaka się sprzedała, już robi mega liczbę.
4: Ile karnetów?
6: Już mogę powiedzieć, że na pewno ponad 800.
4: Proszę bardzo. Polak potrafi. Oczekiwania w Inowrocławiu wobec koszykówki są bardzo duże, no bo jak wiemy, Inowrocław koszykówką stoi. Czujecie tą większą presję niż rok temu? Czy jednak jest porównywalnie?
5: Znaczy ja z presją mam do czynienia 20 ponad lat, także oczywiście. To jest zawsze wyższa adrenalina, ale gdzieś jestem przyzwyczajony do życia z presją i powiem szczerze, że no, nie robi na mnie to jakiegoś dużego wrażenia, bo wychodziłem w różnych spotkaniach na boisko jako zawodnik w siódmym meczu finałów czy gdzieś krok odpadnięcia w playoffach. Także presja jest dla sportowca czymś, co ma go mobilizować i cały czas utrzymać tą koncentrację w 100%. Oczywiście trener ma troszeczkę inaczej, bo gdzieś jest odpowiedzialny za większą ilość osób, nie tylko za siebie, powiedzmy, na boisku, ale gdzieś tam presję cały czas mam ze sobą, także ja myślę, że tej presji jakoś dużo nie odczuwam. Wiem, jaką pracę wykonujemy i wierzę w to, że to będzie przynosiło efekty.
4: Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie.
6: Zdrowia.
5: Zdrowia przede wszystkim, bo jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, to potem trzeba różne rzeczy robić, kombinować i czasami gdzieś tam podejmować jakieś gwałtowne decyzje, a jeżeli jest zdrowie, to można się skupić na tym, co chce się zrobić i można iść do przodu.
4: Życzymy wam oczywiście i zawodnikom zdrowia, play-offów.
5: Oj, może trochę szczęścia, bo czasami jakiś jeden rzut, który wpadnie albo tak, nie wpadnie, może zadecydować o czymś. Także myślę, że tego szczęścia też się można życzyć.
4: Szczęścia, zdrowia, play-offów i trzymamy kciuki za wygranie ligi, bo wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest w zasięgu wzroku, no i oczywiście wszystko jest u nas w głowie. I
5: oczywiście wszystkie zespoły w lidze grają o zwycięstwo, także każdy ma takie same szanse na początku.
4: I tego Wam życzymy. Zaczynamy już we wrześniu, a moimi Państwa gośćmi byli prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję Panowie i widzimy Dziękujemy. Się już niedługo.
5: Dziękujemy i zapraszamy na turniej Wino Wrocławiu oczywiście.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną prezes, wiceprezes zarządu Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dzień dobry, panie wiceprezesie.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Cześć Sławek, no przejdźmy na tył, przecież się znamy już jakby sekonie.
7: Tak jest.
4: Co tam? Dobrze się widzieć, dobrze cię widzieć.
7: Wzajemnie. Troszkę czasu minęło.
4: No prawie rok.
7: No prawie rok, tak, tak. Trochę więcej czasu, więc możemy trochę porozmawiać.
4: A czas leci szybko.
7: No niestety.
4: Jak z perspektywy Aeroklubu Kujawskiego oceniacie to, co udało się zrealizować w tym 2026? A było tego sporo.
7: Było tego sporo, pomimo problemów, no, które spotyka każdy klub, każde przedsiębiorstwo i tak dalej. Staramy się pozytywnie myśleć i prowadzić ten aeroklub drogą wybraną przez nasz zarząd i panią dyrektor. Co możemy? Od przyziemnych spraw może zacznę. Wyremontowaliśmy w 50% biurowiec. I część po części, część gościnną, czyli łazienki i taki pokój, gdzie można sobie zrobić kawę i tak dalej, taki powiedzmy socjalny.
4: Powiem Ci, że jak wszedłem, to musiałem sprawdzić, czy na pewno nie pomyliłem budynków. Bardzo ładnie, normalnie Sky Tower we Wrocławiu.
7: Bardzo dziękujemy, super. Prócz tego dużo problemów mieliśmy ze statkami powietrznymi, ponieważ one miały, jak je po prostu przejęliśmy z tym nowym zarządem, oba samoloty, które najwięcej u nas latają, miały końcówki jak gdyby godzin przed dużymi pracami, dużymi remontami. No i wpadliśmy jakby w tą zasadzkę. I to już nasz zarząd, nasza dyrekcja musiała pokryć te wszystkie koszty. Było to na każdy samolot grubych kilkadziesiąt tysięcy złotych za te przeglądy. Podobna sytuacja była z szybowcami, chociaż tutaj trochę prościej. W tym roku nie mamy żadnych dotacji, ale tak jak widzisz, radzimy sobie bardzo dobrze. Szkolimy pilotów szybowcowych, jest to grupa chyba 8 nowych. Doszkalamy tych, którzy byli wcześniej tutaj jak gdyby szkoleni, ale to w ramach różnych wsparcia różnych firm. Tym razem jak gdyby sami pozostaliśmy tych 8 kandydatów. Mamy też szkolenia spadochronowe, ale co jest ważne, teraz po prostu szerzej szkolimy pilotów samolotowych. I tak jak ja pamiętam, wcześniej to był jeden pilot samolotowy wyszkolony może na 2 lata. No nie chcę przesadzać, że 3. Teraz mamy dostęp do instruktorów. No i w tym momencie szkoli się chyba 6 czy 7. Już niektórzy skończyli. Ja po prostu w tym roku, biorę ten rok, 2026, to jest około 6-7 pilotów samolotowych. To biorąc pod uwagę wcześniejsze działania, no to był jeden, mówię, pilot na 2 lata.
4: No, czyli poprawiło frekwencyjnie.
7: Frekwencyjnie się poprawiło. Wracają też ludzie do nas, którzy kiedyś tam odeszli z różnych przyczyn. Co jest bardzo fajne, działa też sprawnie tutaj Klub Seniorów Lotnictwa, którym prezesuje mój instruktor, który nauczył mnie latać, pan Mirek Nowicki. Więc no wszystko idzie jak gdyby w dobrym kierunku. Bardzo dużo mamy jeszcze przed sobą, ponieważ tak, budynki są zaniedbane i musimy tutaj sporo, sporo inwestycji poczynić. Najgorsze, co przed nami, to jest remont dachów nad warsztatem szybowcowym, spadochroniarnią, garażami. No i oczywiście, no, żeby to wszystko jakoś wyglądało, też byśmy chcieli położyć nową elewację.
4: Czyli nie tylko remont tężni, basenu, ale również aeroklubu.
7: Tak jest, remont aeroklubu. No, każde wsparcie ze strony władz będzie mile widziane, jeżeli ktoś się przychyli do tych naszych potrzeb. No właściwie tyle. No, też mamy taką ciekawą ofertę. W tym roku zaczęliśmy pracować nad współpracą i organizacją różnych imprez z różnymi firmami. Tak jak kiedyś chcemy wrócić, żeby na tym lotnisku odbywały się jakieś wystawy czy nawet targi, bo i takie miejsca były, pamiętam, targi rolnicze, które kiedyś były, była tu masa nowoczesnych traktorów. Plac jest dostępny, infrastrukturę też mamy, no nie najgorszą, bo wszystko, co jest potrzebne do takich organizacji, takich imprez, jest na terenie naszego lotniska. Więc jeżeli będą potencjalni chętni, choćby żeby zapoznać się, jak można tu coś zorganizować, zapraszamy. Czy to będą imprezy dla jakiejś gospodarcze, biznesowe, czy też to będą po prostu imprezy rozrywkowe. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, a także myślimy o wymianie tych dużych drzwi hangarowych i też, jeżeli byłby sponsor, to będziemy szukać tutaj kogoś takiego, żeby po prostu wymienić te drzwi na lżejsze w zamian za jakąś bardzo dobrą już wtedy za darmo współpracę, umieszczenie logotypu na tych drzwiach hangaru. Pamiętam, jak tu kiedyś było logo Polo Marketu, które ja kiedyś sam przez rok po prostu wychodziłem i z tego co wiem, to jak była ta reklama tutaj Polo Marketu, to nawet niektórzy tutaj zjeżdżali, bo myśleli, że tutaj jest ten sklep. A to jest droga przelotowa, mimo wszystko jeszcze między Toruniem a Koninem i sporo samochodów tu jeździ. No i to jest tak na wlocie do Inowrocławia, tak jak ktoś tam myśli jeszcze o takiej tradycyjnej reklamie. A są takie nieraz potrzeby, choćby wizerunkowe, bo wiadomo, dzisiaj w internecie się wiele dzieje, to zapraszamy serdecznie.
4: Ktoś jeżdżał, myślał, że to jest Polo Market, ale to może się pan przelecieć. O, no to zostaje.
7: No właśnie. I tak samo możemy tutaj też powiedzieć o lotach. Tak samo możemy tutaj powiedzieć właśnie o lotach zapoznawczych na samolotach, na szybowcach, do których zapraszamy mieszkańców Inowrocławia oraz powiatu z tego względu, że bardzo raz można zobaczyć nasze miejsce Inowrocław, nasz piękny Inowrocław, bo ja tak go oceniam.
4: To jest przepiękne miasto.
7: To jest moje osobiste zdanie, ale mam nadzieję, że niektórzy podzielają też to zdanie.
4: Kilkadziesiąt milionów ludzi teraz nas słucha, też podzielają.
7: Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Można zobaczyć sobie właśnie nasze miasto, Solanki i okolice, obwodnice i inne pola i nawet Balczewskie lasy z lotu ptaka, ale też lot jest po to, żeby sprawdzić, jak się człowiek czuje w powietrzu, czy to będzie ten lot zapoznawczy przed szkoleniem, czy przed jakimś dłuższym lotem, nawet może wycieczkowym, bo ktoś się obawia, że jak będzie się czuł w powietrzu. Zapraszamy. Możemy tutaj codziennie do godziny 13 w biurowcu aeroklubu kupić taki voucher, zapoznać się. Zapraszamy serdecznie. No i tyle na ten temat mogę powiedzieć.
4: Czy zrobiliście w tym roku coś szybciej niż zakładaliście? Udało wam się terminowo na przykład przyspieszyć niektóre sprawy, niektóre inwestycje, na przykład ten remont biura albo jakieś imprezy też?
7: No to tak, zdarzyło się nam, nie planowaliśmy takiej imprezy z okazji Dnia Dziecka, ale że po prostu, żeby zachęcić też młodzież tutaj do naszego do naszej sekcji modelarskiej. Chcieliśmy przybliżyć to lotnisko i zrobiliśmy tu, zorganizowaliśmy jeszcze z innymi firmami, sponsorami Dzień Dziecka Dzień Rodziny właściwie dla mieszkańców Inowrocławia i okolic.
4: To jest ten event, na którym był balon?
7: Tak. To jest ten event i bardzo tutaj pogoda i frekwencja nam się udała, także to była jedna impreza, która taka była nieplanowa, a wyszła. Zrobiliśmy też, jeśli chodzi o takie akcje, to zbiórkę na schronisko tutaj dla czworonogów. Też to była taka akcja, której nie planowaliśmy, ale zebraliśmy sporą kwotę, którą mogliśmy przekazać. No sami potrzebujemy też pieniędzy. Może kiedyś my będziemy potrzebować takiej zbiórki. W tym momencie mogliśmy pomóc, bardzo chętnie pomogliśmy. A co jeszcze zrobiliśmy? Tak, no to co stwierdziliśmy, że musimy zrobić to pomimo wydatków takich, żeby sprzęt i samoloty mogły latać, czyli związane z pracami na tych maszynach, zrobiliśmy ten remont tego budynku już po części. W 50% jest zrobiony. No jeszcze tu zostały te pokoje gościnne dla tych szkolących się osób. Ale no to wyszło tak troszkę do przodu.
4: Czy u was są sami z Inowrocławia? Chodzi o osoby szkolące się? Czy tylko tutaj z województwa, czy raczej może też z innych regionów Polski? Jak to wygląda?
7: Są z Inowrocławia, są z województwa, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają z innych miast, z innych województw, ze względu na to, że jest tutaj tak po prostu przychylna atmosfera dla nich, ale też nie jest to taki aeroklub, który no po prostu szkoli i wypycha i nowych szkoli, bo też tak aerokluby działają. Tutaj po prostu się tworzą jakieś tam fajne znajomości, przyjaźnie, ale też piloci, którzy tutaj się wychowali, zostali pilotami zawodowymi lub innymi członkami załogi, gdzieś się rozpierzchli po świecie, chcą szkolić swoich pupili, czyli
4: padawanów.
7: Maluchów w naszym aeroklubie. Może nie maluchów, bo to 16 lat to nie taki maluch. No ale chcą szkolić u nas i to są też tacy. Także jeśli chodzi o ilość członków, nie narzekamy.
4: Kiedyś robiłem wywiad, nawet niedawno, z Borysem Gniewkowskim od was też. Czy on jeszcze lata?
7: Lata. Borys Gniewkowski lata, on już jest chyba trzeci rok teraz, tak.
4: Tak bardzo, taki rozgarnięty, bystry chłopak.
7: No, mamy tu wielu takich młodzieńców bystrych. Borys, tak, jak najbardziej. I też jest bardzo ambitny Mateusz Drogowski, który upodobał sobie sport szybowcowy i nie będę tutaj nic więcej mówił, żeby nie zapeszyć, ale pnie się do góry po jakichś tam stopniach swojej kariery. Także kibicujemy jemu również.
4: Jakie wydarzenia lotnicze są, panie prezesie, przed nami jeszcze w najbliższych miesiącach, na tą jesień, zimę, wiosnę 2027 w naszym aeroklubie kujawskim, ale nie tylko?
7: Co tutaj może się wydarzyć jeszcze, to na pewno będziemy obchodzić święto lotnictwa. Jak to zrobić? No na pewno nie będzie w tym roku jeszcze pokazów, bo to za krótki czas, żeby w ogóle coś tam takiego zrobić, ale no my będziemy to w jakiś sposób świętować. Z tego co, nie mam teraz kalendarza, ale wiem, że były wpisane jakieś jeszcze zawody, chyba modelarskie i jeszcze jakieś, nie wiem czy nie mikrolotowe. Ale tu już z panią dyrektor by trzeba było porozmawiać, bo ona tutaj to pilotuje wszystko, pani Dorota Kaczmarczyk. I co jeszcze? No, a szkolenia to będą cały czas, tak długo jak pogoda pozwoli. No szybowcowie wiadomo się skończą jesienią, ale chyba że jeszcze będą jakieś imprezy takie niezwiązane dokładnie z lataniem. Na naszym lotnisku to pewnie jeszcze będą jakieś, no bo niektórzy wykorzystują ten nasz obiekt do różnych organizowania różnych właśnie wydarzeń i pewnie coś tam jeszcze będzie. No ale na niebie na pewno nas nie zabraknie.
4: A ile macie w ogóle samolotów, szybowców teraz na ten moment?
7: Część już jest prywatnych, tak to wygląda. My mamy dwa samoloty, jest to Jak-12M wielozadaniowy, służący do holowania szybowców, do wyrzucania skoczków, taki po prostu koń roboczy, brzydko mówiąc, chociaż bardzo poczciwy, super samolot, już wiekowy, jeszcze na tych typach to jeszcze nasi ojcowie latali, o, można tak powiedzieć, i dziadkowie, nie? Ale to są samoloty, które są naprawdę dobrych konstrukcji. No i czasem wypierane, wiadomo, przez nowocześniejsze, ze względu na przepisy i tak dalej. Mamy też Cessna 150, jest to samolot taki turystyczny i służy i szkolny właściwie, no bo Cessny są wszystkie samolotami umożliwiającymi szkolenie. Wykorzystujemy też samolot jeden tutaj, który u nas bazuje, Cessna 182, czasami do holowania szybowców, czasami do skoków spadochronowych.
0: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Aeroklub Kujawski ma przed sobą kolejne wyzwania i wydarzenia. Co czeka miłośników lotnictwa w najbliższym czasie? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
7: Może będzie niebawem druga taka cesta, jeszcze tutaj musimy to wszystko uzgodnić. Nic nie mogę obiecywać, co fani lotnictwa zobaczą na niebie. Po prostu to musi się jakby dziać wszystko swoim trybem. I co jeszcze mogę powiedzieć, to a jeśli chodzi o szybowce, to mamy tak, dwa puchacze szkolno-treningowe, mamy jantara wyczynowego, mamy juniora, taki treningowy szybowiec i Astira CS-a, to jest też szybowiec taki, powiedzmy, treningowe, kiedyś na zawodach się na nich latało, bo też ma balast wodny w skrzydłach, taki trochę lepszy niż junior. Więc te szybowce mamy, te używamy, mamy jeszcze dwa piraty, mamy też jeszcze w dyspozycji dwumiejscowy szybowiec bocian i to są szybowce, które posiada aeroklub, ale są tu też jeszcze szybowce inne, które mają członkowie prywatne i możemy tu zobaczyć takie szybowce jak LS-y, Astiry też prywatne i czy tam dwumiejscowego pięknego Janusa.
4: A od czego zaczyna właśnie taka osoba, która przychodzi do Was i mówi, chce zostać pilotem? Jak to wygląda, ten cały proces?
7: Ja powiem tak może, jak to zazwyczaj wygląda. Na początku to się dziecku podobają samoloty, patrzy w niebo, tata mu skleja samoloty, później idzie do modelarni, buduje te samoloty, próbuje ich w locie, coraz lepsze, zdalnie sterowane radiem. Jest w pewnym wieku, jeżeli rodzice mu podpiszą zgodę i jest zdrowy, może zapisać się do aeroklubu na skoki spadochronowe lub szkolenie szybowcowe. W tym momencie zaczyna od teorii, następnie szkolenie szybowcowe, jest to kurs do szkolenia podstawowego, gdzie kończy się na wykonaniu kilku, pięciu, teraz tylko kiedyś było 20 samodzielnych lotów i wtedy, kiedy się uzyskiwało trzecią klasę pilota szybowcowego, teraz jest to, tak w cudzysłowie, trzecia klasa, no i dalej się szkoli do licencji, jest to skrócony czas, bo kiedyś trzeba było wylatać 75 godzin, żeby dostać licencję szybowcową, dzisiaj już jest tylko 15, no przełom. Zastanawiające jest to, no ale taki jest fakt. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i wtedy szkolenie za samolotem, szkolenie w lotach termicznych, przelotach, no to już każdy czyta akrobacji. Szkolenie spadochronowe tak samo jest podstawowe, później może rozwijać dalej samolotowe. Polega na tym samym, co szybowcowe, jest to w jakichś tam etapach, choć często i poprawnie jest, jeśli ktoś spróbuje latać na szybowcach, nabierze wprawy, bo one są jakby trudniejsze w pilotażu, nie mówię tutaj w obsłudze, tylko w pilotażu, to wtedy łatwiej będzie mu po prostu pilotować samolot i skupić się na innych parametrach pracy silnika i tak dalej. To tak wygląda dalej. Jeżeli ktoś chce iść dalej, to masz licencję pilotaż samolotowego, robi zawodową, a później odpowiednio robi uprawnienia na samoloty wielosilnikowe. Nie muszą to być teraz duże, mogą być to małe samoloty dwusilnikowe. Jak już ma te wszystkie uprawnienia, ATPL i dalej kariera już za sterami dużych samolotów i parę godzin siedzenia przed kokpitem. Inni wybierają drogę taką, że latają samolotami bardziej realnie, czyli cały czas trzymają drążek i to jest też kariera pilotów zawodowych. Mamy tutaj takiego pilota, który gasi lasy, lata dromaderem i to jest praktycznie, jak opowiada, bardzo ciekawa sprawa, bo on tam leci po prostu, jak jest ten pożar, bierze 2 tony wody i zrzuca taką bombę na płonący las i to jest takie, powiedzmy, latanie przez duże L. No i jeszcze jest latanie wojskowe, no to też jest wiadomo, że tam też się nie siedzi przed komputerem, tam trzeba też cały czas jak gdyby czynnie pilotować. Także jest coś takiego, kiedyś powiedzmy, nie trzymajmy się tu liczb, ale powiedzmy 100 godzin pilota wojskowego, a 1000 godzin pilota liniowego, no to wygląda tak, że przez te 100 godzin ten pilot wojskowy, on cały czas pracował manualnie w tym samolocie i pilotował tego samolotu, żeby leciał. A ten pilot, który lata w liniach, to przez te 1000 godzin, to nie chcę powiedzieć, że siedział tych godzin 990, a 10 pilotował, ale tak naprawdę podobnie to wygląda. Zazwyczaj startują, lądują, a reszta cały lot. Także te godziny są bierne, a tu już są czynne. Taka ciekawostka.
4: A ile tak mniej więcej czasu mija od pierwszego szkolenia do pierwszego samodzielnego lotu?
7: To różnie. Jeżeli na szybowcach, jeżeli pogoda pozwoli, to może być nawet kilka dni, może nie kilka, no powiedzmy tak, żeby to było wszystko zgodnie z przepisami, no niech to będzie 10 dni, 2 tygodnie. Jeżeli pogoda nie pozwoli, ktoś nie przychodzi regularnie na te loty, cofa się, przychodzi rzadziej, później się cofa go od ćwiczenia, no to może latać nawet uczyć się kilka lat, zanim poleci samodzielnie. No ale jednak z doświadczenia to wiem, że jeżeli to się ktoś podejmuje, to najlepiej to robić jednym. Więc to, co mogę doradzić, to najlepiej, jeśli ktoś podejmuje szkolenie, przychodzić jak najczęściej, bo wtedy łatwiej się przyswaja to latanie i sprawniej, i bezpieczniej. No i przede wszystkim szybciej człowiek się uczy, większe są postępy.
4: A ile mniej więcej miałeś osób takich, które były zszokowane tym lataniem? Co jest największym zaskoczeniem dla osób, które pierwszy raz siadają za sterami?
7: No, wykonując takie loty z pasażerami, to no tak, co było, jeżeli to jest start za wyciągarką, to te przeciążenia, które są na wyciągarce, więc szybkie przyspieszenie w tam 3 sekundy do setki i od razu ten lot taki dość stromy do góry pod kątem, no nie wiem, 45 stopni powiedzmy, i później takie przeciążenie ujemne, kiedy pilot musi oddać drąga, czyli wyrównać lot, jest taki moment stanu nieważkości i wyczepienie liny, to jest... To się tak szybko dzieje i dużo, że ludzie są bardzo zaskoczeni. Niektórzy są wręcz podziwiają ten widok z góry, jak ten świat pięknie i czysto wygląda, nie? Malowniczo po prostu, nie? To też jest takie częste wrażenie. Niektórzy, miałem też takich pasażerów, którzy tak się przestraszyli, no wsiedli, bo chcieli, bo mieli chęć, albo dostali to w prezencie, jakiś tam taki lot.
4: A ile u was kosztuje lot?
7: Lot kosztuje 250 zł. Szybowcowy 350 za samolotem.
4: Ile?
7: 250 zł. No to jest tak około do 10 minut. Za samolotem do 15, ale to powiem szczerze, to wystarczy, nawet jeżeli by to 5 minut trwało, bo to trochę w tym powietrzu, jak ktoś jest pierwszy raz, to się nawet dużo jest, tyle tych bodźców dociera, że szybko to naprawdę starcza. I no czasami te loty się wydłuża, jeżeli są jakieś warunki i można tam coś jeszcze uzgodnić. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć, no są tacy ludzie, którzy zamykają oczy i nie chcą otworzyć, trzeba ich mocno namawiać, żeby otworzyli te oczy, zobaczyli wtedy, no pięknie to wygląda, widać, że się niektórzy stresują mniej, niektórzy bardziej, są tacy, którzy tak podchodzą do tego, jakby tak miało być, a no my to widzimy, bo my latając z pasażerami, pasażer siedzi w pierwszej kabinie, tam gdzie siedzi zazwyczaj uczeń pilot lub pasażer, więc my widzimy, jak on się po prostu zachowuje, czy coś jest nie tak. Było widać, że nie tak, to można szybciej wylądować, uspokoić pasażera, że wszystko jest okej.
4: Okay. A mieliście jakieś dynamiczne, ekstremalne sytuacje, że na przykład ktoś przeszkadzał coś, że wypuśćcie mnie, coś takiego? O Jezu!
7: Ja też miałem na taką panią, która miała chyba ADHD większe niż my wszyscy razem wzięci, i pamiętam, zanim jeszcze wsiadła, to mi zaczęła wszystkie gałki dotykać, ruszać, a to do czego, a to do tamtego, no też złapała gałkę od wyrzucania kabiny, odrzucenia w razie jakiejś awarii, skoku, ale to wszystko było na ziemi. Musiałem ją uspokoić, powiedzieć, że nic nie może
4: związać, uspokoić.
7: Tak, i zazwyczaj to też tak uprzedzam pasażerów, żeby jeżeli będą się czuli niespokojnie albo nie są pewni, to żeby się złapali pasów, Tak jak się plecak łapie idąc pod górę i to jest najbezpieczniejsze zacisnąć, a ja o wszystkim będę informował i staram się, jak ja lecę, to przynajmniej mówię, teraz będzie to, teraz będzie tak, to jest ok, to, tak żeby wyprzedzić tym słowem, że będzie takie uczucie, teraz będzie przyspieszenie, teraz będzie takie przeciążenie, teraz się przechylimy w tą stronę i to tak ma być, wszystko jest ok, nie?
4: Teraz pani wypadnie, ale to tak ma być, no proszę pani, no.
7: Ale ma pani spadochron.
4: No właśnie,
7: tylko pociągnąć za rączkę.
4: Ale pani nie umie, a to niestety, no.
7: To musi pani lądować.
4: No. A jakie sekcje teraz się najbardziej dynamicznie rozwijają u was?
7: Teraz u nas nota samolotowa, z racji tego, że mamy dużo szkolenia. Szybowcowa to jest cały czas taki konstans. Spadochronowa, powiedzmy, też jest konstans. No, spadochronowa mogłaby się bardziej rozwinąć, ale to byśmy musieli mieć samolot do wyższych, osiągnięcia wyższych pułapów w krótszym czasie, do skoków takich tandemowych i do takich akrobacji, no bo spadochroniarze najbardziej lubią to spadanie, a nie spadanie już pod czaszą. I no i paralotniowa, to my mamy tą sekcję, ale tutaj tak naprawdę działa szkoła paralotniowa, ale paralotnie jest moda na to. To jest po prostu

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią.

0: wyszkolenia, uzyskania, a tam nie ma licencji, tylko świadectwa kwalifikacji. No i też modą są takie małe samolociki, ultralighty, które też nie muszą, na które też pilot nie musi mieć licencji samolotowej, tylko świadectwo kwalifikacji. I to są takie dziedziny, które najszybciej się teraz ogólnie rozwijają. Modelarstwo też jest teraz zainteresowanie, no bo te drony wszędzie i tak dalej latają, każdy chce spróbować dronem albo czymś, jakimś samolotem, także to jest też taki popularny dosyć może zainteresowanie bardziej w kierunku dronów, ale to modelarstwo też, chociaż to modelarstwo teraz się skupia na tym, że się kupuje model, wyposaża i się lata, a nie buduje go się samemu przez całą zimę i później się oblatuje i dopiero, nie, tam gdzieś wykonuje jakieś loty.
1: A jak u was ze sprzętem, powiedz mi, czy planujecie jakieś remonty samolotów? Również mówiłeś tutaj o remoncie tych dachów, bram, ale czy o sam sprzęt, w sensie latający, czy jest coś w planach?
0: No właśnie, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego, to co wyprzedziliśmy, bo pytałeś mnie wcześniej, czy wyprzedziliśmy coś...
1: Czasowo,
0: tak. Nie zamierzaliśmy, a kupiliśmy szybowiec. Właśnie taki, no powiedzmy, treningowy. Jest to Aspir CS. No stwierdziliśmy, że taki szybowiec by się przydał, bo to był pierwszy jest, powiedzmy, puchacz, później jest junior, bo te piraty to już tak już trochę te są stare szybowce. Junior, później jest ten Aspir, on ma już lepszą doskonałość niż junior, ma chowane podwozie, ma balast wodny i później jest Jantar. I w tym okienku brakowało nam szybowca, była okazja, stwierdziliśmy, są pieniądze, na koncie kupujemy, także no wiadomo. No,
1: ile kosztował?
0: Ten szybowiec, taki szybowiec, dokładnie nie wiem, nie pamiętam tej ceny, ale te szybowce są około, to są stare szybowce, większość szybowców jest starych, bo nowy szybowiec to może kosztować i powyżej miliona złotych. A szybowiec 30-40-letni, no to jest taki około tam no 40-50 zł, tysięcy PLN.
1: No to troszeczkę, chociaż i tak wtedy.
0: Tak, bo sam zakup sprzętu lotniczego to nie jest największy wydatek. Utrzymanie takiego sprzętu, bo powiem szczerze tak, kupujesz szybowiec za powiedzmy 50 tysięcy, a przeglądy, wszelkie ubezpieczenia i inne jeszcze, jeżeli są naprawy, to może być co roku kolejne 10-15 tysięcy ładowania w ten szybowiec. Także na przykład po 5 latach to możesz się okazać, że ten szybowiec kosztował ciebie już nie 40, 50, prawie 100.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim

0: mądrze zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Władze powiatu inowrocławskiego odniosły się do sytuacji szpitala wielospecjalistycznego imienia dr. Ludwika Błaszka. Podczas konferencji mówiono o problemach, finansach i wyzwaniach, z którymi musi się mierzyć. Co jeszcze powiedziano? O tym już za chwilę.
2: Witamy bardzo serdecznie naszą prasę, media. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że pomimo tego, że otrzymaliście nasze zaproszenie tak dość szybko, jesteście na naszym spotkaniu. Jest ono dla nas specjalnie ważne z uwagi na to, że jutro, dzisiaj będą zapadać decyzje, jeśli chodzi o absolutorium dla zarządu powiatu za poprzedni rok i udzielane lub nie wotum zaufania. Proszę Państwa, chcielibyśmy z uwagi na to, że media dostarczyły nam mnóstwa jakichś takich zaskakujących ataków w tym ostatnich dniach, bo dla mnie temat, który pojawia się dzisiaj, szpital, tragiczna sytuacja, pieniądze, wynagrodzenia, to właściwie jest temat, to są odgrzewane kartofle od roku 2020, kiedy w naszej Polsce zapanowała choroba covidowa i gdzie państwo polskie wprowadziło swoimi decyzjami podwojenie pensji wszystkich lekarzy i personelu medycznego, które pracowały właśnie w środku, że tak powiem, szpitali, które leczyły, ratowały życie osób zakażonych. A więc tak żeby obrazowo, 50 tysięcy zarabiał lekarz, otrzymywał drugie 50. To miało być na czas COVID-u, ponieważ uciążliwość pracy, zagrożenia epidemiologiczne również dla tych lekarzy były bardzo ważne i bardzo ryzykowne. Niemniej placówki medyczne zaopatrywały w kombinezony, w pełen sprzęt chroniący, co i tak nie doszło do tego, żeby ktoś się nie uchronił. Zawsze zdarzył się ktoś, kto jeszcze niestety zachorował. Rozwiązań tych powiat inowrocławski nawet nie był w nie wtajemniczony poza informacją dyrektora, że takie przepisy weszły w życie i że pieniądze mają w ślad za tym pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że zadaniem własnym powiatu jako organu tworzącego, a przypomnę, organem tworzącym, organem prowadzącym jest Rada Powiatu, my jesteśmy jakby wykonawcą wszystkich czynności dla potrzeb pracy Rady, aby wykonywała swoje funkcje według zasad obowiązujących w tym zakresie, wobec jednostki, która jest samodzielną, prawnie odpowiedzialną za wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania zarówno tej strefy medycznej, jak i finansowej. Naszą rolą, wyłącznie zapisaną w przepisach, jest wpływ na statut szpitala, na kształtowanie pewnych zmian, ponieważ to tylko szpitale rozumieją, na czym te ich zmiany obligatoryjne wynikają. Ale co do zasady i programy naprawcze przyjmujemy uchwałami, te również na posiedzeniach Rady. Proszę Państwa, te propozycje, które przedkładają dyrektorzy, omawiane są na Radzie Społecznej Szpitala, która jest organem doradczym dla pana dyrektora, bo on jednoosobowo kieruje swoją jednostką. My mamy zespół doradczy. Ten zespół jest po stronie jakby szpitala, powoływany w trybie ustawy, gdzie przewodniczącym z mocy przepisów tej komisji doradczej jest starosta lub który przekaże swoje uprawnienia dla innej osoby. W naszej Radzie Społecznej jest 8 osób i te wszystkie osoby na swoich zebraniach opiniują wszystkie materiały, które pan dyrektor zaproponuje. Nie tylko ten aktualny. Możemy się cofnąć wstecz. O wiele lat zawsze to robił pan dyrektor. I to nie polega na tym, ta moja wypowiedź, żeby deprecjonować pewne uprawnienia czy możliwości pana dyrektora, tylko chciałabym Państwu uporządkować kwestie, kto decyduje. Przepraszam, ale jednak miało tego nie być. Ech. Pan dyrektor przedstawia nam dokumentację taką, jaką sam uzna za stosowną. Jest to sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z finansowe. Są tutaj programy naprawcze wskazujące, jakie działania szpital powinien poczynić. Powiat w ramach swoich możliwości finansowych, ale te możliwości oparte są wyłącznie na środkach, które otrzymujemy w udziale obecnie w PIT-ach i CIT-ach, a poprzednio były to dotacje, otrzymywał je na zadania własne powiatu, a tymi zadaniami własnymi są pomoc społeczna, drogi powiatowe, oświata powiatowa, mamy 16-17 placówek oświatowych, mamy 5 DPS-ów po 100 mieszkańców w każdym, mamy także 9 domów dziecka, gdzie to są instytucjonalne formy wsparcia dla dzieci, które zostały przez sąd odebrane rodzicom i trafiły do naszych domów dziecka, i tym w tych zadaniach wiedziemy obowiązki i prymat. Oprócz tego zarządzamy mieniem Skarbu Państwa w rozumieniu nieruchomości i gruntów, ale oczywiście to jest w pełnej symbiozie z wojewodą. Uzgadniane są kwoty, sprzedaże, dzierżawy. To tak może skacze z kwiatka na kwiatek, ale to jest bardzo istotne. Szpital wspieramy z racji odpowiedzialności za mieszkańców powiatu, za poziom leczenia, za to, że każdy rozumie, że placówka lecznicza, która nawet przez ministrów i dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia uznawana jest jako subregionalna, ona nie jest uznawana jak każdy powiatowy szpital Aleksandrów Kujawski, Strzelno, Mogilno, Żnin. Mamy 3 razy tyle swoich oddziałów, mamy także onkologię, chirurgię onkologiczną, a to są już wysoce specjalistyczne działania i one powinny wchodzić w kryteria wyceny świadczeń na poziomie podobnym do szpitali wojewódzkich. Tam są już jeszcze szczebel wyżej właśnie prowadzone placówki i one problemów finansowych, jak Państwo wiecie, nie mają. Wszystko odbija się na powiatach, ponieważ mniejsze ośrodki, które w ogóle nie musiałyby mieć swoich szpitali, ponieważ to minister powinien ustalić mapę potrzeb zdrowia w zależności na rozmieszczenie szpitali i zabezpieczenie wszelkich możliwości, również kadrowych, na terenie całej Polski. Ta mapa właściwie przestaje istnieć, ponieważ w czasie COVID-u powstało kilka szpitali, które stały się szpitalami jednoimiennymi, prowadziły leczenie covidowe, a po zakończeniu tego procesu zaczęły wchodzić w układ świadczeń, które niestety dla ich dobra najbardziej musiały się opłacać. A więc SOR-y wszędzie zamknięte, nasz ma dyżur ostry całą dobę. SOR-y w tych okolicznych powiatowych szpitalach pełnią rolę wyłącznie izby przyjęć do przyjmowania pacjentów na operacje planowane, przyjęcia z uwagi na leczenie, a planowanie, a przywiezienie 4 karetkami ludzi w różnym stanie, ratowanie ich życia czy po udarach, to są całkowicie inne odpowiedzialności. Przypomnę, że przy udarze jest tak zwane okienko 2 do 3 godzin, to już maksymalnie, że jeżeli nie uzyska odpowiedniej pomocy pacjent, nie ma szans na przeżycie tego udaru. Więc skrócenie tych odległości do Inowrocławia, Inowrocław, do Bydgoszczy, do Torunia, no musimy się bardzo spieszyć, żeby tę kwestię właśnie w taki sposób prowadzić. Niepokoi nas głoszenie po tylu latach jakiegoś larum, że to powiat nie pomaga szpitalowi. Gdyby powiat ze swojego budżetu 320 milionów złotych, który musi zabezpieczyć pracę, finansowanie wszystkich pracowników, bo na 100 mieszkańców domu pomocy społecznej 60 jest pracowników i to z mocy przepisów ustalonych według normatywów, opiekunów medycznych, wychowawców, psychologów, a także różnego rodzaju innych obsad, które muszą zapewnić bezpieczne warunki życia dla tych osób, seniorów naszych i chorych. Szpital ma chyba już wyższy budżet niż nasz. Proszę Państwa, to jest problem systemowy, który nie wycenia świadczeń, usług, które świadczą szpitale na jednolitym poziomie i tworzy wielką ścianę w analizie. To tych procedur z punktu widzenia kosztów uzyskania wiedzy. Na przykład trafiamy do szpitala, doktor uznaje, że jest podejrzenie, coś się dzieje z głową, coś się dzieje z nerką i zaordynowuje badania. Te wszystkie badania przeprowadzi, potem to diagnozuje i na tej podstawie udziela zwolnienia, ale wypuszcza do domu. A to każda ta czynność jest wyceniana. Jeżeli zrobił badanie, nie wiem, tomograf głowy, a być może bieg człowieka był zbyt zaawansowany i uznano w Narodowym Funduszu Zdrowia, że to było bez sensu, stracił pieniądze, no to w takim układzie musimy te pieniądze oddawać. Nie wiem, kto z nas, bo ja na pewno nie i Państwo też, nie chcielibyście być szufladkowani także na SOR-ze, tam gdzie Was jest tak zwany triaż, czyli podział, stan powagi za jakby zdrowia, aby ktokolwiek decydował, czy dla mnie warto zainwestować tą szczykawkę z tym lekiem, czy takie badanie na rezonansie. Ale to niestety są obligatoryjne przepisy, które zna dyrektor i ta placówka, taki benchmark jest ogólnopolski, ona się musi z tym benchmarkiem równać. To jest taka sytuacja. Największą pogrążającą nas sprawą są wynagrodzenia, ponieważ co roku rząd zarządza podwyżki płac osób, które są na etatach, które mają swoje tabele zaszeregowania i te etaty, to ordynator ma 12 tysięcy złotych, to trudno powiedzieć, jak ktoś jest na etacie, że ta kwota dałaby nam jakąś wysoką stawkę, choć w ogromie tam 1400 osób, które pracuje w szpitalu w sumie, to na pewno jak pomnażamy, tak wygląda. Teraz specjaliści, to są bardzo wysokiej klasy specjaliści, którzy nie zgodzili się przyjść na umowę o pracę, tylko na kontrakty. Kiedyś te kontrakty były na niższych kwotach. Po COVID-zie nie zgodzili się zmniejszyć. Negocjacje trwają, bo kontrakt to jest czasowy. 2 lata negocjujemy nowy kontrakt z uwagi na zmiany, zarówno jeśli chodzi o dochody budżetowe, jak i możliwości finansowe i porównanie do kontraktów, które są do umów o pracę, które są realizowane w myśl przepisów i wskazań Ministerstwa Zdrowia. Ale już wracając nawet do tych wynagrodzeń typowych z kodeksu pracy. Proszę Państwa, otrzymujemy od Państwa pieniądze na te podwyżki, ale taka podwyżka przychodzi per capita ludzie, którzy tam pracują, zasadnicza i koniec. Resztę, czyli wysługa lat, która się należy z mocy prawa, jakiś dodatek za funkcyjne, na przykład nie wiem, koordynator jakiegoś tam oddziału, wszystkie inne kwestie musimy dokładać sami. Tylko że szpital nie wypracowuje wyników takich, żeby mógł sobie zaopatrzyć wszystkie środki na te obowiązkowe regulacje. A w ślad za tym toczą się kontrakty, toczą się niedobory bardzo dużych kwot na te kontrakty i w tej chwili jesteśmy, to chyba ogłosił nawet dyrektor, ma naszą opinię pozytywną i pan wojewoda chyba także taką wydał, bo nie mamy lekarzy, którzy chcą pracować na oddziale neurologicznym. I to może znaczyć, że będziemy mieli bardzo daleki dostęp do ratowania życia i zdrowia osób neurologicznie pokrzywdzonych. Jest taka ewentualność, że będziemy prowadzić tak zwaną opiekę ambulatoryjną, czyli każda osoba, która trafi z podejrzeniem choroby neurologicznej, będzie oceniona i skierowana do szpitala, z którym tu dyrektor zawrze, czy już zawarł, odpowiednie umowy, że ta osoba w pierwszej kolejności, bo jest to blisko 45 minut, dojedzie do tej instytucji, która jest na wysokim poziomie specjalizacji. Przyszło do nas trochę rezydentów, ale za mało. Nie mamy specjalistów neurochirurgii, nie mamy neurologów.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Podczas konferencji władze powiatu poruszyły również temat trasy Via Pomerania. Odniesiono się do aktualnej sytuacji inwestycji oraz jej znaczenia dla mieszkańców regionu. Co jeszcze powiedziano? Posłuchajcie sami.
2: Starzało, to środowisko się zestarzało. Wszyscy wiemy też, Nie chcę nikomu tutaj wieku wypominać, sama mam swój wiek i doskonale to rozumiem, ale mamy lekarzy, którzy leczyli mnie, gdy ja miałam, nie wiem, 18 lat, oni już byli lekarzami, neurologami i wiemy doskonale, że oni też chcą odpocząć i przejść na emeryturę. Nowych nie ma, rezydentów dzieli wojewoda przez swój Wydział Zdrowia, rezydenci raczej kroczą śladami swoich profesorów, a te nasze kliniczne szpitale, te szpitale wojewódzkie posiadają wiele osób w stopniu naukowym, profesora, który ma duże zaufanie społeczne, który operuje, który leczy, który diagnozuje już, że tak powiem, sprawy życia bardzo poważne i każdy z tych młodych rezydentów chce w kolejce z tym profesorem chodzić na wizyty, uczyć się od niego. Ale nasze zdanie, powiatowe zdanie, i niech to wybrzmi głośno, nie ma lepszego doświadczenia jak praca w szpitalu na ostro, gdzie nie ma odpoczynku, tylko musi być ktoś, kto wspiera i zmienia. Jeżeli takiego działania nie będzie, to naprawdę nauka teorii, przyglądanie się nie pomoże. Trzeba umieć założyć respirator, trzeba umieć odintubować. To są rzeczy, których młodzi lekarze nie potrafią. I przypomnę wątek COVID-u. Szukaliśmy wsparcia lekarzy, którzy mają prywatne praktyki, czy ewentualnie inne zainteresowania, czy ewentualnie byli emerytami. Z prośbą, żeby pomogli w tym kryzysie, bo nie wszyscy są w stanie wytrzymać w kombinezonie, którym nie można oddychać przez ileś tam godzin. Niestety nie zgłosił się ani jeden lekarz. Niestety państwo nie skorzystało z możliwości nadania jakiegoś nakazu, żeby jednak osoby, które mają swoje przychodnie, nie bez kozery, wybudowane z wielu możliwych programów Unii Europejskiej, bo też tam są te pieniądze, między innymi, bo ja nie wiem, że nie mają swoich środków, ale nie chciały iść do szpitala. Uzasadnienie, no ja wam nie zaintubuję. U mnie w poradni się takich rzeczy nie robi. I ja to też rozumiem. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony, na pewno koledzy uzupełnią, bo ja to tak przedstawiłam tylko powiedzmy pragmatycznie, jak to prowadzę już drugą kadencję. Jak Państwo się pofatygujecie i zrobimy spotkanie za jakiś czas, wyłożymy, rozłożymy Wam wszystko na piśmie, co mamy w korespondencji ze wszystkimi politykami, rządem, z panem premierem, z panią minister. Na wszystkich byliśmy konferencjach, z każdym posłem rozmawialiśmy, z senatorem, marszałkiem. Ostatni pomysł, przejmijcie od nas funkcję organu tworzącego, bo jesteście wyposażeni w środki i dostęp do środków Unii Europejskiej, większy w tym zakresie, a my chętnie będziemy dbać i dofinansowywać zakup jakiegoś sprzętu w miarę możliwości naszego budżetu, który, przypomnę, ma 530 km dróg do zrobienia i niekoniecznie musi tylko ratować szpital jako jedyny, bo to nas przekracza nasze finansowe możliwości, a mało tego, nie ma obowiązku statutowego, nie jesteśmy organem, który zarządza szpitalem. My nie zarządzamy. Proszę Państwa, kiedy opiniuje zarząd powiatu pewne decyzje, prośby o decyzje, jeżeli będzie to opinia negatywna, a jest ich sporo ostatnio z uwagi na sytuację finansową, pan dyrektor i tak może w majestacie prawa podjąć decyzję sam i dokonać swoich zmian bez naszej zgody. Tak stanowi prawo, nie jest kompatybilne, nie jest spójne i czasami mam wrażenie, że to takie tylko pozorowane regulacje, a powiem ja to, bo to chyba mnie najbardziej zabolało, gdy pan premier powiedział parę dni temu, nie wiedział o wysokich pensjach. Proszę Państwa, w takim szpitalu jak nasz, jeżeli lekarzy jest paru, co ma 100 tysięcy złotych pensji, to już jest 1 200 000. Cóż robi 1 630 000 więcej? Nie mamy na to wpływu. Takie jest prawo, takie są pozwolenia, zezwolenia, dopuszczenia, a dzisiaj jesteśmy po prostu zdziwieni. Jeżeli tak łatwo się można wyłgać z odpowiedzialności i nie procedować prawa, na którym już pani minister Leszczyna pracowała i miała nawet dość dobry pomysł oddłużenia szpitali, dać szansę, jak mamy działać, żebyśmy mogli uzyskać z BGK pod jej rekomendacje wsparcie na oddłużenie, które byłoby umarzane, gdyby efekty przynosiły nasze działania. Więc ja to tyle, co wiem, bo brałam udział w wielu konferencjach, ale najbardziej podobała mi się taka, gdzie spotkaliśmy się z pracodawcami szpitali, czyli dyrektorami szpitali, właścicielami z racji, gdzie są spółki. Płakaliśmy, tupaliśmy, wzywaliśmy dziennikarzy, a pan premier tegoż samego dnia zrobił swoją konferencję, spotkał się z innymi osobami, one tu u nas nie były, i ogłosił, kto powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy. To nieprawda. A Narodowy Fundusz Zdrowia na innym miejscu powiedział nam, że nie ma pieniędzy. Tyle, proszę państwa. Ja ze swej strony oddaję głos starostom.
3: Słuchajcie państwo, w pełni zgadzam się z panią, starostą.
2: Henryk
3: Procek, wicestarosta. W pełni się tutaj zgadzam z panią starostą, z tym, że na szpital mamy bardzo mały wpływ. Dowiedzieliśmy się od was, dziennikarzy, przed momentem, że nasza opozycja będzie robiła po nas konferencję. Przypuszczam po artykułach, tak jak pani starosta mówiła, które się ukazały wcześniej, że będzie to dotyczyło szpitali, ewentualnie dróg, można się domyśleć. Ja bym chciał przypomnieć, że radni, którzy są w naszej opozycji, to są radni Platformy, między innymi Platformy Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u. I to są partie, które w tej chwili mają w Polsce władzę. I jeżeli padnie jakieś próby przesunięcia odpowiedzialności za szpital na nas, to są to tylko według mojej oceny sztuczki polityczne. I po prostu musimy tutaj działać w ten sposób, bo protestujemy w sprawie szpitala, mówimy o tym bardzo często, ponieważ w naszej opinii nasz szpital traktowany jest jako szpital zaściankowy, ponieważ szpitale powiatowe, jesteśmy w takiej sytuacji, że szpitale powiatowe w większości to są szpitale, które mają 3-4 oddziały, wybrane te, które się, że tak powiem, w kole, tak, które się najbardziej opłacają. Nasz szpital natomiast, sam powiat to jest 150 tysięcy, plus powiaty ościenne, które mają małe szpitale i przywożą do nas ludzi, to co już wielokrotnie mówiliśmy, około 350 tysięcy ludzi. Natomiast Bydgoszcz razem z powiatem ziemskim bydgoszczym to jest 450 tysięcy ludzi. My mamy jeden duży szpital, a Bydgoszcz ma około 10 wyspecjalizowanych szpitali, kilka SOR-ów. I tutaj bardziej by nam zależało od rozwiązania systemowe, żeby ten nasz szpital nie traktować w ten sposób, że jest to szpital wśród tych dużych szpitali drugiej kategorii, czyli powiatowy. Czyli my chcemy, żeby nasz mieszkaniec naszego powiatu, który płaci składkę zdrowotną taką samą jak mieszkaniec dużego miasta, żeby miał dostęp do finansowania w leczeniu taki sam jak mieszkaniec dużego miasta. Oczywiście, że to nie jest wina mieszkańców dużych miast, ponieważ to są bardzo często nasi przyjaciele, nasze rodziny mieszkają w tych miastach, tylko chodzi o rozwiązania systemowe. My nie jesteśmy gorsi. Tak samo być może, że od opozycji usłyszymy o drogach i tym podobnych. My przede wszystkim tutaj jako powiat potrzebujemy skomunikowania z drogami szybkiego ruchu. Zasada jest taka, kto nie ma drogi szybkiego ruchu, ten się nie rozwija, ponieważ żadne wielkie firmy, które zatrudniają po kilka tysięcy pracowników, nie zainwestują w taki obszar, ponieważ logistycznie to jest trudne do opanowania. My robimy z naszej strony powiatowej, co możemy. Każdą drogę najmniejszą remontujemy. Ponadto jeszcze duża inwestycja, prawda pani starosto?
2: W przyszłym roku... 200 milionów złotych droga do Solca.
3: Tak, 200 milionów złotych droga do Solca. Natomiast jesteśmy pominięci, odcięci od A1, od każdej drogi S jesteśmy odcięci i radni niech może opozycji bardziej naciskają na swoje ugrupowania, żeby po prostu, żebyśmy nie mieli tego wykluczenia. Ja po prostu pod tym względem, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia, czy dostęp do tras szybkiego ruchu, Inowrocław i powiat inowrocławski uważam za wykluczone w tej chwili. I tutaj, żeby nie dać się
2: manipulować,
3: bo chodzi w tej przyszłej konferencji, nie będzie chodziło pewnie o powiat, ale o odwrócenie uwagi od prawdziwych tych krajowych problemów, od wykluczenia komunikacyjnego, bo my już raz zostaliśmy wykluczeni. Autostradą A1, która wstępne rozmowy były takie, że miała przebiegać między, pamiętam takie rozmowy medialne między Bydgoszczą a Toruniem, czyli Inowrocław by był w naturalny sposób blisko autostrady A1 i byśmy mieli w tej chwili piękną strefę, przypuszczam, że gospodarczą jako powiat, byśmy się rozwijali bardzo dynamicznie, bylibyśmy na całkowicie innej pozycji. Nie byłoby tych telefonów do nas o pomocy, bo rynek pracy widzimy, że jest coraz węższy i tak dalej. I dlatego po prostu nie każdy zajmie się tym, na co ma wpływ. I to tyle. Na podsumowanie, no, chciałbym, żeby koledzy dołączyli się również do protestu, jaki będziemy z miastem, koledzy z opozycji, do protestu, jaki będzie organizowany w sprawie wyłączenia dróg od dróg ekspresowych.
2: I to na wzór swego czasu protestu, który krążył i dzięki czemu mieliśmy małą obwodnicę wokół Inowrocławia. Że przyniosło to skutek. Widać, że jednak agresją no, uzyskuje się więcej.
4: Dzień dobry Państwu. Maciej Basiński, członek zarządu powiatu inowrocławskiego. Zacznę może od służby zdrowia, bo chciałbym jeszcze się też na drogach skupić. Podsumowałbym to jednym zdaniem, skierując oczywiście te słowa do opozycji. Za dużo polityki, a za mało działania. Budzicie się zawsze wtedy, kiedy jest sesja absolutoryjna, kiedy jest wotum zaufania. Przecież jesteście tak samo radnymi jak my, a już to, co powiedziała pani starosta, to Rada Powiatu odpowiada za szpital. On się nazywa Szpital Powiatowy, dlatego Rada Powiatu. My jako zarząd, tutaj w imieniu wszystkich powiem, pomagaliśmy, będziemy pomagać i pomagamy szpitalowi. Tylko nasze możliwości są takie, a nie inne, o czym mówiła przed chwilą pani starosta. My nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego, że szpital Szczelam jest zadłużony na 50 milionów, jutro na zarządzie podejmujemy decyzję, to my 50 milionów szpitalowi dajemy, fajny był zarząd. Nie, proszę państwa, to nie tędy droga. Jak wiemy doskonale, system opieki zdrowia jest chory. Chory nie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, ale na poziomie centralny, bo to tam się wszystko zaczyna. To tam jest Ministerstwo Zdrowia, któremu podlega NFZ, który jakby wszystkie te pieniądze gromadzi i tak naprawdę oni mogą tylko zrobić to, do czego ustawy ich obligują.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowe wystawy, wydarzenia i kolejne spotkania ze sztuką. Dom artysty przygotowuje kolejne propozycje dla mieszkańców. O tym, co przed nami, opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu Inowrocław. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną przedstawicielka i prezes zarządu Stowarzyszenia Domu Artysty, pani Ilona Gawrońska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Pani Ilono, spotykamy się właściwie praktycznie po roku. Nowości nie brakuje, czyż tak, czy nie?
5: Tak, nie brakuje i dzieje się naprawdę bardzo dużo. Za kilka dni widzimy się tak naprawdę w Lubostroniu, 23 bodajże, na imprezie konnej, Powozów Konnych, gdzie Dom Artysty będzie wystawiał swoje prace. To tak naprawdę na dniach. A jesteśmy w trakcie wielu projektów. W tym roku udało nam się pozyskać fantastyczne środki na projekt Bądź Artystą w Każdym Wieku. Ten projekt realizowany jest w gminie Janikowo. Tam będziemy mieli możliwość spotkać się z dwoma sołectwami, gdzie przeprowadzone będą warsztaty. Warsztaty odlewnicze, czyli gips. Dzieciaki będą mogły stworzyć swoją figurkę gipsową, którą później oczywiście pomalują. Warsztaty z wypalania w drewnie. Myślę, że te warsztaty będą jednymi z ciekawszych warsztatów, bo mało spotykanych, a każdy będzie mógł spróbować swoich sił, aby stworzyć taki swój obraz wypalany, więc coś oryginalnego. Kolejny warsztat to skrzynki skarbonki, czyli tradycyjnie wracamy metodą dekorowania dekupaż na drewnianych skrzynkach. Zabawa z fotografią to jest warsztat taki bardziej rodzinny, żeby stworzyć po prostu razem zdjęcia pamiątkowe, które uwieczną wspólnie spędzony czas. I tutaj będzie można stworzyć właśnie przebierane, ale również takie portretowe zdjęcia rodzinne. Kolejnym warsztatem są świeczki deserowe i tutaj zawsze nasi warsztatowicze, zawsze zjawi się ktoś, kto się pomyli z prawdziwym owockiem, więc bardzo niebezpieczne warsztaty dla osób o bogatej wyobraźni, a bodajże stworzą świeczki, które będą wyglądać jak takie prawdziwe desery lodowe lub takie drinki owocowe, pełne koloru i owoców, więc warto wziąć udział.
1: A te świeczki będą normalnie takie zapachowe, czy jak to będzie wyglądać?
5: To będą świeczki sojowe, z naturalnej soi, zapachowe i barwione przez uczestników, więc tak naprawdę robimy od podstaw, od wprowadzenia knota w szklane naczynie, po przygotowanie wszystkich elementów dekoracyjnych i efekt jest naprawdę genialny. Zresztą, kto chce zobaczyć, to warto przyjść, warto się zgłosić, czyli obserwować nasze strony.
1: Ile na taką świeczkę? Bo to mnie zaciekawiło już.
5: Uczestnicy mają to za darmo, bo jest to finansowane z urzędu. W tym wypadku, jeśli chodzi o gminę Janikowo, finansuje to gmina Janikowa oraz jedno spotkanie jest z powiatu inowrocławskiego.
1: Nie, no to na pewno wpadnę.
5: Zapraszamy. Kolejny warsztat to jest komiks, czyli można nauczyć się stworzyć własną postać komiksową i tak naprawdę dowiedzieć, w jakiej formie realizuje się komiksy. No i ostatni już warsztat, który realizujemy w ramach tego projektu, to są szklane ogrody. Tak klasycznie, dla każdego, ale też zależy nam na tym, żeby to były warsztaty międzypokoleniowe, więc warsztaty są łączone, na przykład szklane ogrody z figurkami, po to, żeby na ten dzień spotkały się i ci najmniejsi mieszkańcy, i ci najstarsi, żeby tak naprawdę zjednoczyć lokalną społeczność. I jak na razie nam to się fantastycznie udaje. Dzisiaj jesteśmy po jednych z warsztatów w gminie Złotniki Kujawskie, realizowane w Rucewie. I przeżycia są fenomenalne, bo były wszystkie grupy wiekowe, od starszych seniorów po najmniejsze dzieci i to jest chyba największa wartość tego, że jednak udało nam się zjednoczyć te wszystkie grupy, a nie tylko kierować spotkanie do jednej konkretnej.
1: Czyli poprzez sztukę łączycie pokolenia.
5: Tak, tak. Można powiedzieć, że jest to ze sztuką przez pokolenia tak naprawdę. I to cieszy. To cieszy, że tak naprawdę mamy ograniczoną liczbę osób na warsztat, ale poszerzamy te warsztaty. Mieliśmy chyba tylko jedno spotkanie, co zmieściliśmy się w ograniczeniach, które nas obowiązują, a cała reszta musieliśmy jakoś rozwiązać sytuację, bo jest bardzo dużo chętnych. Tak naprawdę całe świetlice są zapełnione i to jest właśnie to, że to cieszy, że jest ta potrzeba i widać tą potrzebę w tym wszystkim. I tych warsztatów będziemy mieli jeszcze dużo, bo tak jak mówiłam, gmina Janikowo, dwa spotkania. Z powiatu mamy realizowane jedno w gminie Janikowo oraz jeszcze jedno spotkanie w gminie Złotniki Kujawskie. I tu też te warsztaty już się powoli kończą, bo realizujemy je w Tucznie. Kolejnym takim spotkaniem z cyklu Bądź artystą w każdym wieku będzie jedno takie spotkanie w Nowej Wsi Wielkiej, czyli z każdego z tych warsztatów raz będziemy się widzieć w Nowej Wsi Wielkiej. Będziemy tu jeszcze informować na naszych stronach o konkretnych terminach, kiedy one będą się odbywać. Później jeszcze mamy o Złotnikach Kujawskich, już wspominałam tak samo o powiecie. To dalej kolejny projekt, to już coś innego, czyli Szklane Historie. Jesteśmy jako grupa już po warsztatach z witrażu. Efekty tych warsztatów, powiem, ja jestem sama, pierwszy raz byłam na takich warsztatach i to jest fantastyczne przeżycie czegoś nowego, czegoś, co na co dzień się nie robiło. Uważam, że wejdę gdzieś tam w jakiś zakresie warsztatowym dla młodzieży, seniorów w witraże, tak jak prowadzę swoje warsztaty, ale dla ludzi, które chcą zobaczyć coś nowego, polecam. Fantastyczny warsztat. Realizowaliśmy go w Niszy. To jest Muzeum Witraży w Toruniu. Fantastyczny klimat, fantastyczni ludzie. Będzie możliwość też zobaczenia ich twórczości na wystawie, którą, uwaga, już będziemy mieli 26 września o godzinie 15 w naszym zaprzyjaźnionym Muzeum Jana Kasprowicza, który jest z nami współorganizatorem tego akurat projektu.
1: Które serdecznie pozdrawiam.
5: Oczywiście, Muzeum Jana Kasprowicza zawsze nas wspiera i co roku przynajmniej jeden projekt realizujemy razem, co nas bardzo cieszy. No i tym razem no nie mogło się obyć, jeśli mam dofinansowanie z powiatu, no to muzeum po prostu jest najlepszym partnerem w tych działaniach i naszym stałym partnerem i myślę, że będziemy tak do końca świata funkcjonować.
1: Pani Luno, ile czasu powstaje taki witraż? Mniejszy, większy, jak to wygląda?
5: No właśnie, nasze witraże wcale nie były duże, ale pochłonęły bardzo dużo czasu, bo same warsztaty trwały ponad 3 godziny. Przygotowanie szkiełek, fakt, większość szkiełek już była przygotowana. My mieliśmy możliwość spróbowania tego, jak się tnie te szkiełka, ale już mieliśmy poszlifowane je, więc jakby ta część tej pracy też pochłaniająca czas, już była przygotowana i nie musieliśmy się borykać z tymi problemami bezpośrednio, choć mieliśmy możliwość spróbowania tego, więc wiemy, jak to zrobić, w jaki sposób. Ale żeby stworzyć taki duży witraż, to uważam, że naprawdę sporo godzin trzeba poświęcić i chyba człowiek jeszcze bardziej docenia po spróbowaniu takiego warsztatu ten kunszt, tą wartość tego witrażu, że ta wartość jest dużo większa, niż nam się tak naprawdę wydaje. Dużo więcej pracy jest włożone, materiału, dowiadujemy się wtedy też o kosztach tych materiałów, a szkło, no jak się dowiedzieliśmy, jakie są koszty, jakie są szkła, no to niejednemu oczy się otworzyły, więc jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się w tym roku zrealizować ten właśnie warsztat, bo myślę, że żaden z nas by nigdy nie podjął takiej próby, gdyby właśnie nie ten projekt. A uczestnicy są bardzo zadowoleni. No i co? Zostaje nam tylko zaprosić na tego 26 na godzinę 15 do muzeum. Będą czekać atrakcje, będą oczywiście muzyczne, bo jakby to sztuka bez muzyki. Tego się chyba nie da pominąć. To musi zawsze funkcjonować razem.
1: Musi być symbioza. A kto w tym razem wystąpi?
5: Jeszcze tego nie zdradzę, bo jesteśmy w trakcie rozmowy. Oczywiście wspiera nas Państwowa Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu, bo kto by inaczej. Tutaj tak samo zawsze możemy na nich liczyć, więc to jest fajne, że właśnie lokalne takie miejsca zajmujące się tą kulturą tak fajnie ze sobą współpracują i tworzą poprzez to piękne projekty. Więc tu na razie trzeba czekać, wstrzymać się z informacjami, ale na pewno nie zawiedziemy Państwa. Na pewno będzie co posłuchać, co zobaczyć, no i oczywiście czym się poczęstować.
1: Pani, czy Pani śpi w ogóle?
5: Nie wiem, chyba tak.
1: Ostatni raz Pani zadawałem to pytanie, czy coś się zmieniło przez ten rok prawie?
5: Bardzo dużo się zmieniło, bo no, wielu z Was wie, że już miałam swoje przeboje z ręką i rzeczywiście musiałam zwolnić w dużej mierze. Ale właśnie jak widać, zaczęłam się rozpędzać na nowo i tych działań jest teraz coraz więcej. No był taki okres, gdzie musiałam totalnie zwolnić i totalnie odpuścić. Robiłam to, co musiałam, takie podstawowe realizacje, a kwestie takie społeczne, no musiałam niestety odłożyć na bok dla własnego zdrowia.
6: Co przy takim intensywnym trybie życia, wiem sam przez siebie, trudne. Bardzo
5: tak,
6: trudne.
5: Bardzo trudne, bo człowiek się nie umie znaleźć w takiej sytuacji, że nagle czegoś nie może zrobić. Miałam połamanie prawej ręki w łokciu, więc to już w ogóle był koszmar. Nie mogłam ani prowadzić, więc byłam skazana na wsparcie innych osób, ale przekonałam się, że mam prawdziwych przyjaciół i to też jest dla mnie dodatkowe doświadczenie. Uważam, że nic, co wokół nas się nie dzieje, nie dzieje się po nic i to złamanie też pokazało mi, na kogo mogę liczyć, na kogo nie i wyklarować te relacje. I myślę, że to jest taki dodatkowy plus i tak samo ja to przebiłam w taką pozytywną rzecz, bo rzeczywiście udało mi się wejść w różne współprace poprzez to. No i działamy dalej i mówię, jeszcze skończyliśmy teraz na tych szklanych historiach, ale to jeszcze nie koniec projektu.
6: Ja tutaj czekam cały czas z niecierpliwością, ale już jest lepiej z rączką.
5: Chyba tak, w sensie już funkcjonuje, już jeżdżę sama i jakby ta ręka już jest na tyle wyleczona, że już możemy działać. Pozdrawiam tu szpital w Inowrocławiu, do którego też niedługo zajrzę ze względu na dalszą rehabilitację. Tutaj też mam wsparcie do szpitala, co jest też fajne. I no mówię, no w tej całej sytuacji nagle się pojawiają tacy ludzie, którzy gdzieś tam wychodzą właśnie z zapytaniem, czy coś pomóc i tym podobne. I to cieszy. To cieszy, że jednak ta praca daje takie owoce.
6: Tak, bo w takich sytuacjach poznajemy ludzi, którzy są z nami na dobre i na złe.
5: Tak, dokładnie. Dokładnie i to daje takiego jeszcze takiej większej mobilizacji do działania, że jednak ktoś to docenia w jakiś sposób i widzi w tym potencjał i widzi, że dajemy się wszystko, żeby to w jakiś sposób pokazać i pokazać ludziom, że możemy łamać pewne mury, łamać pewne takie ograniczenia nasze.
6: Słowo łamać nie jest przypadkowe.
5: Nie jest przypadkowe, bo związane jest akurat z tym połamaniem mojej ręki, abstrakcyjnym połamaniem, bo ponoć sport to zdrowie, ja zrobiłam to na rolkach i no wyszło jak wyszło. Co było też zabawne, stało się to 28 maja, a my 29 maja realizowaliśmy Wiatrem Niesiony projekt w Teatrze Miejskim.
6: Też o nim rozmawialiśmy.
5: Też rozmawialiśmy i ten wernisaż właśnie prowadziłam ze złamaną ręką.
6: Można.
5: Byłam świadoma tego, że jest złamana, jeszcze byłam przed operacją i tak naprawdę krótko po wernisażu wylądowałam na stole operacyjnym i to jest taka abstrakcyjna historia, bo pewnie wiele osób by nie zdecydowało się na udział w tym, ale no, tak jak wspominałam, w takich momentach poznajemy ludzi i tu moja grupa bardzo fajnie się zachowała, bo jako główny organizator miałam w nich mega duże wsparcie, nie musiałam prawie niczego nosić tak naprawdę, więc ta ręka była na ten czas bardzo mocno odciążona, a wszystko udało nam się zgrać, wszystko nam się udało przywieźć, zrobić tak, jak to zaplanowaliśmy i to jest, mówię, kolejna taka wartość, że no mimo takiego zdarzenia dźwignęliśmy to razem i to pokazuje, że razem możemy więcej po prostu i nic nas nie ogranicza, nawet połamanie.
6: Oczywiście, że tak, i w takich sytuacjach też pokazujemy, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani do pracy, którą robimy, którą wykonujemy, że nawet jakieś przeciwności losu, nawet zdrowotne, nie stanęły na drodze.
5: Tak, myślę, że dużo w tym jest wpływu.
1: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Końcówka roku w Domu Artysty zapowiada się kulturalnie i różnorodnie. Jakie wystawy i wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie? O planach i nowych inicjatywach opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Że jeśli robimy coś, co się kocha, to nie odpuszczamy tego.
6: Nie ma czegoś takiego, że się nie chce?
5: Nie ma, nie ma. W ogóle jeśli jest się osobą, która po prostu kocha żyć wśród ludzi i kocha działać wśród ludzi, to zamknięcie w domu, bo zdrowie nam nie pozwala, to jest chyba największa kara w tym wszystkim. Niektórzy się śmiali ze mnie, że w końcu odpoczęłam, że w końcu wyspałam się. Ja chyba byłam bardziej zmęczona tym leżeniem niż funkcjonowaniem, no bo wiadomo, że po operacji te 3 dni trzeba było troszeczkę odpuścić, no ale długo nie trwało. Pierwsze moje zlecenie było na zlecenie gminy Złotniki Kujawskie. Malowałam właśnie dokładnie 5 dni po operacji. Malowałam akwarele kościoła Złotnikach Kujawskich. To było dla mnie mega dużym wyzwaniem, ale fajne jest to, że tak naprawdę po tym, jak księża dostali te akwarele, to tak się prace spodobały, że już mam kolejne zamówienia pod tym względem i już mam rozmowy z kolejnymi parafiami na temat właśnie stworzenia takich cyklów akwareli, więc no myślę, że właśnie to jest to, jak się coś kocha, to nie da się tego odpuścić. Ale może wróćmy dalej do projektów.
6: No, życzymy zdrówka, ale projekty też są ważne. Co będzie największym punktem zwrotnym w działalności Domu Artysty w najbliższych miesiącach?
5: Znaczy się punktem zwrotnym. My chyba już weszliśmy na taki etap, że wiele tych działań to są nasze pomysły takie trwałe. Bo,
6: cykliczne.
5: Tak, bądź artystą w każdym wieku, tak naprawdę to jest projekt, który już któryś rok z rzędu jest realizowany, tylko że my go bardzo mocno poszerzyliśmy, bo tak jak go realizowaliśmy tak naprawdę tylko w gminie Inowrocław, to w tym momencie rozwinęliśmy to jeszcze gmina Nowa Wieś Wielka. To były 2 gminy, które go wcześniej realizowaliśmy. To realizujemy go teraz już gmina Złotniki Kujawskie poprzez powiat Inowrocławski, tak? I to rozbudowaliśmy do takiej rangi, że tak naprawdę my co tydzień gdzieś jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy jakieś sołectwo, to co tydzień spotykamy się z nowymi ludźmi. I to jest fantastyczne, że co tydzień tych ludzi jest coraz więcej, coraz bardziej przybywają, coraz chętniej.
6: I też pokazuje to, jaki jest duży potencjał i popyt na sztukę wśród ludzi.
5: Tak. Chęć tego tworzenia poprzez społeczeństwo, tak? I to jest fajne. I mówię, no kolejny ten projekt taki, który już realizujemy kolejny rok z rzędu, to chociażby z kulturą dookoła świata, bo i z miastem Inowrocław będziemy go realizować. W tym roku odwiedzimy Czechy.
6: Na razie.
5: Właśnie, tu jeszcze termin nie jest do końca zgrany. Jesteśmy w trakcie ustalania, ale na dniach damy informację na pewno. Ale już mamy termin z kulturą dookoła świata, realizowany w gminie Inowrocław. I tutaj odwiedzamy Chiny. Chiny odwiedzamy 19 września w Gnojnie, w świetlicy w Gnojnie. I tam, uwaga, jak w zeszłym roku, odbędą się zawody kulinarne w daniach chińskich, więc wezmą udział sołectwa z gminy Inowrocław. Kończymy właśnie spisanie sołectw, które chcą wziąć udział w losowaniu. Będą 2 wylosowane w taki uczciwy sposób, żeby nie było żadnej faworyzacji, że kogoś sobie wybraliśmy. To będzie po prostu losowanie. Los wybierze, które sołectwa będą ze sobą walczyć i będą miały za zadanie przygotowanie dania chińskiego, głównego, i deseru. Więc co przygotują? Nie wiemy. Zobaczymy.
6: Czyli taki gminny MasterChef.
5: Coś w tym stylu, ale jakby w zakresie danej kultury kulinarnej, w tym wypadku Chiny. My jako Dom Artysty oczywiście tematyka Chiny w sztuce wizualnej, tak, obrazy, zdjęcia, rzeźby i to wszystko będzie można tego 19 czerwca zobaczyć. Tak samo oprawa muzyczna będzie. Myślę, że naprawdę projekt warty tego, żeby przyjść, zobaczyć i po prostu spędzić fajnie czas, bo tak naprawdę wszystkie nasze projekty są stworzone po to, żeby ludzie się zwyczajnie mogli spotkać. To jest chyba największa wartość w tych projektach, że one nie są realizowane anonimowo, tylko po to, żebyśmy fizycznie gdzieś poszli, gdzieś się spotkali i zaczęli rozmawiać. A to jest po chyba tych wszystkich turbulencjach związanych z COVID-em, nie COVID-em, bardzo ważne, żeby jednak budować te relacje społeczne i odbudowywać je, bo w szczególności mamy problem, jestem akurat instruktorem w ośrodkach kultury i w szczególności mamy problem z młodzieżą, która bardzo mocno się zamknęła społecznie.
6: No COVID bardzo oddzielił ludzi od ludzi.
5: Tak. I właśnie te projekty mają na celu jednak zbliżyć tych ludzi do siebie, sprowokować wyjście, sprowokować to, żeby na nowo odbudować. No, ja pamiętam, jak moi rodzice byli w naszym wieku młodzi, to oni tak naprawdę co chwilę się spotykali, a teraz tego tak nie widać. I no, chyba nad tym najbardziej ubolewam jako prezes naszego stowarzyszenia i to jest taki mój priorytetowy cel, jednak odbudowa tych relacji społecznych, żeby ludzie rzeczywiście widywali się częściej i nie na wielkich festynach. Bo wielki festyn tak naprawdę przejdziemy, posłuchamy muzyki, wrócimy do domu. Chodzi o właśnie takie kameralne spotkania, wspólne spotkania, na których będziemy rozmawiać, będziemy coś razem robić i z czego coś wyniesiemy takiego fajnego, co będzie dla nas taką fajną pamiątką. Oczywiście jak co roku pewnie na Chiny i na Czechy coś przygotujemy, co też będzie można zabrać do domu.
6: Ale jeszcze nie zdradzamy.
5: Jeszcze nie zdradzamy, bo to jest wszystko jakby... No jak mówiłam, jestem po kontuzji, więc pewne sprawy się musiały przesunąć i musimy teraz pewne rzeczy do końca dograć, ale na pewno zrobimy to z rozmachem i z radością na twarzy i mam nadzieję, że wielu z Was pojawi się na tych spotkaniach no i będzie razem z nami uczcimy je razem, bo wiadomo, że robimy to dla ludzi, nie dla siebie.
6: Czy będą jakieś inicjatywy, których mieszkańcy Inowrocławia jeszcze nie widzieli i będą nowością?
5: Myślę, że te witraże będą taką dużą nowością, bo z tego, co tak rozmawiałam, to takiej typowo wystawy związanej z witrażem i warsztatem z witrażu nie było tutaj. Weszliśmy bardziej w tą współpracę, oprócz tego, że sam warsztat był przeprowadzony właśnie w Toruniu, w pracowni Nisza, to oprócz tego planujemy wspólną wystawę, żeby oprócz tych naszych dzieł, które powstały, będzie też zaprezentowana twórczość tej pracowni, co nas też cieszy. No i tak naprawdę skupimy się w ogóle na witrażach, które funkcjonują też w Inowrocławiu, bo w Inowrocławiu jest również bardzo dużo ciekawych witraży. I tutaj z dyrektorem Muzeum Jana Kasprowicza o tym również rozmawialiśmy, że no warto by było ten temat bardziej też pokazać, wypuklić, bo chyba do końca nie jesteśmy świadomi, jakie dobro, jakie piękno mamy w tym mieście. I na te detale warto zwrócić uwagę.
6: Jakie witraże na przykład pani pierwsze się rzucają takie w oczy, w pamięć? Jak pani mówi o witrażach w Inowrocławiu, wyjątkowych?
5: Kościoły. Kościoły. Ja pochodzę z gminy Złotniki Kujawskie, parafia w Lisowie Kościelnym. I zawsze, jak byłam małym dzieckiem, zawsze podziwiałam witraże i światło przechodzące przez te witraże w kościołach. I kiedy mówi się o witrażach, takie moje pierwsze skojarzenie jest z witrażem właśnie w kościele, pokazującym tą boskość, bo te witraże miały swój konkretny cel. One miały właśnie, na szczególności dla osób niepiśmiennych, pokazywać tą historię, tą boskość. I to światło przychodzące nadaje jeszcze takiego pięknego charakteru, takiej gloryfikacji danego zdarzenia, w którym bierzemy udział. I zawsze jak byłam dzieckiem, to podziwiałam w trakcie mszy, chodząc z rodzicami na mszę, właśnie to światło przechodzące w tych witrażach. I na pierwsze skojarzenie takie, witraż kojarzy mi się jednak z kościołem.
6: Pani zrobiła swój witraż kiedyś? Na tych warsztatach może?
5: Tak, na warsztatach zrobiłam. I to jest taka też bardzo zabawna historia, bo zrobiło nam się małe zamieszanie i zamiast 12 warsztatowiczów pojawiło nam się 13. Niewypechowa liczba, ale dla nas szczęśliwa, nawet bardzo szczęśliwa, bo pan, który przeprowadził nam warsztaty, zgodził się na 13 witraż. 13 robiłam docelowo, w końcu ja. I to jest witraż, który najbardziej się różni, bo tak jak odnosiliśmy się do twórczości Jana Kasprowicza i witraże są stworzone, nie powiem jakie, bo jeśli ktoś chce zobaczyć te witraże, to przyjdzie i zobaczy sam.
6: Są różnej wielkości.
5: Nie, wielkości są te same, bo mieliśmy jakby jeden taki główny schemat plus ten 13, który okazał się kończynką czterolistną. Więc taki fajny znak tego szczęścia, które spotkało nas na tych warsztatach, że pan nie odmówił nam tej 13 osoby, co było bardzo miłe i udało nam się tak naprawdę zagospodarować warsztat dla wszystkich uczestników, którzy się pojawili. I co nas bardzo cieszy, że taka w ogóle sytuacja wyszła, bo wiadomo, że każdy chce jakoś zarobić i raczej niechętnie ludzie pozwalają na powiększenie warsztatu, który, no nie ukrywajmy się, jest kosztowny, tak? No ale pan, który przeprowadził nam te warsztaty, stwierdził, że jesteśmy taką fajną ekipą, że tak się cieszy, że to Inowrocław przyjechał i realizuje te warsztaty u nich, że zgodził się na stworzenie tego 13 warsztatu, tej kończynki na szczęście. No i oczywiście już będzie można ją zobaczyć, tą szczęśliwą kończynkę na naszej wystawie. Najlepiej, jak to mówią, te krasnale w Wrocławiu dotknąć, to i tej kończynki na szczęście dotknąć, żeby to szczęście trzymało się każdego z nas.
6: No oczywiście. A czy planujecie jakieś inicjatywy przed końcem roku w Domu Artysty?

0: Z tego, z tej okazji też no, po raz drugi bodajże w mojej kadencji bycia w Inowrocławiu zaprezentuję indywidualną swoją wystawę w Teatrze Miejskim. Bodajże to jest 9 października. Tak mi się wydaje, że 9 października. Tu będziemy mieli przyjemność spotkania się z grupą UNO Tribute Perfect, która zagra na tym wernisażu, więc będziemy rozmawiać na temat sztuki, mojej edukacji plastycznej, która miała miejsce przez wiele lat, bo ukończyłam liceum plastyczne w Bydgoszczy oraz Akademię w Warszawie. No i będzie można zobaczyć ten przekrój całościowy, łącznie z dyplomem, już kiedyś prezentowanym w Inowrocławiu, ale jest wiele nowych obrazów, których jeszcze nie prezentowałam w Inowrocławiu i będzie okazja je zobaczyć.
1: Czy będzie pani promotor, tak to się nazywa na Akademii, tak samo jak na studiach innych, czy...
0: Jestem w trakcie rozmowy, niestety mój promotor dyplomu, mieliśmy już przyjemność gościć Stanisława Baja w Inowrocławiu. Osoby, które miały przyjemność być na tej wystawie w Muzeum Jana Kasprowicza, na pewno bardzo dobrze wspominają to spotkanie z profesorem. Niesamowita postać, wyjątkowy człowiek, a to jest wartość, bo tak ludzkim profesorem być jak Baj, to rzadko który profesor jest. I rzeczywiście no, przygoda spotkania się z profesorem i bycie razem wystawionym, bo wtedy miałam przyjemność po raz pierwszy tak naprawdę stanąć na równi z własnym profesorem i mieliśmy razem tą wystawę w muzeum. Uważam, że w takiej mojej kadencji twórczej tamta wystawa była najważniejszą wystawą w moim życiu dotychczas.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów.

0: Melo Radio i wydaję na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być. Po reklamie.
0: Meloradio i Wrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Wrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowe wystawy, wydarzenia i kolejne spotkania ze sztuką. Dom artysty przygotowuje kolejne propozycje dla mieszkańców. O tym, co przed nami, opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu i Wrocław.
4: Ciężko będzie mi to przebić, bo ranga wtedy podniosła się na najwyższy poziom.

0: A to było u nas w muzeum?
1: Tak, tu w muzeum w Inowrocławiu. Fantastyczne spotkanie i taka fenomenalna sytuacja, która mnie też spotkała, bo jak umawialiśmy tą wystawę i Stanisław Baj miał przywieźć swoją twórczość do Inowrocławskiego Muzeum. Kto zna kręgi malarzy, to wie, że nazwisko Baj jest bardzo znaczącym nazwiskiem. Przepraszam. To spotkała mnie niesamowita przyjemność, bo jako muzeum miało już przygotowane wynagrodzenie za wystawę dla profesora. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach, profesor Stanisław Baj powiedział, że on tego nie robi dla pieniędzy, on to robi z szacunku dla mnie. To szczerze, jak ja się zazwyczaj nie wzruszam, to w tym momencie wzruszenie było maksymalne. Ja nie
0: widzę właśnie teraz po oczach.
1: Nie wiedziałam, co odpowiedzieć w ogóle, bo kiedy profesor to mówi, z którym abstrakcyjna sytuacja, nie miałam po drodze. Mieliśmy bardzo konfliktowy przebieg.
0: Ja pamiętam, bo już rozmawialiśmy.
1: Oczywiście. Był nawet moment, w którym profesor chciał mnie wywalić z pracowni, więc nasze relacje były różne, różniste.
0: Ale takie sytuacje też zbliżają poniekąd.
1: Tak, myślę, że to dało dużo większą wartość, niż bym ja szła na rękę mu, albo on szedł mi na rękę, bo tak naprawdę my przez wiele lat się docieraliśmy i w pewnym momencie doszliśmy do tego etapu, gdzie nabraliśmy szacunku wzajemnego. I to nie jest sztuczny szacunek. To jest szacunek, który wypracowaliśmy sobie. I to nie jest różnica wieku, ranga artysty, tylko taki szacunek społeczny, wypracowany poprzez wydarzenia, poprzez rozmowy, te lepsze, te gorsze sytuacje. I myślę, że właśnie ta relacja będzie taką relacją na wieki. Już do końca, bo zazwyczaj kończąc studia zrywamy kontakt z naszymi profesorami, bo no nie mamy potrzeby. A tu ta potrzeba jest wzajemna, bo i profesor do mnie potrafi zadzwonić, zapytać się, co słychać. I ja dzwonię często do profesora, żeby właśnie zapytać się, jak się czuję, bo sytuacja zdrowotna bywa różnie i u mnie, i u niego. I to jest ta wartość, że po latach minęło już 10 lat od mojej obrony. A my mamy nadal kontakt. Mamy nadal kontakt i ten kontakt jest cały czas wzbogacony poprzez jakieś spotkania, wydarzenia typu właśnie tamta wystawa. I to ma dla mnie potężną wartość.
0: Tak, bo to też pokazuje rangę tej znajomości.
1: Tak. I mówię, tak jak no mogę się pochwalić, że nawet pan profesor wpisał mi do indeksu na drugim roku, bo profesora byłam na drugim roku, trójkę. Więc widać tu nasz konflikt bardzo mocno. Ale koniec końcem był taki, że obrona dyplomowa była na 5+, czyli najwyższą możliwą ocenę, którą można było otrzymać.
0: Wtedy jeszcze były 5+, ja już piątkę dostałem tylko.
1: No widzisz, a ja jeszcze dostałem
0: już 5+. Plusy, bym musiał sobie sam tego dorysować. Albo dodrukować.
1: To warto dodrukować, albo ołóweczkiem do indeksiku dorysować sobie. Ja nie musiałam, profesor mnie sam osobiście wpisał i to pokazuje, że jednak, bo mówi się, że z profesorem się nie wygra. To nie jest to, że ja wygrałam. My po prostu zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy pracować razem nad tą relacją i wypracowaliśmy coś fantastycznego razem. I mówię, teraz ta sytuacja, kiedy profesor odmówił przyjęcia wynagrodzenia, gdzie normalnie profesorowie od muzeum otrzymują takie wynagrodzenia i to niemałe pieniądze są. I profesor, do którego mam mega szacunek, mówi, że on tego nie przyjmie, on tego nie robi dla pieniędzy, tylko z szacunku do mnie, to jest już coś. To już jest taka wartość, że dla mnie to jakby mi dali Nagrodę Nobla.
0: No i tego życzymy, artystycznego Nobla.
1: Oczywiście, więc to jest takie wyróżnienie na taką mega wysoką skalę, że tak poważana osoba, bo tutaj musimy jeszcze zaznaczyć to, że profesor jest odznaczany orderami, najwyższymi orderami w Polsce dla artystów. Jest to osoba wybitna pod tym względem, znana nie tylko w Polsce, ale w Europie i poza nią. Jest uznanym artystą, cenionym bardzo artystą, jednym z takich warszawskich gwiazd, można powiedzieć. I taka osoba robi coś takiego, po tym, gdzie no, ta nasza droga była konfliktowa, wyboista, Ale no mówię, nasza relacja nabrała wartości właśnie poprzez te wyboje, bo my zaczęliśmy siebie wzajemnie szanować i ten szacunek jest oparty na twardym fundamencie. I tego szacunku wzajemnego nic nie podmienia.
0: Wracając do właśnie tych artystycznych walorów, jakich inicjatyw artystycznych, kulturalnych twoim zdaniem brakuje w Inowrocławiu?
1: Znaczy się brakuje.
0: Których jest najmniej, których jest deficyt?
1: Może najmniej, bo skupiamy się na dużych imprezach plenerowych, a nie skupiamy się właśnie na tych kameralnych wydarzeniach, które skupiają grona zainteresowań dziedzin, które już zanikają. I to jest właśnie problem, że te dziedziny, tak jak o witraże. W Inowrocławiu jest kilka osób, które realizuje witraże, ale powiedz, spotkałeś się kiedyś z witrażem?
0: Nie. Czy z witraż oprócz kościoła, to tak.
1: No właśnie, a warsztat z witrażu. Gdyby nie ten projekt, ja bym też tego w życiu nie zrobiła, bo to są już takie techniki zamierające. I my społecznie pozwalamy na to, żeby coś, co jest piękne, coś, co naprawdę daje wartość taką estetyczną, umiera, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy to robią, już bardzo często są wiekowi, bardzo często nie mają swoich jakby spadkobierców tego warsztatu i właśnie te wartości nasze, lokalne w szczególności, bo tradycje, które mieliśmy przez lata, one zanikają. I myślę, że takich warsztatów, właśnie takich spotkań jakby pobudzających naszą wiedzę na ten temat brakuje, bo w zeszłym roku robiliśmy kroniki i fantastyczna rzecz nas w zeszłym roku spotkała. Ja miałam, no może fantastyczna, zabawna, mogę się przyznać, że zostałam zamknięta w zakonie, w pakości. I to jest tak.
0: Na ile?
1: Na kilka godzin. I to nie tylko ja, bo nawet dyrektor Muzeum Jana Kasparowicza został zamknięty. Nas mnisi zostawili, zamknęli, poszli sobie gdzieś i nie mogliśmy nikogo znaleźć.
0: Ale pan Marcin się nie chwalił, zaraz muszę go wypytać o to.
1: Można się zapytać, bo to jest, mówię, taka abstrakcyjna, zabawna historia, ale fajnie wspominana, że pierwsze, że oni mieli do nas takie zaufanie, że pozwolili nam zostać samym i przygotowywać materiały, które szykowaliśmy na wystawę. I co mieliśmy na tej wystawie? Dla mnie to jest fenomen. Kronikę z 1600 roku. I to jest kolejna taka wartość, bo żeby mieć taką kronikę na wystawie, to zazwyczaj płaci się krocie. A nam tu następna instytucja, w tym wypadku kościelna, po prostu nas wsparła. I to jest kolejny fenomen, ile możemy razem zrobić. Tamto zdarzenie tak samo kładło nacisk na coś, co też zamiera. Kartki. Wysyłanie kartek pocztowych.
0: Tak, pocztówki jakieś okolicznościowe.
1: Dokładnie. I to o tym życzenia. Rozmawialiśmy, że na święta teraz wysyłamy SMS-y.
0: Albo zazwyczaj kopiujemy, co jest najgorsze.
1: Zazwyczaj kopiuj dalej, bo ma fajny emotikonek, gdzieś tam był.
0: Ja w ogóle nie odpisuję. Albo jeszcze, co jest najgorsze, połączenie tych dwóch rzeczy. Wysłana kartka jakaś rozpikselizowana
1: tak, przez Messengera. Nie zrobić samemu ani nic, tylko po prostu gdzieś tam skopiowane, wysłane. I to jest właśnie, no zanikają pewne wartości, pewne tradycje, które mieliśmy i te wartości piękne, tak? Bo ta kartka wysłana do bliskiej nam osoby, ona była zawsze chowana w tej szafce. A tego SMS-a nie schowamy. Za chwilę wyczyścimy tą skrzynkę, bo nam będzie śmiecić. A tą kartkę po latach wrócimy do niej, zobaczymy, kto do nas napisał. Ja w domu mam jeszcze multum starych kartek i listów, które otrzymywałam. I to są takie wartości, które bym chciała, żeby po latach, jeśli będzie dane mi dzieci, żeby moje dzieci zobaczyły, żeby moje wnuki zobaczyły. Oglądałam listy mojej mamy, pracę mojej mamy, która robiła lata temu, jak była młodą panną. I to jest coś fenomenalnego, móc zobaczyć ten jęzor czasu, bo te kartki już były zżółknięte, ten tusz wyblaknięty, ale to jest coś, czego nie zastąpi nam SMS.
0: Tak, to jest ten walor wspomnienia.
1: Dokładnie. I właśnie myślę, że takich rzeczy nam brakuje. Żebyśmy wracali do czegoś, co było piękne, co było naszą tradycją i żeby to były takie spotkania kameralne, bo w masowych wydarzeniach tego nie przekażemy. To będzie pominięte, to będzie w jakiś sposób tylko elementem jakiejś większej całości i nie przekażemy tego, co ma prawdziwą wartość. I dlatego między innymi teraz ta wystawa tych szklanych historii myślę, że ma dla mnie taką większą wartość, bo pokażemy coś, co zanika. Już mamy plan na przyszły rok, już chcemy wejść na przyszły, już mogę zapowiedzieć, że tam osoby, które są odpowiedzialne za przyznawanie środków, jak już słyszą, że na przyszły rok planujemy wejść w ceramikę.
0: To już grubszy kaliber.
1: Tak, warsztat też, który wymaga większego. I to jest następna fajna rzecz, że w tym roku budżet, który otrzymaliśmy, chociażby na szklane historie właśnie od powiatu, pozwolił nam na realizację tego warsztatu. Baliśmy się bardzo, bo budżety wcześniejsze były dużo mniejsze, a w tym roku doceniono nasze starania przez te ostatnie lata i powiat przyznał nam taki budżet, który pozwolił nam na realizację tak fajnego i wartościowego spotkania. Mówię, dosyć, że pojechaliśmy razem na warsztaty, to później jeszcze spędziliśmy razem czas na wspólnym posiłku, bo wiadomo, że po tylu godzinach nie puścimy warsztatu obydwu samych, więc poszliśmy razem na pizzę, porozmawialiśmy, spędziliśmy kolejny czas. No i kolejna sytuacja, kiedy się razem znowu spotkamy, to będzie ta wystawa.
0: Gdzie... Dlatego trzeba wykorzystywać takie sytuacje.
1: Tak, tak. I cieszę się z tego względu, że lista chętnych osób bardzo szybko się zapełniła, bo tak naprawdę po publikacji na drugi dzień rano ja już miałam pełną listę. Co daje do myślenia, że właśnie ta wartość tego warsztatu była bardzo istotna, że tylu chętnych jest, że ludzie chcą spróbować takiego czegoś. I myślę, że popularyzacja właśnie takich spotkań jest istotna.
0: A czy są jakieś inicjatywy, pomysły? No bo wiadomo, każdy z nas ma takie coś, ale chciał to zrobić, ale chciał to zrobić. I te inicjatywy, czasami bardzo często, jeżeli są możliwości, przekuwamy w rzeczywistość. Czy są jakieś projekty, które chce pani zrobić?
1: Znaczy się, my jako stowarzyszenie robimy tak, że decydujemy całą grupą, prawda? I te wszystkie projekty, które były realizowane właśnie pod kątem warsztatów typu szklane historie, tak? Bo nie mówię o bądź artystą w każdym wieku. To są warsztaty kierowane tak naprawdę dla wszystkich, bo to są lekkie warsztaty, proste, nie wymagające dużego nakładu czasowego i każdy uczestnik jest w stanie je zrealizować. Nie ma tu ograniczeń, bo czy jest to dla nas osoba niepełnosprawna, tak? Ze względu na ograniczenia fizyczne, też jest w stanie wykonać nam te warsztaty. Oczywiście wszystkie miejsca, w których realizujemy te warsztaty, są dostosowane do tego, by taka osoba mogła wjechać wózkiem inwalidzkim, mogła zrealizować ten warsztat poprzez brak tych ograniczeń, tak? I to jest dla nas bardzo ważne i istotne, żeby miejsca, w których realizujemy te warsztaty, były ogólnodostępne. I te warsztaty, na przykład bądź artystą w każdym wieku, to tak naprawdę i ten najmłodszy, i ten najstarszy zrealizuje.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Końcówka roku w domu artysty zapowiada się kulturalnie i różnorodnie. Jakie wystawy i wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie? O planach i nowych inicjatywach opowiada Ilona Gawrońska, tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: A warsztaty, które realizujemy co roku, bierzemy dofinansowanie z powiatu właśnie na jedno spotkanie, które kierujemy dla nas, jako nas, naszej grupy artystów, którzy już mają bogate doświadczenie twórcze, tak? Większość z nas prowadzi jakieś warsztaty samodzielnie już od długiego czasu, są instruktorami i tym podobne, więc to są warsztaty, które są warsztatami rozwojowymi dla nas. nie pokazującymi podstawy jakieś, a one mają rozwijać nasz warsztat, tak, który już posiadamy. I co roku wybieramy sobie jako grupa coś, czego jeszcze nie potrafimy, z czym się jeszcze nie zderzyliśmy i coś, co jest dla nas jako instruktorów już tak naprawdę nowością, żeby wzbogacić nasze umiejętności, bo kto wie, że czy akurat z czymś się nie podpasujemy, nie stanie się to takim naszym konikiem twórczym, no bo wcześniej nie mieliśmy okazji z tym tego realizować. Będąc na akademii miałam różne możliwości warsztatu, ale ograniczony czas, więc nie miałam możliwości skorzystać z wszystkiego. Ja byłam na specjalizacji dodatkowej rzeźby, więc dla mnie rzeźba jest bardziej znanym warsztatem, ale była na przykład specjalizacja tkaniny, w czym nie brałam udziału, bo po prostu fizycznie nie jestem w stanie wziąć udziału we wszystkim. I dlatego myślę, że właśnie te takie spotkania typu szklane historie, to są rzeczy kierowane dla nas, w szczególności dla nas jako artystów, i to są rzeczy, które my byśmy chcieli po prostu spróbować sami, a gdyby nie te projekty, no podejrzewam, że nigdy nie mielibyśmy okazji.
0: Ile osób liczy team Domu Artysty?
1: Obecnie, muszę policzyć, bo to zmienne jest, bardzo duża. No, nie ukrywam, że mamy bardzo dużo projektów. Niektórzy to są młodzi ludzie, którzy za chwilę idą na studia i no, nie są w stanie dźwignąć i działań Domu Artysty i studiów, więc sobie muszą czasami odpuścić. Mamy takich stałych członków. Już mówię, ilu nas tu jest? Około 9 obecnie jest. Około 9. Teraz doszły do nas dwie nowe młode osoby, które uczą się w Inowrocławiu i też już wzięły udział w dwóch projektach. Są bardzo zadowolone i co najważniejsze, Dom Artysty daje możliwości rozwojowe, w szczególności dla młodych ludzi, i to też jest taka wartość dla mnie jako twórcy Domu Artysty, gdzie sama prowadzę zajęcia indywidualne dla przygotowawcze do egzaminów na studia artystyczne. To dla mnie jest to taka dodatkowa wartość, że to Dom Artysty daje możliwości rozwoju młodym ludziom i czas dla tych, którzy są gdzieś tam na końcu swojego życia i chcą realizować rzeczy, których nigdy przez całe życie nie mogli zrobić z wielu powodów, bo no wiadomo, że kiedyś było inna dostępność wielu rzeczy, no i teraz mogą spełniać swoje marzenia. Tak naprawdę spełniamy poprzez te projekty marzenia nasze, uczestników. Dziś na przykład na warsztatach przybiegła do mnie dziewczynka, robiliśmy świeczki właśnie deserowe, przytuliła mnie i właśnie powiedziała, że spełniłam jej marzenie, bo ona zawsze chciała mieć taką świeczkę.
0: Tak, takie sytuacje budują bardzo.
1: Tak, ja w ogóle jestem mega emocjonalnie nastawiona na dzieci, bo z nimi pracuję i od nich dostaję takie mega duże kopy energii, bo to dziecko najlepiej doceni naszą pracę.
0: Dziecko nie udaje.
1: Tak, to przytulenie się, to podziękowanie, to nie było po namowie rodzica. To była czysta chęć podziękowania. Czysta radość. I tego się nie da udawać. I to są takie wartości, gdzie naprawdę widzimy, że coś, co robimy, daje te efekty. Nie ukrywam, że turbulencji jest bardzo dużo, że praca z ludźmi jest bardzo ciężka, bardzo często wprawia mnie w jakieś tam zakłopotania, nerwowe sytuacje, no bo pracujemy z dużą ilością osób, każdy jest inny, bywają konflikty, bo bywają, jak w każdej grupie społecznej, i tego nie jesteśmy w stanie pominąć. Ale najważniejsze, czego nie powinniśmy robić, to nie zniechęcać się. Robimy to dla ludzi, więc musimy być przygotowani na jakąś konfrontację, negatywną opinię czy cokolwiek. I zdarzają się takie rzeczy. My nie możemy tego ukrywać. Chociaż raczej uczestnicy nie narzekają. Raczej cieszą się, że ktoś pomyślał o nich i że coś fajnego jest realizowane. No ale przygotowania wymagają od nas nakładu czasowego. A no, prawda jest taka, że to nie jest nasza praca. My nie dostaniemy za to żadnego wynagrodzenia. To, że napiszemy ten projekt, to, że przygotujemy wszystko, zorganizujemy, my to robimy w pełni charytatywnie. I niestety, no, wiąże to się z dużym nakładem czasowym, dużą odpowiedzialnością, bo łączy to wiele osób i tu jest bardzo duża logistyka, która nieraz mi ściąga sen z powiek. Robię to po godzinach własnej pracy. Oczywiście ja prowadzę swoje warsztaty jako Ilona Gawrońska Creative Art, prowadzę swoje realizacje i za to żyję, tak? A Dom Artysty jest czysto charytatywnym działaniem. A mamy tego dużo, więc jest się co uwijać.
0: Właśnie, a propos Domu Artysty jeszcze i mieszkańców, na ile właśnie inowrocławianie, ale też mieszkańcy lokalnych tutaj gmin, naszych tutaj miejscowości mają wpływ na to, co robicie, na te inicjatywy, imprezy?
1: No i bardzo duży wpływ, bo tak naprawdę jeśli ktoś wyjdzie do nas z jakimś ciekawym pomysłem, tak, to dlaczego byśmy mieli go nie realizować? Jeśli ktoś z nami zaczyna rozmawiać, czy chciałby coś zrobić fajnego i mówić, co by chciał, oczywiście nasze drzwi są otwarte, można dołączyć do nas jako do stowarzyszenia i tak naprawdę te swoje marzenia spełniać, tak jak my to robimy, bo tak naprawdę każdy z tych projektów to są nasze marzenia. To są nasze marzenia, to są rzeczy, które większość z nas na co dzień realizuje i tak naprawdę dzielimy się z innymi tym. Więc jeśli ktoś by chciał mieć wpływ na to, żeby powstał jakiś nowy warsztat, którego jeszcze nie realizowaliśmy, droga otwarta, drzwi otwarte, każdy ma mojego Facebooka. Z tego co wiem, dużo osób nas obserwuje, dużo osób nas słucha, więc można wejść Ilona Gawrońska na Facebooku, napisać do mnie, czy na stronę Stowarzyszenia Dom Artysty. I tak naprawdę to jest kwestia akcja-reakcja. Tworzymy projekt. Tak jak mówię, że dostaliśmy bardzo dużo tych dofinansowań, więc jednostki lokalne są nam przychylne, jeśli chodzi o działania. I nie ma rzeczy niemożliwych.
0: To wszystko jest w naszej głowie.
1: Oczywiście. Jak to mówią, nic się nie zmieni, dopóki nie zaczniemy tego zmieniać. I jeśli chcemy to zmienić, to musimy po prostu zacząć to robić. Bo ludzie lubią narzekać, ale rzadko kto zaczyna robić zmiany.
0: A najczęściej narzekają ci, którzy nic nie robią.
1: Nic nie robią, więc po prostu zacznijmy działać, zacznijmy robić, a będzie się dziać u nas dużo. I nie jest to kwestia ograniczeń, że ktoś czegoś nie chce zrobić, tylko po prostu ktoś się tym musi zająć, czyli poświęcić swój czas. A myślę, że właśnie ci organizatorzy takich rzeczy bardzo często są niedoceniani, bo zbierają laury wszyscy naokoło, a zapominamy o osobach, które najwięcej czasu poświęciły. I patrząc z perspektywy własnych doświadczeń jako organizator, ja bardzo mocno doceniam moich ludzi, którzy pracują ze mną, bo tak naprawdę bez nich, no była ta sytuacja, o której rozmawialiśmy z ręką. Bez nich ja bym sobie rady nie dała. Oni poświęcili swój czas, koszty paliwa, teraz paliwo bardzo popularne, rozmowy, bo zapach bogactwa to paliwo przecież, więc...
0: Ceny się dynamicznie zmieniają w górę, w dół.
1: Zmieniają w górę, w dół i nikt tego nie liczy tak naprawdę, że ci ludzie muszą gdzieś pojechać, wykładają to wszystko ze swojej kieszeni i myślę, że warto by było docenić, i tego chyba brakuje, doceniania właśnie takich ludzi. Doceniania ludzi, którzy poświęcają swój czas, poświęcają własne finanse, bo no nie oszukujmy się, przy organizacji czegokolwiek nie jest to realizowane poprzez urząd, gdzie ktoś, kto organizuje poprzez urząd, ma po prostu za to zapłacone. A stowarzyszenia, które robią to w sposób charytatywny, nikt im za to nie zapłaci. One to robią dla ludzi i uważam, że właśnie takie osoby powinno się bardziej doceniać. Bardziej pokazywać, że to gdyby nie one, wiele rzeczy by się nie działo. Fakt, są dofinansowania, ale zazwyczaj te dofinansowania pokryją koszty organizacji i tak jak ja obstawiam, że większość tak robi, że nie bierze pod uwagę kosztów własnych jako koordynatora. i rezygnujemy z tego na rzecz właśnie społeczną, żeby więcej można było zdziałać, rezygnujemy z własnych takich dodatków po to, żeby po prostu nasz projekt był fajniejszy. I ja tu bym chciała chyba podkreślić właśnie tych organizatorów. Mówię, patrzę z własnego doświadczenia jako organizator. Dla mnie tą nagrodą jest ta reakcja tych dzieci w ogóle, ale w szczególności w wypadkach osób starszych, kiedy organizują takie rzeczy, podziwiam tych ludzi. Podziwiam za determinację, podziwiam za wytrwałość. Ja jestem jeszcze osobą młodą, więc wiele przede mną i mam dużo siły na takie działania, ale jeśli robią to osoby starsze, to naprawdę chylę czoła.
2: Szapoba.
1: Dokładnie.
0: Pani Ilono, albo Ilono, bo przecież my się znamy już jak łyse konie.
1: Pierwszy rok.
0: Jak, czego ci życzyć, tak już tytułem końca?
1: Wzrostu.
0: No nie, no tego to od razu w pakiecie w ogóle tam, wiesz, o tym nie mówimy, bo to jest oczywiste, ale o tak, wiesz, artystycznie, zawodowo czego?
1: Połamanie pędzli, jak to się mówi dla malarza, prawda? No,
0: A nie tylko pędzli, bo tutaj wszelkiej maści artyzm jest uprawiany.
1: Tak, jak widzisz w ogóle po moim mieszkaniu, to faktycznie takim nowym wyzwaniem była płaskorzeźba, którą realizowałam teraz na Wiatrem Niesione. Realizowany projekt z miastem i tutaj mieliśmy inspirację Jana Kasprowicza. I to było takie, mówię, tak jak powiedziałam, ja rzeźbę miałam na studiach, ale przez wiele lat tego nie ruszałam i podjęłam się stworzenia matki Jana Kasprowicza w wydaniu płaskorzeźby. I powiem, że to jest praca, z której jestem dumna.
0: Muszę obejrzeć.
1: Naprawdę jestem dumna, bo pierwsze, w ogóle wizerunek matki Jana Kasprowicza nie był publikowany często. Ta matka bardzo często jest pomijana w tym wszystkim, a uważam, że gdyby nie ona...
0: No skąd się musiał wziąć?
1: Tak, ale też chodzi o to, w jaki nakład edukacyjny ona wprowadziła na Jana Kasprowicza, że stał się tą osobą, jaką jest dla nas.
0: W ogóle ja słyszałem jakąś legendę, a może nie legendę, tylko prawdziwą historię, że jego babcia tam przypowiedziała, że on będzie jakimś wielkim poetą, jak już po jego urodzeniu. Tuż po jego urodzeniu.
1: Tego nie wiem, nie potwierdzę, nie będę kłamać, ale jeden fenomen, który zauważyłam, bo w trakcie jakby projektu tego Wiatrem Niesione mieliśmy spotkanie w domu Jana Kasprowicza, gdzie Muzeum Jana Kasprowicza przeprowadziło nam wykład na temat matki i tam mieliśmy okazję właśnie naszej matki, w ogóle Jana Kasprowicza, jego życia, twórczości, no i matki w tym. I była publikowana tam zdjęcia tej matki. I to jest coś fantastycznego, bo pierwsze moje skojarzenie, widząc zdjęcie matki siedzącej na ławeczce, widziałam obraz Stanisława Baja i jego matki. No kropka w kropkę, jakbym widziała tą samą postać.
0: Te matki, nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków. Te matki tych wielkich postaci mają swój taki charakter i swój wizerunek. One mają dumę w sobie. Jedna i druga tą dumę, ale i skromność miała.
0: I my Państwu życzymy dumy i skromności, a moim Państwa gościem była prezes zarządu Stowarzyszenia Dom Artysty, ale też malarka, artystka wszechstronnie uzdolniona pani Ilona Gawrońska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Nowy sezon, nowi zawodnicy i nowe emocje. Noteć Inowrocław rozpoczyna kolejny rozdział i szykuje się do ligowej rywalizacji. O przygotowaniach opowiadają prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradio Inowrocław.
0: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, oficjalny partner medialny KSK Chemetika Noteć Inowrocław, a wraz ze mną prezes i trener białoniebieskich Krzysztof Szubarga i Przemysław Rakowski. Dzień dobry panowie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, spotykamy się przed nowym sezonem, który rusza już 18 września, my gramy 19. Najpierw do was obu pytanie. Nowy sezon, coraz bliżej. Na jakim etapie przygotowań jest dzisiaj Noteć Inowrocław?
4: To nie do mnie to pytanie.
0: Oczywiście, przede wszystkim.
4: Na etapie zgrywania drużyny cały czas, poznawania systemu ofensywnego, defensywnego. Cały czas ciężko pracujemy, żeby ta drużyna była takim prawdziwym teamem. żeby każdy wiedział z zawodników, jaką ma przydzieloną rolę, co ma wykonywać, jak mamy funkcjonować jako zespół, żeby to przynosiło efekty i żebyśmy dobrze weszli w ten sezon.
0: Panie prezesie, coś dodajemy tutaj?
5: Nie, tutaj trener ma wiedzę na ten temat największą.
0: Jak po pierwszych treningach ocenia pan zespół, który udało się zbudować na sezon nowy 2026-2027, no bo zawodników jest 3/4, nawet więcej niż 3/4 nowych.
4: Tak, no to jest proces. To nie trwa dzień, dwa, to potrzeba miesięcy. Kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, żeby zbudować taki prawdziwy zespół, który będzie się rozumiał bez słowa, to potrzeba 2 lata, żeby zagrać jeden sezon podobnym składem i zrobić ewentualnie jedną, dwie korekty przed następnym i wtedy ten zespół funkcjonuje już naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w koszykówce i ciężko jest gdzieś budować tak zespół, żeby większość tych zawodników zostawała z różnych względów. Także no, musimy się skupić na tym, żeby jak najszybciej ten zespół zaczął funkcjonować jak zespół. I nad tym cały czas pracujemy, a początki na pewno zawsze są ciężkie i potrzeba tych treningów, godzin spędzonych razem na parkiecie, na meetingach, wideo i tak jak teraz gdzieś rozgrywamy sparingi, żeby tą chemię łapać i żeby ten zespół wyglądał, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dobry team.
0: No po roku czy po dwóch to już jest taki czasookres, w którym już znamy mocne, słabe strony, zwłaszcza w zespole. Jeśli chodzi o koszykówkę.
4: Oczywiście, te strony też gdzieś będą z każdym miesiącem wychodziły, gdzie będziemy wyglądać mocniej, gdzie będziemy musieli gdzieś coś ukryć, albo schować, jeżeli będzie coś, jakiś słabszy element, no ale to już gdzieś moja głowa, żeby tak to zrobić, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, a gdzieś te mankamenty pochować, a te mocne strony wyciągnąć na wierzch, żeby one nadawały zwycięstwa.
0: Byłem też na waszym pierwszym treningu, wygląda to bardzo fajnie. Tacy bardzo otwarci są ci nowi. Także to jest dobrze. Jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, to jest naprawdę.
4: Na pewno tak, myślę, że jest bardzo fajna chemia. Większość zawodników się zna, także też szybko złapali ze sobą kontakt. Co mi się bardzo podoba, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i nawet czasami mówię, że idziemy, tak można powiedzieć, gdzieś over aggressive, czyli jesteśmy za bardzo coś chcemy zrobić, a czasami trzeba też w koszykówce spowolnić gdzieś, zagrać wolniej, ustawić, a my gdzieś próbujemy też się pokazać trenerowi oczywiście i gdzieś udowodnić swoją wartość, rolę, jaką będziemy pełnić w zespole i czasami gdzieś to za mocno idzie, także cieszę się z tego powodu, lepiej to wyhamować niż gdzieś tam cały czas z tyłu pchać i gdzieś tam wspominać o tym, żeby ta praca była mocniejsza.
0: Panie prezesie, czy to jest dokładnie taka kadra, jaką zakładaliście, rozpoczynając budowę zespołu?
5: Można powiedzieć, że tak. Jak sobie przypomnę pierwsze rozmowy, to 90, można powiedzieć, procent zawodników jest dopiętych tych, co chcieliśmy. Wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Jeszcze wrócę do początku. Pierwszy mecz gramy 18.
0: 18 już?
4: Tak, my inaugurujemy ligę. Gramy 18 z WKK w piątek i to jest pierwszy mecz sezonu 2016.
0: No to pierwszy mecz od razu na otwarcie musi być wygrany. Trzymamy kciuki. Który transfer był najtrudniejszy do przeprowadzenia? Pana zdanie, tak?
5: Nie ma łatwych, nie ma łatwych.
0: No to wiem, ale taki najbardziej wymagający.
5: Najbardziej wymagający?
0: Dużo rozmów, negocjacji.
5: Ale to wszędzie, to nie ma takiego, gdzieś są jakieś plusy, minusy, gdzieś ktoś chce bardziej, ktoś mniej. Wiadomo, wszystko też się gdzieś rozbija na końcu o pieniądze. Więc nie będę zdradzał może nazwiska, ale nie ma łatwych.
0: Ale wygląda to bardzo fajnie, też zawodnicy, jak z nimi rozmawiałem, są tacy zwarci, gotowi i nawet niektórzy mi zdradzili, że chcą wygrać ligę. Czyli tutaj z pana trenera zamysłem też się pokrywają. Pan w ostatnim wywiadzie powiedział, że pana osobistym celem jest wygranie ligi. Czy to się cały czas tutaj przedłużył, to ten zawód?
4: Zawsze dla sportowca też, wszyscy wiedzą, byłem zawodnikiem 20 lat i dla mnie nie ma przegranych meczów i jeżeli byśmy podchodzili do jakiegokolwiek spotkania z myślą taką, że go przegramy, to myślę, że nie mamy czego szukać na boisku. Także ja to też staram się wpajać moim zawodnikom, że gramy o zwycięstwo w każdym meczu. A jak będziemy wygrywać wszystkie mecze, to dlaczego mielibyśmy na końcu nie wygrać ostatniego? Także taka jest moja filozofia i wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
6: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś... oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować, i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
6: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
4: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
6: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
4: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy 2 razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też jakieś, pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
6: Czy ma pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
4: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników od danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
6: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
5: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
4: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden zawodnik będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
6: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
4: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili pod to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
6: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
4: No, oczywiście, no, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
6: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
4: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już, powiedzmy, związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
6: jest ta walka,
4: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
6: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
5: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
6: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
5: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje, nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
6: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
4: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Koszykarze Noteci szykują się do nowego sezonu. Jak wygląda drużyna, czego możemy się spodziewać i jakie są cele zespołu? O tym więcej prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: I wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
6: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie też od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować. I tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
6: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
4: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
6: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
4: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy w 2 razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome. Też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia. Nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
6: Czy ma Pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
4: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
6: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
5: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
4: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden zawodnik będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
6: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
4: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili pod to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
6: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
4: Oczywiście, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
6: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon Sobiech. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
4: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem. tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć. Także
6: jest ta walka,
4: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
6: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
5: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
6: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
5: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście sezon pokazuje, nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
6: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
4: Tak, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali o możliwych jakichś wzmocnieniach i możliwościach oczywiście budżetowych, bo nie zapominajmy o tym, że budżet nie jest z gumy i ja też sobie z tego zdaję sprawę i też nie wyobrażam sobie i nie chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, podpisywali zawodnika, na którego byśmy nie mieli pieniędzy, bo wydaje mi się, że to się mija troszkę z celem. A Notec od kilku sezonów stała się bardzo wiarygodnym partnerem na rynku i myślę, że tutaj nie ma co iść w tym kierunku, także, ale na pewno jeżeli będzie taka potrzeba, to pierwsze co, to będę rozmawiał z prezesem.
6: Trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Trzy poprzednie rozgrywki dały sporo materiału do analizy. Jaki najważniejszy wniosek wyciągnęliście? Czy to jest właśnie to, żeby było więcej walki w naszych zawodnikach inowrocławskich? Czy jeszcze coś?
4: Wniosek, tak? Mi to też ciężko jest powiedzieć po przyjęciu drużyny. Myślę, że tutaj może więcej może prezes powie, ale no, ja uważam, że gdy przyjąłem ten zespół w grudniu, zaczęliśmy funkcjonować troszeczkę inaczej. Było widać moim okiem, nie wiem czy obiektywnie, ale wydaje mi się, że było widać troszkę iskry w tych zawodnikach i końcówka tego sezonu też pokazała, że szliśmy w dobrym celu, w dobrym kierunku i może gdyby sezon jeszcze dłużej troszeczkę trwał, to może jeszcze byśmy powalczyli o coś więcej, ale to już nie ma co wspominać, co było. Trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, jaką pracę trzeba wykonać i to jest dziś moja teraz skupienie mojej uwagi na tym.
6: Teraz pytanie trochę z innej beczki na odwrót. Czego przede wszystkim nie chce pan zobaczyć w zawodnikach podczas tych pierwszych spotkań?
4: Na pewno to, co powiedziałem na początku. Nie chciałbym zobaczyć, żeby któryś z zawodników zwątpił w jakimś meczu. Znamy i wiemy, jaka jest koszykówka w tej chwili. Wygrywasz 20 punktami, za chwilę możesz przegrywać, także jest taka sinusoida, że nie można przez chwilę być zdekoncentrowanym, nawet jak przegrywasz. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dał głowę w dół i nie wierzył w to, że na końcu można odnieść zwycięstwo. Także to będzie taka główna rzecz, której nie będę chciał widzieć, bo zawsze wspominam zawodnikom, że można przegrać, ale trzeba dać z siebie maksa.
6: Never ever give up, jak to się
4: tak
6: mówi.
4: Tak jest.
6: Panie prezesie, jakiego wyniku pan oczekuje po rundzie zasadniczej, powiedzmy, od Noteci?
5: Po rundzie zasadniczej to wszyscy wiemy, czego oczekujemy, czyli znaleźć się w tej najlepszej ósemce.
6: Proszę bardzo. A jeszcze może wyżej będzie. Miejmy nadzieję.
5: Zobaczymy.
6: Tak najwyżej. Panowie, kilka słów do naszych tutaj mieszkańców, odbiorców, słuchaczy, fanów Noteci.
5: Może ja zacznę.
6: Proszę bardzo.
5: Ja bym serdecznie chciał podziękować naszym kibicom za te karnety, które zostały kupione. Już wiem, że jest to rekord. To jest niesamowite, to się niesie na całą Polskę, jaką mamy tutaj wspaniałą publiczność, za co serdecznie dziękuję. Już nie mogę doczekać się, nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu w naszej hali w sezonie, więc trybuny będą pełne. Nie trzeba nikogo zapraszać, bo wiemy, że ilość karnetów, jaka się sprzedała, już robi mega liczbę.
6: Ile karnetów?
5: Już mogę powiedzieć, że na pewno ponad 800.
6: Proszę bardzo. Polak potrafi, Polak potrafi. Oczekiwania w Inowrocławiu wobec koszykówki są bardzo duże, no bo jak wiemy, Inowrocław koszykówką stoi. Czujecie tą większą presję niż rok temu, czy jednak jest porównywalnie?
4: Znaczy ja z presją mam do czynienia 20 ponad lat, także oczywiście. To jest zawsze wyższa adrenalina, ale gdzieś jestem przyzwyczajony do życia z presją i powiem szczerze, że no, nie robi na mnie to jakiegoś dużego wrażenia, bo wychodziłem w różnych spotkaniach

0: ja myślę, że tej presji jakoś dużo, dużo nie odczuwam. Wiem, jaką pracę wykonujemy i wierzę w to, że to wszędzie przynosiło efekty.
1: Panowie, czego Wam życzyć? Standardowe pytanie.
2: Zdrowia.
0: Zdrowia przede wszystkim, bo jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, to potem trzeba różne rzeczy robić, kombinować i czasami gdzieś tam podejmować jakieś gwałtowne decyzje, a jeżeli jest zdrowie, to można się skupić na tym, co chce się zrobić i można iść do przodu.
1: Życzymy Wam oczywiście i zawodnikom zdrowia, play-offów.
0: Oj, może trochę szczęścia, bo czasami jeden rzut, który wpadnie albo nie wpadnie, może zadecydować o czymś. Także myślę, że tego szczęścia też się można życzyć.
1: Szczęścia, zdrowia, play-offów i trzymamy kciuki za wygranie ligi, bo wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest w zasięgu wzroku, no i oczywiście wszystko jest u nas w głowie. I
0: oczywiście wszystkie zespoły w lidze grają o zwycięstwo, także każdy ma takie same szanse na początku.
1: I tego Wam życzymy. Zaczynamy już we wrześniu, a moimi Państwa gośćmi byli prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję Panowie i widzimy się już niedługo.
0: Dziękujemy i zapraszamy na turniej w Inowrocławiu oczywiście.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: to promocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
0: Po reklamie.

zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początku.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

World Away Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

Zerptaj do nas numerem location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 eurasów od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shaus, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystane. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
10: Inomax Inowrocław zaprasza.
11: Coś wielkiego wpada z hukiem.
12: Nic tego nie rozumiem.
11: Do kin.
12: Nie było tej wyspy na mapie.
13: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
11: Ci patrol i dinozaury.
12: Wow. Ej, czekajcie! Masz tę dinozaura, kolegę. Zawsze, wszędzie, razem.
11: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowy Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who This?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Melo Radio. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: O reklamie. Autopromocja.
7: Pana deszczyk popaduje.
8: Odsłon Poleszów leje.
7: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
9: No, zdecydowanie nie.
7: Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Autopromocja.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
3: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
5: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Poka razem z Wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u Was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na Waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś, pozdrawiamy, razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko, przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę, czyżby zabrakło paliwa? Tak, bak trzeba stary tankować. Ha, no wiem, ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami, poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy.
5: Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
8: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
7: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
9: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
7: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

A fortuna niech się kręci. Filipek Nel i Sermich w Melo Radiu w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny

0: nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na VisionExpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.

Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie, jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
3: Coś wielkiego wpada z hukiem.
4: Nic tego nie rozumiem.
3: Do kin.
4: Nie było tej wyspy na mapie.
5: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
3: Ci patrol i dinozaury.
4: Wow. Ej, czekajcie! Masz tę dinozaura, kolegę! Zawsze, wszędzie, razem!
6: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
0: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shimza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14:00. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Golden

0: Słuchaj z nami o swoje auto. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
6: Siemanko, tu weekendowe melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

ważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: zwolnimy ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

I Loved You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs, PZ4Money dla was.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: kaset, meloradio i wydaję na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: 49,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
2: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego Melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

To Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Inomax Inowrocław zaprasza.
3: Coś wielkiego wpada z hukiem.
4: Nic tego nie rozumiem.
3: Do kin.
4: Nie było tej wyspy na mapie.
5: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
3: Ci patrol i dinozaury.
4: Wow. Ej, czekajcie! Chodź chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie razem.
3: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
2: Po reklamie.

byli Francuzi całe lato, no w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy On My Heart, jeszcze przed 16:00 w Eloradio tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16:00.
1: A już o 16:00 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie, wiecie.
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Po reklamie.

0: ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

to World Away w Mel Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawniki rolowane.com. Zapraszamy
5: po reklamie.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips, Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną, no a jutro znowu do roboty, no chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie, no wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna, a tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy, no i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No, ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, no, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręcimy tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No, jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz. Mariusz.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław na 98.1 FM.
11: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę, no i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 7:30.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie o 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla Was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być. Po reklamie.
5: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy
0: po reklamie.

Past I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już te.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Versov i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
1: Coś wielkiego wpada z hukiem.
2: Nic tego nie rozumiem.
1: Do kin.
2: Nie było tej wyspy na mapie.
3: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
1: Psi patrol i dinozaury.
2: Ej, czekajcie! Też chcę dinozaura kolegę! Zawsze, wszędzie, razem!
4: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia InnoWrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Legendarny dziennikarz radiowy Wojciech Mann odwiedził Gniewkowo. Podczas otwartego spotkania rozmawiał z mieszkańcami i miłośnikami radia. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami tylko w Meloradiu InnoWrocław.
6: Lubię przede wszystkim to, że nie muszę być zawsze ogolony bardzo porządnie. Ale bez żartów, to ja lubię tę intymność radiową. I to, jak dalece ja mogę sobie wyobrazić publiczność. Bo na tym polega często trema w radiu, że człowiek siada przed mikrofonem i tak długo jak mówi to, co sobie chciał tam ułożyć w głowie, to jest w porządku. Ale bywa tak, że wielu kolegów przyznaje się do tego, że jeśli sobie nagle wyobrażą, że ich głos jest słyszany w setkach albo w tysiącach domów, to dostają takiego paraliżu i takiego strachu, bo sobie wyobrażają, że ktoś jest niezadowolony z tej audycji. Ktoś komentuje, ktoś mówi coś nieprzyjemnego, ktoś go poprawia. Matko, jeszcze się pomyliłem, powiedziałem coś nie tak. To jest potworne uczucie takiego skrępowania. Ale zawsze miałem taką jakby umiejętnie zaciąganą zasłonę między mną a tą tremą. I radio, jeszcze zależy od tego, jakie są okoliczności, czy to jest audycja w ciągu dnia, czy w nocy. Lubiłem nocne audycje, bo był nastrój, można było ten klimat jeszcze podbudować swoim gadaniem. I słowo intymność, znacie takie słowo? Nie będę was egzaminował. Intymność to jest takie poczucie spokoju, ciszy, i braku ingerencji innych ludzi. Dlatego telewizja

0: słyszy. Dlaczego go nie słychać? Niech ktoś z tyłu poprawi tę zastawkę. I nagle siedzi człowiek przestraszony i ten cały straszliwy kombajn. Potem to, że w oknie telewizora tego nie widać, to nie szkodzi, ale ja to odczuwam. Więc naprawdę radio jest o wiele bardziej takim spokojnym, komfortowym miejscem, chociaż bywa bardzo stresujące, szczególnie jak ktoś jest reporterem, wychodzi w plener, robi sportowe transmisje i tak dalej, to już jest inna robota. Ładnie odczytać, tak jak było na kartce. A ja miałem tendencję mówienia swoim rytmem, swoim językiem i często to zmieniałem. Jeśli zmieniłem tak, że to było dopuszczalne, to było ok, ale zdarzało się, że miałem reprymendę. Dlaczego ja to zmieniam? To jest napisane tak, a ty powiedziałeś tak. Więc są to sprawy indywidualne, ale wpadek miałem parę. Nie o wszystkich opowiem, bo mi wstyd. Ale rzeczywiście zdarzyło mi się coś palnąć, kiedy nie zauważyłem, że jest włączony mikrofon. Nie wiem, czy wy macie sygnalizację lampką u siebie, jak jest włączony mikrofon. No właśnie. Ja nie zauważyłem, że lampka jeszcze nie zgasła. Rzeczy palnąłem. A parę razy byłem narażony na, nazwijmy, taki test mojej wytrzymałości. Ja o tym już kiedyś mówiłem, może słyszeliście tę historię, ale miałem taki numer, mi zrobiła jedna z moich zaprzyjaźnionych realizatorek radiowych, która przed moją audycją na żywo weszła pod stół, tam był taki długi obrus i się schowała pod tym stołem. Ja zacząłem audycję, coś tam mówiąc, a ona mnie wtedy ugryzła w nogę. I to było dość podłe z jej strony.
1: To przejdźmy do kolejnego pytania.
2: Gdyby mógł pan przeprowadzić wywiad z dowolną osobą, z dowolną postacią historyczną, kogo by pan wybrał i co by pan mu lub jej powiedział?
0: To jest jedno z tych pytań, które prowadzą do różnego rodzaju myślenia. Do postaci historycznych jest sporo, ale z mojej działki muzycznej to myślę, że chyba bym wybrał, chociaż trochę bym się bał go, Johna Lennona, który był bardzo niesfornym człowiekiem. I chciałbym z nim porozmawiać. To jest nierealne oczywiście. A miałem okazję porozmawiać z kilkoma dużymi gwiazdami światowymi i często to było takie spuszczenie tego mojego napięcia przed rozmową. Bo w większości wypadków okazywało się, że to są ludzie kontaktowi, dobrze reagujący na pytania i znowu tak jak na samym początku powiedziałem, jeśli ja nie zadaję im standardowych pytań, które trafiają do nich przez całe życie w kółko te same, to oni inaczej reagują. Należy unikać takich pytań, o których wiemy, że z pewnością wszyscy już im zadali. I to wtedy otwiera zupełnie inny kierunek rozmowy. Ale z tych historycznych osób to Elvis Presley byłby niezły, o ile byłby w stanie używalności, bo różnie było.
2: Co poradziłby pan osobom w naszym wieku, które marzą o pracy w radiu lub pracy w telewizji?
0: Powiedziałbym, że muszą sprawdzić, czy te marzenia są naprawdę silne i czy mają wystarczające, i to jest okropne, co ja powiem, bo to jest takie belferstwo, i czy mają wystarczająco dużo chęci, żeby przetrwać okres uczenia się, bycia w danej stacji, jeśli się dostaną taką osobą na początku do wszystkiego, czy mają cierpliwość, bo teraz młodzi ludzie mówią, ja mam fajne przygotowane muzyki, mam przygotowaną zapowiedź, ja chcę audycję. Dawniej tego w ogóle nie ma, nie było takiej możliwości. Trzeba było się sprawdzić. Różne stopnie były, tak jak w zawodach rzemieślniczych.

0: liczyć na przykład, żeby uczeń, czeladnik, potem dopiero wyzwolenie na wyższy stopień. Teraz jest łatwiej, ale trzeba mieć wytrwałość, trzeba słuchać dookoła tego, co robią ci ludzie, do których bym chciał dołączyć zawodowo i myśleć o sobie, żeby wymyślić sobie własny sposób. Bo łatwiej jest na początku kogoś skopiować, ale potem jak człowiek staje w szeregu z tymi, których się naśladuje, to publiczność nie jest tak bardzo zainteresowana, bo to jest to samo, co już znają. Więc dobrze jest stworzyć jakiś własny zestaw. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie tyle zachowań, co pojmowania tego zawodu. Żeby to trochę się różniło i wtedy mamy szansę, że będziemy zauważeni. Ale przede wszystkim chodzi o wiarę w siebie i o ćwiczenie.
1: Ale jak to sprawdzić, czy jesteśmy gotowi?
0: Życie weryfikuje, życie sprawdza. Jak się źle trafi, to ten pierwszy przełożony może być człowiekiem, który utrąci nam karierę. Bo jeśli z jakiegoś powodu nas nie lubi, a nie ma ludzi idealnych, są tacy, którzy potrafią powodować się wyłącznie prywatną sympatią, to nie mamy szansy. To będzie kłopot, wtedy trzeba uciekać i próbować gdzie indziej. Ale ważne jest to też, żeby się nie poddawać za łatwo, jeśli wiemy, że robimy coś rzetelnie. Bo to jest właśnie taka zabawa w taką loterię. A jak traficie na fajnego szefa, czy tam jakiegoś szefa redakcji czy przełożonego, który jeszcze chce pomóc, to jest idealne, bo wtedy koryguje wasze błędy i powoduje, że czujecie się lepiej. A są szefowie słynni, którzy głównie są słynni z tego, że są obrzydliwi, negatywni i nie potrafią pomóc, nie chcą pomóc. A jeszcze dochodzi zazdrość zawodowa. Pamiętajcie o tym. To też jest niebezpieczne zjawisko, bo walcząc o jakąś pozycję antenową, można trafić na osoby, które kombinują, jak was troszkę zostawić w tyle. Więc to wszystko wymaga takiego politycznego zmysłu i wytrwałości.
1: Czy radio, które znał pan jako młody człowiek, bardzo różni się od tego, którego słuchamy dzisiaj?
0: W większości stacji tak zwanych komercyjnych tak. I to mógłbym wygłosić wykład położona, ale największą przeszkodą w robieniu takiego radia, jakie ja bym sobie wyobrażał, jest jego uzależnienie od komercji i od reklam. To ustawia zupełnie inaczej stacje, które są najbardziej agresywne. Bo to jest właśnie reklama, to jest szybkie promowanie pewnych produktów, to jest robienie audycji na zamówienie, to jest próba nienudzenia w ich pojęciu ludzi. Musi być szybciutko, głośno, tempo duże i reklama, i konkurs, i garnuszki sprzedajemy, i kosmetyki sprzedajemy, i cudnie pięknie, i wszystko leci. I to jest zupełnie inne niż radio, które kiedyś było. I dlatego radio, w którym ja jestem teraz z Marcinem, który mnie tu przywiózł synem moim, Radio Nowy Świat, stara się mimo wszystko być takim radiem spokojniejszym, gdzie się kładzie nacisk też na słowo i na to, co ktoś mówi.
2: I na pewno na osobowości, które w tym radiu są, bo one kształtują antenę.
0: Ale my bardzo chcemy, żeby ci młodzi ludzie stawali się osobowościami, bo najłatwiej jest, szczególnie mając całą kieszeń pieniędzy, sprowadzić osoby znane i rozpoznawalne i już mamy gotowe. A tymczasem my bardzo chcemy, żeby młodzi ludzie, patrząc na tych, którzy wykonują swój zawód rzetelnie, uczyli się tego. Bo nawet jeśli potem wpadną w te komercyjne stacje, to ich warsztat będzie lepszy i rozpoznawalny. I bardzo mnie cieszą ci młodzi, którzy jak wy troszkę podrośniecie, będą chcieli właśnie robić takie radio rozumne.
3: Ma pan ogromne doświadczenie w rozmowie z ludźmi. Jaki był najbardziej niezwykły wywiad, który pan przeprowadził?
0: Wywiady?
3: Wywiad.
0: Niezwykłe wywiady to są takie, które zostają w pamięci nie tylko z uwagi na rangę rozmówcy, ale na sytuację. Bo na przykład nie tyle ja przeprowadziłem, co ze mną przeprowadzono wywiad kiedyś na festiwalu piosenki w Sopocie. Taka młoda, nie tak młoda jak wy, ale młoda osoba przyszła, przeprowadziła ze mną w przerwie koncertu dość długi wywiad. Po czym przyszła po koncercie i powiedziała drżącym głosem: przepraszam bardzo, panie redaktorze, ale mi się nic nie nagrało. No, zrozumiałem jej dramat. Powiedziałem: dobra, to powtórzmy to. Powtórzyliśmy to nagranie, uspokojona ona poszła, ja też. Następnego dnia spotykam ją w amfiteatrze, a ona mówi: wie pan co, skasowało cię. I to rzeczywiście już było niezwykłe, że dokonała tego dwukrotnie. A przeze mnie prowadzone wywiady to często były skrępowane, nazwijmy to, rangą rozmowy, z którą rozmawiam. I to głównie byli wielcy ludzie jazzu, o których wy pewnie nie wiecie jeszcze w dawnych latach, a z takich gwiazd rozpoznawalnych dla was, dla młodszych, to na przykład kiedy rozmawiałem z Eltonem Johnem.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. To było spotkanie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego radia. Wojciech Mann pojawił się w Gniewkowie i spotkał się z mieszkańcami. Co mówił podczas rozmowy? Posłuchajcie sami tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Też byłem ciekaw, co on będzie nadętym gwiazdorem, czy będzie reagował. Okazało się, że bardzo to była rozmowa przyjemna. A z polskich artystów właściwie nie pamiętam takiego bardzo. Aha, jeszcze jeden amerykański, taki słynny jazzowy organista, był wkurzony w ogóle na wszystko. W związku z tym odpowiadał mi półgębkiem. I ja przyznaję, to bardzo jest niezawodowe. Też się zachowałem wobec niego nieelegancko. Bo on na końcu tego skróconego wywiadu powiedział: muszę już iść, bo tu czeka na mnie samochód, żeby mi zabić do hotelu. A ja dość bezczelnie z zemsty powiedziałem, że pan zasługuje raczej na autobus miejski. I chyba nie był zadowolony.
2: Słuchajcie, będziemy zbliżali się powoli do końca tej pierwszej części, bo wiem, że pan dyrektor przygotował drugą część, która będzie związana z naszą publicznością, dobrze rozumiem? Jeszcze jedno pytanie, czy będziemy również emitowali materiały, które młodzież nagrała do skorygowania przez redaktora? Są takie materiały? Nie ma, dobrze. Za chwilkę już oddam państwu głos pana redaktora, pana Wojciecha. Dwa, przepraszam, bardzo proszę.
3: Ja mam teraz takie pytanie, nie z kartki może. Czy pamięta pan taki wywiad, który wzrusza?
0: Który wzrusza?
3: Ten, co przeprowadził, nie pamiętam niestety, jak on się nazywa ten pan, ale przeprowadzał go pan w tamtym roku. To się, ten pan z panem.
0: Poczekaj, bo ja teraz nie rozumiem, czy wzruszył mnie, czy tego kogoś. Ja mam taką cechę, że potrafię właściwie chyba w większości przypadków wyłączyć osobiste reakcje. Ten przypadek z tym autobusem to rzeczywiście on mnie bardzo rozjuszył, ten rozmówca. Staram się być profesjonalny, grzeczny i nie wchodzę wyskówki, nawet jeśli aż się prosi o coś takiego. I również jeśli chodzi o wzruszenie, to Raczej staram się to zachować na moment już po wywiadzie, żeby nie odbyło się to czy na oczach z kamera, czy na uszach słuchaczy. Ale zdarzyło mi się raz czy dwa razy, że osoba, z którą rozmawiałem, się wzruszyła. I to mnie bardzo poruszyło, tylko musiałem się pilnować, żebyśmy się oboje nie rozpędzili. Ale to są takie momenty, które się pamięta.
6: I ostatnie pytanie.
1: I na koniec tej części, gdyby to pan miał teraz zadać jedno pytanie dwóm 12-letnim prowadzącym, o co by pan to zapytał? Może pan powiedzieć.
0: Wiecie co? To by nie skończyło się na jednym pytaniu. Bo ja bym chciał się dowiedzieć, skąd w ogóle przyszedł wam do głowy pomysł o dotyczący radia. Czy ktoś was zachęcił, czy kolega, czy ktoś starszy? Czy wam się to spodobało, czy po prostu myślicie, że to jest niezły sposób na zagospodarowanie wolnych chwil, chociaż wolę, i teraz tu jest dwukropek, wolę się bawić, wolę czytać jakieś książki, wolę oglądać seriale, wolę gapić się w telefon. Ja was nie znam, więc chciałbym się dowiedzieć takich rzeczy, czy potraficie radio postawić wyżej nad takimi typowymi zajęciami młodych dziewcząt. I to było mi jedno z tych pytań i nie wiem, co byście odpowiedziały.
3: No, u mnie się zaczęła przygoda z radiem tak, że w zasadzie spotkałam pana z naszego radia na boisku szkolnym. I on przywitał moją koleżankę i zapytał się, kiedy będzie w radiu, na zajęciach i tak dalej. No i ja się podpytałam o te zajęcia. No i okazało się, że jest radio gołtnie w kole, więc ja stwierdziłam, że bym bardzo chciała chodzić, no i teraz się zbliża i będę już chodziła do radia przez rok.
7: U mnie w sumie podobnie, bo też przywitałam się właśnie z panem Darkiem, którego dzisiaj niestety z nami nie ma. Zapytał się mnie, czy przyjdę na zajęcia w radiu. Zaprosił mnie moje koleżanki. Koleżanki odmówiły niestety, ale ja chętnie powiedziałam, że przyjdę. No i mi się to spodobało.
0: A powiedzcie, czy w waszym młodym wieku to jest na pewno krótki czas, ale jak długo robicie, bawicie się w radio?
3: Rok.
0: A perspektywa? Podoba wam się to, także jeszcze chcielibyście więcej?
3: Tak, ja bym bardzo chciał.
0: A mnie to cieszy bardzo, bo potem nawet jeśli wybierzecie inny kierunek, to wam się to przyda. To jest taka dodatkowa umiejętność, której wiele osób nie ma, bo ja jeszcze na koniec znowu mam taki typowo nauczycielski dom, ale kiedy ja spotykam się z osobami, które chcą ze mną porozmawiać, a właściwie nie jestem pewien, czy chcą porozmawiać, czy chcą przede wszystkim zobaczyć, jak ja wyglądam naprawdę i zobaczyć, jak ja mówię, a potem przychodzi moment, poprosimy o pytania z sali. To jest tak jak teraz. To z sali, a co? Wszyscy przecież obejrzeli, jak ja wyglądam, już mogłem do domu. I ta śmiałość w rozmowie i brak strachu przed mikrofonem. Teraz damy Państwu mikrofon, często tak jest, że bardzo mogą Państwo pytać. Jest cicho. A potem czasem jedna osoba mówi, ile Pan ma płyt? I to już 700 tysięcy razy to pytanie padło. Ludzie mają obawę, że może się głupie, a co ja będę brał ten mikrofon, niech sąsiad weźmie i tak dalej. Wy się nauczycie pewnej śmiałości kontaktu z ludźmi. Jestem przekonany. I to bez względu na to, jak się wasze losy potoczą, to będzie łatwiejsze. Będziecie śmielsze, będziecie dochodziły do tego, że chcecie się czegoś dowiedzieć. Także bardzo jestem zadowolony z tego, że jesteście.
6: Pierwsza część zatem za nami. Poproszę wielkie brawa dla naszych. Miałem ten wielki zaszczyt rozmawiać z profesorem Arturem Eckertem. To jest jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich fizyków kwantowych, specjalista od szyfrowania kwantowego. Najmłodszy w dziejach Oxfordu i Cambridge, najmłodszy wiekiem
2: naukowiec, który dostał tytuł profesora obu uczelni. Teraz pracuje na jednej z najwybitniejszych, najwspanialszych uczelni w bardzo dalekim wschodzie i opowiedział mi taką oto anegdotę, kiedy zaprosił najlepszych fizyków kwantowych, młodych, z całego świata i utworzył taki hub najwybitniejszych młodych fizyków kwantowych w wieku między 18 a między 25 lat, bo w tym wieku to już się naprawdę zaczyna. Panie redaktorze, i opowieść jest następująca. No i tak rozwiązują niezwykle skomplikowane problemy natury fizyki kwantowej. Mówi, wie pan, kiedyś poszedłem do kantyny i tam słuchałem, jak oni z sobą rozmawiają, bo ci fizycy kwantowi są z całego świata. Tam są Ukraińcy, Polacy, Chińczycy, no cały świat. I nagle słyszę rozmowę dwóch Skandynawów, akurat wtedy były Mistrzostwa Świata. I jeden mówi do drugiego, oglądając mecz piłki nożnej, mecz swojej reprezentacji. Mówi, wiesz co, moi rodzice całe życie chcieli, żebym był reprezentantem drużyny narodowej, żebym grał w piłkę. A ja zostałem fizykiem i to jeszcze kwantowe. Boże, jak ja się stoczyłem. Najwybitniejsze umysły świata.
0: No tak, to jest kwestia proporcji.
2: A teraz Państwa pytania.
8: Już biegnę z mikrofonem.
2: 700 tysięcy płyt pan
8: redaktor ma.
9: Przepraszam, więc ja mam pytanie. Co pan zrobił John Lennon, że pan się boi z nim porozmawiać?
0: On mi zrobił to, że zafascynował mnie razem ze swoimi kolegami. Pierwszymi nagraniami, które otworzyły mi oczy na ten cały angielski wybuch muzyki popularnej, który podbili cały świat, łącznie z Ameryką, która była wiodącą siłą rock'n'rolla i muzyki. A potem ten John Lennon w młodym wieku ukazywał się jako człowiek właśnie wielu zainteresowań. Miał poczucie humoru, takie typowo angielskie, które bardzo odpowiadało. Nie tylko śpiewał i pisał piosenki, ale napisał dwie książki, które sam ilustrował. Był niepoprawnym przedstawicielem tego rynku muzycznego. Nie miał specjalnego szacunku dla władzy i dla osób postawionych wysoko. Przykład to jest słynne jego na przykład powiedzenie podczas występu dla koronowanych głów tam z dworu angielskiego, kiedy powiedział, tańsze bilety mogą klaskać, a ci najbogatsi niech potrząsają biżuterią. To doświadczył jego podejściu do świata i robił różne dziwne rzeczy, nie tylko imponujące ze względu na to, że go było stać na to, ale że po prostu patrzył na świat po swojemu. Ja już nie będę opowiadał o jego całej działalności antywojennej i tak dalej, o podejściu do jakby wspierania młodych ludzi, którzy zrzucali te okowy tej poprawności starszej, ale był niezwykle barwną postacią i bardzo mi odpowiadał jako nieznany przeze mnie osobiście obywatel reprezentujący tę muzykę i dlatego chętnie z nim porozmawiał i bałbym się oczywiście bardzo, czy on nie potraktowałby mnie jako jeszcze jednego z tych, co koniecznie chcą zaliczyć rozmowę. No spokój, bo już nie przeprowadzę tej rozmowy.
2: A ja dopowiem, wspomniał pan o książkach, które pisał Lennon i które sam ilustrował. Drodzy Państwo, przygotowując się do spotkania z panem wiele lat temu, kiedy poprowadziłem takie spotkania z panem Gnymi, wpadła mi w rękę fascynująca książka o pana tacie. Pamiętajmy o tym, że tato pana Wojciecha był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej szkoły plastycznej, tak można powiedzieć, ilustratorem, zachwycające prace i jedną z książek swoich poświęcił pan swojemu tacie. Ja tę książkę mam, bardzo ją lubię czytać, oglądać, głaskać na wszystkie możliwe sposoby, więc ten artyzm po rodzicach gdzieś tam w genach poszedł w eter. Jak to dobrze. Kolejne pytanie.
10: Dzień dobry, to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Mam takie pytanie, jako bardzo młody człowiek miałem okazję oglądać takie programy satyryczne jak Dalszy Ciąg Programu czy MDM. teraz już jako bardziej ukształtowany człowiek przypominam sobie te rzeczy i to jest humor, no porównując obecne kabarety, to jest kosmos, prawda? To pana Wojciecha znamy tutaj z bardzo ciekawego poczucia humoru i czy do tych trzech słów radiowiec, przystojny i dziennikarz można dodać jeszcze satyryk? I co w zasadzie skłoniło pana do tego, żeby właśnie w tą stronę pójść w tych ciężkich latach 90, gdzie to wszystko gdzieś tam w telewizji było pokazywane?
0: Skłoniło mnie to, co mnie skłania i skłaniało do podejmowania różnych wyzwań, bo robiłem wiele rzeczy. Wiele rzeczy robiłem trochę na chwilę, żeby tylko sprawdzić, jak się to uda. A te żarty z Krzyśkiem Materną zaczęły się od radia, o czym często nie mówię i mało kto pamięta, bo zrobiliśmy kiedyś pierwszą audycję wspólną radiową w Trójce jeszcze i skoro się dogadaliśmy, że bawią nas te same rzeczy i złożą nas te same rzeczy, to w którymś momencie taki pomysł nagle się pojawił, czy może spróbować w telewizji.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Nawalne opady ponownie pokazały problemy z odprowadzaniem wody w części Inowrocławia. Władze miasta i PWiK wyjaśniają, dlaczego szczególnie narażony jest rejon ulic Milenijnej i Wierzbowej oraz jakie działania są podejmowane. Co powiedzieli podczas konferencji? Posłuchajcie sami.
11: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, której tematem jest to, z jakimi problemami mierzy się miasto Inowrocław podczas intensywnych opadów deszczu. Z czego one wynikają, jakie działania są podejmowane i co jeszcze można zrobić, żeby lepiej przygotować się na podobne sytuacje w przyszłości. Są z nami obecni prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajo.
12: Dzień dobry.
11: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia Szymon Łebski.
13: Dzień dobry.
11: Prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Inowrocławiu Janusz Radzikowski. Ja nazywam się Daria Kniesiak-Majewska, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Poproszę, żeby głos zabrał pan prezydent Arkadiusz Fajok.
12: Tak, witamy państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, spotkaliśmy się po kilku dniach tak naprawdę reakcji naszych i krótko mówiąc pomocy dla mieszkańców i sprzątania również terenów, które uległy pewnej degradacji po nawalnych deszczach, które również nawiedziły Inowrocław, zresztą no, tak naprawdę w większości kraju były widoczne, występowały. Blisko dwa tygodnie temu taka ulewa również nawiedziła Inowrocław i mieliśmy różnego rodzaju problemy. Oczywiście to się też gdzieś szerokim echem medialnym odbiło, ale dla nas najważniejsza była pomoc mieszkańcom. Sami państwo też relacjonowaliście z różnych miejsc w Inowrocławiu różnego typu zdarzenia, o których dzisiaj też chcieliśmy troszeczkę powiedzieć. Dla nas najważniejsze z perspektywy tych kilku dni po ulewie jest to, że mieszkańcy zostali przez nas bardzo dobry w mojej ocenie sposób zabezpieczeni z perspektywy spółek, z perspektywy pracy naszych pracowników służb różnej maści, aby doprowadzić te tereny, które zostały zalane i uległy pewnej degradacji, zostały doprowadzone do stanu przed ulewą, a może i nawet i lepiej, o których zaraz w szczegółach bardziej tutaj wypowie się, więcej powie pan prezes Radzikowski. Szanowni państwo, byliśmy na miejscu te blisko dwa tygodnie temu, akurat właśnie w tym zestawieniu był i pan prezes, i pan prezydent, spotkać się z mieszkańcami. Faktycznie mówimy tutaj o rejonie ulicy Maruleskiej, ulicy Milenijnej i Wierzbowej. Tam faktycznie jest taki punkt, o którym też będziemy za chwilę tutaj szerzej mówić, miasta, który na pewno zasługuje na wzmożone działania w kierunku jakby udrożnienia tego całego systemu i aby do takich sytuacji oczywiście więcej nie dochodziło. Mieszkańcy wiele lat czekają na pewne działania i takie informacje też do nas spłynęły właśnie podczas między innymi tych spotkań. Byliśmy tak naprawdę i w sobotę, kiedy ten deszcz nastał, ale też i w poniedziałek, kiedy już było po ulewie i pierwsze te oględziny jakby po tej no można powiedzieć powodzi również tych oględzin dokonywaliśmy, rozmawialiśmy z mieszkańcami. Mamy już pewien obraz sytuacji, mamy też już pewne działania, które już podjęliśmy, realizujemy i mamy nadzieję, że one w tej chwili w jakimś stopniu też ewentualnie zminimalizują zagrożenie przy kolejnych takich nawalnych deszczach i sytuacjach, które mogą się zdarzyć, ponieważ no, niespotykana ilość deszczu spadła nam te dwa tygodnie temu w Inowrocławiu, tak jak powiedziałem wcześniej, w większej części Polski tak naprawdę. No ale mamy tutaj pewne koncepcje do rozwiązania, mamy różnego rodzaju projekty, które, o których za chwilę pan prezes Radzikowski również państwu powie. Jesteśmy po tych spotkaniach z mieszkańcami, mamy jakby tutaj ustalone kolejne spotkanie, które ma też spowodować pewne wyjaśnienie sytuacji, ale też no, podjęcie konkretnych działań, aby to miejsce faktycznie nie było tak mocno zagrożone jak do tej pory. No tak jak powiedziałem, podejmujemy pewne działania, mamy pewne koncepcje, chcielibyśmy się z Państwem oczywiście też podzielić. Nie chcemy się tutaj absolutnie tłumaczyć, bo to nie jest miejsce, a chodzi bardziej o to, żeby właśnie przedstawić to, co jest w planach. To, co też było w planach, a nie zostało niestety zrealizowane. Ale nie będziemy patrzeć w przeszłość, chcemy patrzeć w przyszłość. Mamy tutaj pewną prezentację, o której też szerzej powie pan prezes Radzikowski. Bardzo proszę.
13: Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan... Oczywiście. Dziękuję. Tak powiedział Pan Prezydent, proszę Państwa, my nie szukamy winnych. My mówimy o tym, jakie mamy problemy i w jaki sposób najszybszy chcielibyśmy rozwiązać te problemy. Proszę Państwa, tak naprawdę ten deszcz nawalny, który przeszedł przez Inowrocław, może jeszcze dopowiem Państwu, że każdy z Państwa tą prezentację moją otrzyma. Nie ma problemu, my ją Państwu możemy przekazać. Pani Rzecznik na pewno ją przekaże. Także wszystkie te elementy tu zawarte Państwo otrzymacie. Proszę Państwa, ten deszcz nawalny, który tak naprawdę, mówiąc tak bajkowo, spadł z nieba, niestety przyprawił nam wiele, wiele problemów. Nam jako przedsiębiorstwu, ale przede wszystkim mieszkańcom. Proszę Państwa, chcielibyśmy zdiagnozować, co było tego przyczyną, jak również pokazać Państwu, jaki jest problem mieszkańców ulicy Milenijnej i ulicy Wierzbowej. Jest to ulica, która jest zlokalizowana w tak zwanym najniższym punkcie zaniżenia. Jeżeli patrzymy na deszcz, ten płynący drogą Maruleską, jak i Wierzbową i Milenijną, to patrzymy sobie w ten sposób, zobaczmy jedną rzecz. W górnej części macie Państwo rzędną wysokości ulicy Maruleskiej, mamy 97 metrów, ulicę Milenijną i Wierzbową to jest 88 i tutaj Wierzbowa 87. Czyli widzimy jedną rzecz, że całość wód opadowych, my nie mówimy tu o kanalizacji, mówimy to o wodzie opadowej, która płynie ulicą. To jest powierzchnia, która w jakiś sposób sobie przy takim deszczu nawalnym staje się rzeką. I niestety te dwie ulice są najbardziej narażone na wody opadowe. Jak Państwo widzicie, całość tego deszczu spływa w kierunku tych dwóch ulic. Proszę Państwa, nie ukrywajmy jednej rzeczy, że system kanalizacji zarówno deszczowej, jak i sanitarnej jest w tym obszarze przeciążony. To jest system, który był budowany w latach 50. i był przede wszystkim potrzebny dla osiedla Piastowskie. Nikt wtedy nie marzył o tym, że powstaną setki domów w okolicach tych osiedli, że ludzie będą chcieli się osiedlać, rozbudowywać i tak dalej. Niestety w tych wcześniejszych latach miasto Inowrocław, podejmując uchwałę o planach miejscowych, zapomniało o planach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury technicznej. Ale nie chciałbym tu szukać winnych. Idziemy dalej, proszę Państwa. Kolejnym problemem, jaki dzisiaj jest, tak naprawdę to jest to, że kolektor, który odbiera wszystkie te wody, on odbiera nie tylko z ulicy Maruleskiej, ale to jest cały zespół ulic, takich jak Kątna, Lipowa, Wrzosowa, Konwaliowa. Tu długo by jeszcze o tym mówić. i to wszystko trafia do jednej zlewni, jednego jak gdyby przewodu. I proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób, jaka jest kwestia? Najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest kwestia przepustowości. Wiadomo, że z takiej powierzchni dużej szybnicy, jeżeli coś chcemy wtłoczyć w mniejszą, to się nie uda zmieścić w tak krótkim okresie, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, a wiecie Państwo, że ilość, która spadła tej wody, to była rzędu 75-100 metrów. Nie spotykana nigdy u nas tak naprawdę w ostatnim okresie tak dużego deszczu. I to spowodowało właśnie przeciążenie tego układu kanalizacyjnego. Państwa, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego? Bo tutaj mieszkańcy tłumaczą to w ten sposób, że niczyszczone studzienki, w jakiś sposób drenaże i tak dalej. Proszę Państwa, cały układ kanalizacyjny, mówimy o tej kanalizacji deszczowej, w drogach miejskich jest zlecany przez miasto na rzecz naszego przedsiębiorstwa i tu staramy się na bieżąco czyścić wszystkie te wpusty. Jest inny problem, że mamy też innych zarządców nieruchomości. Wiecie Państwo, ile jest obszarów wielkopowierzchniowych, tak? Dużych sklepów, marketów i tak dalej. My jako przedsiębiorstwo na początku tego roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi zarządcami. Mówimy tu o KSM-ie, mówimy to o różnych innych zarządcach dróg, jak również obiektów i prosiliśmy o jedną rzecz, żeby te studzienki były na bieżąco czyszczone. Jak wiecie Państwo, nie wszyscy do tego przyłożyli się w odpowiedni sposób. Tak miasto te kroki i tą rękawiczkę jak gdyby podjęło, tak pozostali, no niestety nie. Państwa, jak chcemy w jakiś sposób rozwiązać te wszystkie problemy związane z przyszłością? I jakie kroki będziemy starać się podejmować? Ja tu jeszcze wrócę do tak zwanych zaniedbań wynikających z rowu marleskiego. Państwa, miasto jest odwadniane tak naprawdę do rowu rąbińskiego, tego w tej części solankowej, ale większość miasta jest odwodniona do rowu marleskiego. I tak jak w części miejskiej ten rów jest na bieżąco czyszczony, udrażniany, tak niestety w części tej, przepraszam, gminnej, no niestety wygląda tak, jak Państwo to widzicie na tych wszystkich załączonych obrazkach, on nie jest po prostu drożny. Jeżeli przychodzi ta duża ilość deszczu, to odbiornik nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody przy takim stanie, jaki tutaj Państwo widzicie, pozarastane rowy, niedrożność tych rowów i tak dalej. Państwa, Pan Prezydent podjął szybkie działania związane z rozmowami z wójtem gminy Wrocław. Pan wójt obiecał, że zleci spółce wodnej udrożnienie na jesień tych, jak gdyby, drożności tych przewodów tego rowu. Jednakże z panem prezydentem chcemy zorganizować takie spotkanie, jeszcze jedno z panem wójtem, żeby konkretnie z datami, żebyśmy mogli wiedzieć, kiedy te działania będą podejmowane. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że również kanalizacja, ta ogólnospławna tak naprawdę, wpływa do Inowrocławia z gminy Inowrocław. I my tak naprawdę musimy podjąć sobie pewne wyzwania, czy jesteśmy w stanie jeszcze dalej odbierać kanalizację i deszczówkę łącznie z gminy, jeżeli gmina nie będzie chciała wspomóc nas w udrożnieniu tego odbiornika, czyli rowu marleskiego. Państwa, jaka jest kwestia wód opadowych i lat wcześniejszych? Pamiętacie Państwo, co się dużo dyskutuje, że Bydgoszcz z tym sobie poradziła, dostała środki zewnętrzne na modernizację systemu deszczówki, na retencję, Toruń. Państwa, w latach 2021-2022 rzeczywiście były takie programy, które dotyczyły odwodnień i retencji miast. Jednakże nasze miasto niestety nie skorzystały z tego projektu i żadna złotówka do tego systemu niestety nie trafiła. Państwa, ja już nie chciałbym tutaj się rozwodzić na temat wód opadowych, retencji, przyłączonych obiektów w postaci dachów, całej reszty naszej kanalizacji, jak również o tym, że istnieje wiele terenów wielkopowierzchniowych, gdzie ilość wód jest bardzo duża. ale my jako miasto będziemy chcieli zachęcać bardzo mocno, żeby mieszkańcy również też włączyli się przy pomocy systemu dotacyjnego poprzez małą retencję, czyli wody deszczowe, żeby również były zagospodarowywane na swoim terenie działki, podlewanie, cała reszta. Tu widzą Państwo na niektórych slajdach, jak wyglądają studzienki, obiektach niebędących własnością miasta, jak również po prawej stronie, co my z tych studzienek wydobywamy. Proszę Państwa, problem polega na tym i on się obnażył bardzo mocno na ulicy właśnie Marulewskiej w trakcie tego deszczu nawalnego, gdzie wydobywaliśmy co z kanalizacji? Pampersy, ręczniki papierowe, coś, co nie powinno nigdy trafiać do kanalizacji.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Dlaczego podczas intensywnych opadów część Inowrocławia jest zalewana? O przyczynach problemu przeciążonej kanalizacji i możliwych rozwiązaniach mówią prezydent Arkadiusz Fajok oraz prezes PWiK Janusz Radzikowski. Posłuchajcie sami.
13: I proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób, jaka jest kwestia? Najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest kwestia przepustowości. Wiadomo, że z takiej powierzchni dużej szybnicy, jeżeli coś chcemy wtłoczyć w mniejszą, to się nie uda zmieścić w tak krótkim okresie, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, a wiecie Państwo, że ilość, która spadła tej wody, to była rzędu 75-100 metrów. Nie spotykana nigdy u nas tak naprawdę w ostatnim okresie tak dużego deszczu. I to spowodowało właśnie przeciążenie tego układu kanalizacyjnego. Państwa, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego, bo tutaj mieszkańcy tłumaczą to w ten sposób, że nieczyszczone studzienki, w jakiś sposób drenaże i tak dalej. Proszę Państwa, cały układ kanalizacyjny, mówimy o tej kanalizacji deszczowej, w drogach miejskich jest zlecany przez miasto na rzecz naszego przedsiębiorstwa i tu staramy się na bieżąco czyścić wszystkie te wpusty. Jest inny problem, że mamy też innych zarządców nieruchomości. Wiecie Państwo, ile jest obszarów wielkopowierzchniowych, tak? Dużych sklepów, marketów i tak dalej. My jako przedsiębiorstwo na początku tego roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi zarządcami. Mówimy tu o KSM-ie, mówimy tu o różnych innych zarządcach dróg, jak również obiektów i prosiliśmy o jedną rzecz, żeby te studzienki były na bieżąco czyszczone. Jak wiecie Państwo, nie wszyscy do tego przyłożyli się w odpowiedni sposób. Tak jak miasto te kroki i tą rękawiczkę jak gdyby podjęło, tak pozostali, no niestety nie. Proszę Państwa, jak chcemy w jakiś sposób rozwiązać te wszystkie problemy związane z przyszłością? I jakie kroki będziemy starać się podejmować? Ja tu jeszcze wrócę do tak zwanych zaniedbań wynikających z rowu marolewskiego. Choć to miasto jest odwadniane tak naprawdę do rowu rąbińskiego, tego w tej części solankowej, ale większość miasta jest odwodniona do rowu marolewskiego. I tak jak w części miejskiej ten rów jest na bieżąco czyszczony, udrażniany, tak, niestety w części tej, przepraszam, gminnej, no niestety wygląda tak, jak Państwo to widzicie na tych wszystkich załączonych obrazkach, on nie jest po prostu drożny. Jeżeli przychodzi ta duża ilość deszczu, to odbiornik nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody przy takim stanie, jaki tutaj Państwo widzicie, pozarastane rowy, niedrożność tych rowów i tak dalej. Państwa, pan prezydent podjął szybkie działania związane z rozmowami z wójtem gminy Inowrocław. Pan wójt obiecał, że zleci spółce wodnej udrożnienie na jesień tych, jak gdyby, drożności tych przewodów tego rowu. Jednakże z panem prezydentem chcemy zorganizować takie spotkanie, jeszcze jedno z panem wójtem, żeby konkretnie z datami, żebyśmy mogli wiedzieć, kiedy te działania będą podejmowane. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że również kanalizacja, ta ogólnospławna tak naprawdę, wpływa do Inowrocławia z gminy Inowrocław. I my tak naprawdę musimy podjąć sobie pewne wyzwania, czy jesteśmy w stanie jeszcze dalej odbierać kanalizację i deszczówkę łącznie z gminy, jeżeli gmina nie będzie chciała wspomóc nas w udrożnieniu tego odbiornika, czyli rowu Maruleckiego. Proszę Państwa, jaka jest kwestia wód opadowych i lat wsteczniejszych? Pamiętacie Państwo, że się dużo dyskutuje, że Bydgoszcz z tym sobie poradziła, dostała środki zewnętrzne na modernizację systemu deszczówki, na retencję, Toruń. Proszę Państwa, w latach 2021-2022 rzeczywiście były takie programy, które dotyczyły odwodnień i retencji miast, jednakże nasze miasto niestety nie skorzystały z tego projektu i żadna złotówka do tego systemu niestety nie trafiła. Proszę Państwa, ja już nie chciałbym tutaj się rozwodzić na temat wód opadowych, retencji, przyłączonych obiektów w postaci dachów, całej reszty naszej kanalizacji, jak również o tym, że istnieje wiele terenów wielkopowierzchniowych, gdzie ilość wód jest bardzo duża, ale my jako miasto będziemy chcieli zachęcać bardzo mocno, żeby mieszkańcy również też włączyli się przy pomocy systemu dotacyjnego poprzez małą retencję, czyli wody deszczowe, żeby również były zagospodarowane na swoim terenie działki, podlewanie, cała reszta. Tu widzą Państwo na niektórych slajdach, jak wyglądają studzienki, obiektach niebędących własnością miasta, jak również po prawej stronie, co my z tych studzienek wydobywamy. Proszę Państwa, problem polega na tym i on się obnażył bardzo mocno na ulicy właśnie Maruleckiej w trakcie tego deszczu nawalnego, gdzie wydobywaliśmy co z kanalizacji? Pampersy, ręczniki papierowe, coś, co nie powinno nigdy trafiać do kanalizacji i tu właśnie tutaj proszę Państwa jako tutaj media, żebyście również zaangażowali się w taką akcję dla mieszkańców, żeby nie traktowali naszej kanalizacji jak śmietnika, do którego trafia wszystko. I teraz jakie działania chcemy podjąć? Proszę Państwa, od wielu lat przedsiębiorstwo posiadało dokumentację na temat wykorzystania przepompowni na ulicy Krzywoustego, to jest przy budynku KSM-u, żeby łatwiej to zorganizować przestrzennie. Tam jest stara przepompownia PWiK. Tam są potężne zbiorniki Inhofa stare, które tak naprawdę na to PWiK przygotowało dokumentację, ogłosiło przetarg, ale wykonało tylko częściowo to zadanie, ponieważ nigdy nie miało środków. Wychodząc naprzeciw, i to nie po tym deszczu nawalnym, proszę Państwa, tylko już dużo, dużo wcześniej, ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tej przepompowni, aby te duże zbiorniki wykorzystać w ramach retencji. O co nam chodzi? Chodzi nam o to, że w przypadku deszczu nawalnego, żeby część tej kanalizacji i deszczówki trafiła do tych zbiorników, została czasowo jak gdyby przechowana, i po deszczu nawalnym dopiero zrzucona do kanalizacji, żeby ona dodatkowo nie obciążała systemu. Ten przetarg jest rozstrzygnięty, firma rozpoczęła już częściowo pracę, ma być zakończony tak naprawdę do końca listopada i to będzie jak gdyby część tej retencji, jaką w mieście wdrożymy, która nigdy wcześniej nie była realizowana. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest to, tu już przechodzę dalej, kwestia ulicy Jesionowej. W ulicy Jesionowej, proszę Państwa, jest przewężenie na głównym naszym rurociągu kanalizacyjnym, które w jakiś sposób zmniejsza przepustowość. To też kwestia nie 100 tysięcy złotych, a tu już wchodzi kwestia milionów złotych, tak, na tą realizację. Podjęliśmy takie działania, żeby ogłosić przetarg, on już jest rozstrzygnięty na dzień dzisiejszy, na udrożnienie tych odcinków w trzech ulicach, to naprawdę chodzi o ulicę Jesionową, Toruńską, żebyśmy mogli mieć pełną przepustowość kanału, a nie, że jest 800, 400, 800, tak? Czyli jest blokada. Myślę, że to tak zwane udrożnienie tego w tej przepustowości poprzez nie wykopanie nowej kanalizacji, tylko udrożnienie, wstawienie do środka rękawa, takiego nadmuchiwanego, uszczelnienie również spowoduje działania, które poprawią ten spływ wody w trakcie deszczu.
12: A jaka jest przyczyna tego przewężenia?
13: Od wielu lat, panie prezydencie, ta kanalizacja była w części zasypana betonem, jednakże przedsiębiorstwo nigdy nie miało na to środków. Proszę państwa, i teraz przechodzimy do ulicy Wierzbowej i Milenijnej, o której powiedział pan prezydent. Proszę państwa, i w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek pan prezydent był tam na miejscu, my też jako służby byliśmy tam na miejscu. Obiecaliśmy mieszkańcom pomóc, bo my, tak jak ktoś mówił nam, że my się nie spotykamy, nie rozmawiamy, proszę państwa, i w niedzielę, i w poniedziałek rano od razu pan prezydent wraz z wszystkimi służbami był tam na miejscu. Podjęliśmy działania, które przede wszystkim tak, doprowadziły do oczyszczenia tej ulicy. Zebraliśmy tą warstwą wierzchnię na wierzchni, jako przedsiębiorstwo, tak? Następnie udrożniliśmy tak zwany kanał boczny ulicy Wierzbowej. Niestety w ulicy Milenijnej nie można tego zrobić, ponieważ ona jest zabudowana od płotu do płotu, jest już utwardzona. Jak wiecie państwo, są to drogi, które są na dzień dzisiejszy w jakiś sposób ślepymi drogami, czyli donikąd. Od Marulewskiej wjeżdżamy w Milenijną, od Marulewskiej wjeżdżamy w Wierzbową, dalej nic. Ale, proszę państwa, tutaj będąc na miejscu, tak naprawdę powiem wprost, zweryfikowaliśmy cały ten obszar i tam istnieje infrastruktura miejska, która przez wielu lat została wydzierżawiona na rzecz jakiegoś podmiotu. Dzisiaj pan prezydent Łebski podjął już działania w tym kierunku, żebyśmy udrożnili połączenie ulicy Wierzbowej, może i Milenijnej, jeżeli się uda, z tym stawem retencyjnym i następnie spuścili tą wodę opadową do naszej kanalizacji i w ten sposób częściowo również odwodni w przypadku deszczu nawalnego ten spływ powierzchniowy wody po ulicy. Proszę państwa, idąc dalej, w jakiś sposób nie chciałbym tutaj państwa, bo otrzymacie to wszystko od nas tutaj, jakie działania były podejmowane, co robimy i tak dalej. Tutaj już były takie głosy, proszę państwa, jak pomagamy mieszkańcom. Pan prezydent niezwłocznie skontaktował się ze służbami związanymi z deratyzacją. Została zlecona deratyzacja, panie prezydencie, pan prezydent Łebski akurat się tym zajmował. Jak również państwa było wiele głosów takich, że my jako PWiK, nie wiem, nie pomagamy i tak dalej. Ja mówię wprost, proszę się udać do mieszkańców na tę ulicę, spytać się, jaka była natychmiastowa pomoc dni następne z naszego przedsiębiorstwa. My jeszcze dzisiaj, proszę państwa, u niektórych z mieszkańców na ogródkach również staramy się im pomóc, nasze służby, żeby to sprzątnąć. Reagujemy na każdy głos. I ten krytyczny, i ten pomocowy, żeby tych mieszkańców w tym problemie wspomóc i jako przedsiębiorstwo, żebyśmy ten temat szybko rozwiązali. Ja nie chciałbym się tu rozwodzić na temat w jaki sposób do przyszłości związanej z wodami opadowymi, bo taką konferencję odrębną postaram się z państwem zrobić, który mówi o mikroretencji. Ja bym chciał tylko państwa w jakiś sposób prosić, żebyście wy jako media również, a jesteście siłą przekazu, może dzięki nawet dzisiejszemu apelowi, proszę państwa, niech do tej kanalizacji trafia wszystko, co jest z nią związane, a nie trafia to, co jest śmietnikiem. Bo to naprawdę strasznie nie udrażnia, wręcz zapycha naszą kanalizację. A co wydobywamy z tej kanalizacji, to jak tu państwo na tych załączonych obrazkach widzicie, to do tego wszystkiego trafia. Proszę państwa, nie będę się dalej w jakiś sposób rozwodził, ale chciałbym jeszcze do jednej kwestii podejść. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że śmierdzi, przepraszam bardzo, na Rąbinie, z oczyszczalni ścieków i tak dalej. Państwo, okazała się zupełnie inna sytuacja. Rolnicy też chcą pracować, też nawożą swoje pola obornikiem. Państwa, dzisiaj specjalnie o godzinie 5, 6, 8 pojechałem na oczyszczalni ścieków. Okazało się, że ten obornik już jest dawno teraz przeorany, nie ma tego zapachu. Ale jeżeli państwo byście chcieli po konferencji, zapraszam państwa na oczyszczalnię ścieków, bo jeżeli państwo nie byliście, serdecznie możemy tam pojechać. Na bieżąco zobaczycie, jak to funkcjonuje i czy rzeczywiście te zapachy z naszej oczyszczalni Oczywiście oczyszczanie nie pachnie, tak? Bo to jest element oczyszczania ścieków, ale na pewno nie jest elementem uciążliwości. Jeżeli są pytania do pana prezydenta czy do mnie, to proszę kierować ich wprost. Postaram się, jeżeli będę miał taką wiedzę, od państwa jej odpowiedzieć.
11: Jeżeli nie ma pytań, bardzo dziękuję.
12: Dziękujemy bardzo w takim razie.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Muzeum imienia Jana Kasprowicza kolejne miesiące pełne wydarzeń. Jakie wystawy, spotkania i kulturalne propozycje przygotowano na resztę roku? O tym więcej już za chwilę Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio i Nowrocław, a wraz ze mną jest adiunkt Muzeum imienia Jana Kasprowicza, pani Agnieszka Dzikiewicz. Dzień dobry, pani adiunkt. Pani Agnieszko, co szykuje Muzeum Jana Kasprowicza na najbliższe miesiące? Końcówkę 2026 i początek 2027 roku.
3: Jest to gratka dla miłośników sztuki i nie tylko, dlatego że są to prace, które tak naprawdę dopiero po raz drugi są pokazywane szerszej publiczności w Polsce. Pierwsza taka wystawa miała miejsce w Krakowie, w Muzeum Narodowym, a potem u nas. Więc jest to też dla nas wyróżnienie, zaszczyt. Są to prace z prywatnej kolekcji, które były wykonane w okresie paryskich studiów Stanisława Wyspiańskiego. Więc nie opatrzone, ciekawe, świeże, oryginalne, więc myślę, że jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji zobaczyć u nas tych prac, to do końca września będzie jeszcze okazja, a później od października nowe wystawy. Przede wszystkim skupiamy się na obchodach roku Jana Kasprowicza w powiecie inowrocławskim, bo jest to wyjątkowa data dla naszego muzeum, setna rocznica śmierci naszego wielkiego patrona i z tej okazji w październiku zaprezentujemy wyjątkową wystawę, która kości u nas na dłużej. Wystawa pod tytułem Poezja jest wszystkim. Jest to zestaw prac, wystawa, którą przygotowało grono profesorów i studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy specjalnie na obchody tej rocznicy, tej okrągłej setnej rocznicy, stworzyli kolekcję swoich prac, wystawę prezentującą właśnie jakby nawiązującą i zainspirowaną twórczością, postacią, sylwetką Jana Kasprowicza. Premiera, czyli wernisaż tej wystawy miał miejsce w maju w Zakopanem, na Harendzie, czyli miejscu, gdzie zmarł wielki poeta. Razem z kolegami, koleżankami z muzeum mieliśmy przyjemność uczestniczenia w tym wernisażu. Powiem, że jest to wystawa naprawdę ciekawa, intrygująca, w bardzo kreatywny sposób nawiązująca do Jana Kasprowicza. Więc nie są to tylko portrety, ale również bardzo taki kreatywny, symboliczny sposób nawiązujące do naszego Jana Kasprowicza. I ta wystawa tak naprawdę do końca roku będzie główną taką atrakcją w naszym muzeum, ale też wątki lokalne. W październiku będzie

0: tu będzie zaskoczonym tym, że właśnie takie budowle kiedyś istniały tutaj na terenie naszego miasta. I też pod koniec września, jak co roku, zaprezentujemy Państwu taką wystawę powarsztatową. Już od kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dom Artysty, gdzie mamy takie przedsięwzięcia, które są finansowane właśnie z budżetu powiatu inowrocławskiego. To polega na tym, że przeprowadzamy serię warsztatów i ta seria jest zakończona właśnie taką wystawą powarsztatową i w tym roku właśnie na warsztat wszedł witraż i pod koniec września będzie można zobaczyć witraże autorstwa uczestników, ale także będą dodatkowe ciekawostki, piękne witraże z pracowni toruńskich artystów.
1: O tych witrażach już troszeczkę wiem, bo rozmawiałem kilka dni temu z panią Iloną Gawrońską i napomknęła mi o tej wystawie. Kiedy ona będzie dokładnie?
0: Właśnie nie pamiętam, także
1: we wrześniu.
0: Ja sobie sprawdzę. To pod koniec września na pewno. To Ilona będzie wiedziała, nie? To sobie tam pewnie.
1: Jakie nowe wystawy czekają jeszcze mieszkańców przed końcem tego roku, o których jeszcze nie wiedzą, a może już na początku przyszłego roku? Takie godne polecenia, oczywiście takich jest masa w naszym muzeum.
0: No, tak jak mówiłam, głównie właśnie ta poezja jest wszystkim, bo jest to bardzo obszerna wystawa i ona tak naprawdę będzie ulokowana na całej powierzchni wystawowej naszych wystaw czasowych na dole, więc już nie będzie miejsca na inne wystawy i ona będzie ze względów takich logistycznych, organizacyjnych na dłużej, także do końca roku głównie będzie atrakcją naszego muzeum, ale również te właśnie lokalne akcenty, o których wspominałam. To takie najważniejsze, najmocniejsze punkty, które będą realizowane jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku to jeszcze nie będę uchylała rąbka tajemnicy, dlatego że dopiero jesteśmy w fazie tutaj rozmów, negocjacji z artystami, ale powiem, że grafik będzie napięty, więc warto śledzić nasze media społecznościowe i sprawdzać, co na bieżąco tak naprawdę się u nas dzieje.
1: Na pewno przed końcem roku jeszcze do Was wpadnę.
0: Oczywiście, zawsze zapraszamy.
1: Czy są wystawy, nad którymi już intensywnie pracujecie, ale których jeszcze nie chcecie ogłosić, bo ze względu na jakieś może właśnie te rąbki tajemnicy, jakieś jeszcze niedopięte sprawy, a które rzeczywiście mogą się odbić szerokim echem w województwie na przykład?
0: Tak. Już od kilku lat pracujemy z artystami, z takimi uznanymi artystami z Polski, jak na przykład Jarosław Kukowski i ta wystawa paryska, którą już z powodzeniem od 2 lat realizujemy. I w przyszłym roku jest szansa, że znów się u nas pojawi, ale i nie tylko. Pracujemy tutaj też nad jakimiś pomysłami z Jarosławem Kukowskim, więc myślę, że że coś dla wielbicieli sztuki współczesnej też na pewno ciekawego będzie. No i oczywiście Stanisław Przybyszewski, bo kolejnym rokiem najprawdopodobniej będzie rok Stanisława Przybyszewskiego, dlatego że będzie kolejna rocznica śmierci tego drugiego wielkiego pisarza z naszego regionu. Więc tutaj też na pewno jakieś wystawy literackie pod tym kątem będziemy szykować.
1: Z panem dyrektorem o tym rozmawiałem, że rok po roku będzie taki, można powiedzieć, jubileusz jednego i drugiego z tych wielkich wieszczów naszych tutaj kujawskich ziem.
0: Dokładnie. No, to jest ewenement tak naprawdę, że na naszej ziemi kujawskiej w tak niewielkiej odległości przyszło na świat 2 wybitnych literatów, bo i Jan Kasprowicz, i Stanisław Przybyszewski zapisali się naprawdę na szczycie najważniejszych artystów, literatów właśnie nie tylko okresu młodej Polski, ale literatury polskiej, więc jest to rzecz wyjątkowa i nasze muzeum dba o pamięć o jednym i drugim i skrupulatnie będziemy przypominać, że te wielkie postacie, tutaj zarówno Jan Kasprowicz, jak i Stanisław Przybyszewski, od nas tutaj pochodzą, na tej ziemi kujawskiej się wychowali. I jak w przypadku Jana Kasprowicza, nie tylko Harenda Zakopane, ale i Kujawy, bo przecież tutaj się urodził, wychował i w trudnych warunkach tak naprawdę, bo w rodzinie bardzo ubogiej się wychował i te trudne warunki sprawiły, że stał się takim wyjątkowym człowiekiem, jak dziś go zna Polska i także i na świecie jest bardzo popularny, więc myślę, że to jest zawsze warte podkreślenia.
1: Babcia Jana Kasprowicza, z tego co słuchałem na jednych z obchodów rocznicy śmierci, czy rocznicy urodzin, już nie pamiętam kiedy to było, czy grudzień, czy sierpień, były czytane poezje i jedna z pań, która czytała, mówiła, że babcia Jana Kasprowicza od razu po jego urodzeniu mówiła, że on będzie kimś wielkim. Czy to prawda?
0: Dokładnie w rodzinie Jana Kasprowicza krążyła taka historia o momencie narodzin poety, gdzie tutaj kobieta, która odbierała poród właśnie Jana Kasprowicza, po wzięciu na ręce tego niemowlęcia stwierdziła: dziecko, ja tego nie doczekam, ale ty będziesz wielkim człowiekiem. Czyli tak jakby w rodzinie Jana Kasprowicza już od samego początku ta taka wielkość Kasprowicza była wróżona,

0: więc myślę, że tutaj Kasprowicz, to było przeznaczeniem Kasprowicza, żeby stać się wielkim człowiekiem, żeby wybyć z tej kujawskiej wsi w wielki świat i uznać szacunek, na który zasługiwał.
1: Mówiła Pani o wielu wystawach, wielu ekspozycjach przygotowywanych na te kolejne miesiące, ostatnie miesiące tego roku i przyszłe na początek 2027 roku. A które Pani zdaniem, Pani okiem będą największym przedsięwzięciem, które mogą przyciągnąć najwięcej osób do naszej placówki muzealnej w Inowrocławiu?
0: No powiem szczerze, że wystawa, która aktualnie u nas występuje, jest pokazywana, czyli Stanisław Wyspiański, jest to gratka, jest to bardzo ciekawa wystawa i cieszy się popularnością w naszym muzeum. To nie powiem i dlatego do końca września warto tutaj też zobaczyć, zajrzeć, sprawdzić na własne oczy, ponieważ Wyspiański no, był wybitnym artystą, wyjątkowym w skali całego kraju i naprawdę jest to jedna z takich najciekawszych wystaw. No i ta poezja jest wszystkim, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie już można powiedzieć, bo nie tylko u nas, ale i w Zakopanem. No Kraków wiadomo, jest jednym z największych ośrodków artystycznych w naszym kraju i wybitni artyści pochodzą z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i właśnie ci artyści, zarówno profesorowie, jak i adepci sztuk pięknych, czyli studenci, wzięli na warsztat postać Jana Kasprowicza i w bardzo ciekawy sposób się nim zainspirowali. Powstała piękna wystawa, bardzo ciekawa, taka trochę zachęcająca, wzbudzająca jakąś refleksję, więc myślę, że to będzie na pewno taki hit na tego sezonu w naszym muzeum.
1: A jeszcze wróćmy do tego Stanisława Wyspiańskiego, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Do kiedy będzie można oglądać tę wystawę?
0: Do końca września. Więc zapraszam, bo jest to no, czymś naprawdę wyjątkowym.
1: A jest możliwość, żeby ją przedłużyć? Mówiliśmy właśnie o końcu września. Jestem ciekawy, że jak będzie duże zainteresowanie wielu ludzi, bo to jest jednak bardzo duża postać, jeśli chodzi o nasz kraj.
0: Na ten moment nie planujemy przedłużenia, ale jeżeli tak, to będzie wszystko, o wszystkim będziemy informować na naszych mediach społecznościowych. Więc zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje profilu naszego muzeum, to naprawdę warto. Dużo się u nas dzieje, dużo wystaw, ale także dużo wydarzeń kulturalnych, różnego rodzaju spotkania, warsztaty, więc myślę, że każdy mieszkaniec naszego powiatu znajdzie coś ciekawego dla siebie.
1: A jeśli mówimy o wystawach, to wystawa, dobrze tutaj zapisałem, Szymborze, Inowrocław, Kujawy, rysunki Tibora, nazwiska, nie jestem w stanie, Sorby, coś takiego?
0: Czorby. Tibor Czorba jest to propozycja, która będzie w naszej filii Muzeum Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu, też do końca września. Jest to również interesująca propozycja. Prace Tibora Czorby są wypożyczone z kolekcji Muzeum we Włocławku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, które użyczyło nam tych prac. Tibor Czorba był ciekawym artystą, Węgrem, który zamieszkał w Polsce. Najpierw tutaj po okresie studiów przyjechał, gdzie studiował właśnie polonistykę. Studiował również kierunki artystyczne. Pięknie malował, głównie specjalizował się w akwareli na wilgotnym papierze, co było takie dla niego charakterystyczne. I on jako filolog i artysta w jednym tak zainteresował postacią Jana Kasprowicza. Odbył taką podróż śladami właśnie naszego wielkiego poety i podróżował po całym kraju do tych miejsc, które odwiedził, które były bliskie właśnie Janowi Kasprowiczowi i stworzył tekę pod tytułem Szlakiem Jana Kasprowicza. I co jest dla nas takie wyjątkowo ciekawe, znajdują się tam pejzaże szymborskie. Tak jak Inowrocław czy Kruszwica, okolice właśnie Inowrocławia są dosyć dobrze sportretowane przez naszych lokalnych artystów, tak Szymborza nie ma. Nie ma tych wizerunków Szymborza i dla nas jest to szczególnie cenne, zwłaszcza z tego okresu, kiedy żył Jan Kasprowicz, jak kiedyś wyglądało to Szymborze. Więc jest kilka urokliwych prac właśnie przedstawiającą i domek Jana Kasprowicza i okoliczne domki, które znajdowały się wówczas w Szymborzu, ale też Kruszwica i Inowrocław, więc tak szeroko rozumiana okolica Kujawy, bardzo powiem, że zazdrościmy tej teki muzeum we Włocławku i bardzo dziękujemy, że nam ją wypożyczyli. Więc ciekawy akcent artystyczny, ciekawy malarski akcent, artysta węgierski, który bardzo kochał Polskę, uzyskał polskie obywatelstwo i w Polsce jest pochowany, więc myślę, że naprawdę był zauroczony tym naszym krajem, naszą sztuką, naszymi artystami, no i oczywiście postacią Jana Kasprowicza.
1: Właśnie jeszcze o Janie Kasprowiczu chciałem chwilkę tutaj napomknąć, bo to jest rzeczywiście wielka postać. W tym roku, no jubileusz bardzo potężny, stulecie śmierci. Czy w ramach, mówiła coś Pani już na początku, ale czy w ramach jeszcze tych obchodów będzie coś takiego, co się odbije szerokim echem w naszym mieście i też w regionie? Czy te wielkie imprezy już są, mamy za sobą?
0: Dokładnie. Dlatego, że Jan Kasprowicz zmarł 1 sierpnia, więc głównie w tym czasie, to właśnie wtedy skupiliśmy się na obchodach, na tych wydarzeniach okołorocznicowych, więc takim pokłosiem, kontynuacją będzie właśnie ta wystawa Poezja jest wszystkim.
1: Czy planowane jest jeszcze jakaś wystawa, jakieś tutaj można powiedzieć ekspozycje podobne tematyką do właśnie Tibora Czorby, bo to mnie, nie ukrywam, zafascynowało. Lubię takie tematy i też to, że ta osoba nie była z naszego kraju, a jednak była w nim bardzo głęboko zakorzeniona artystycznie.
0: To było takie wyjątkowe przedsięwzięcie, o którym tak naprawdę dowiedzieliśmy się od właśnie muzealników zaprzyjaźnionych z muzeum we Włocławku, że była taka postać, był taki artysta. My w swoich zbiorach niestety nie mamy.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Co będzie się działo w Inowrocławskim Muzeum do końca roku? W planach są kolejne wystawy, wydarzenia i spotkania. Szczegóły zdradza Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Ale dzięki temu, że mamy bardzo dobry kontakt, mamy wspaniałe muzea w naszym regionie, w naszym powiecie, w województwie, dlatego współpracujemy i z przyjemnością oczywiście użyczamy sobie nawzajem prac, więc ta współpraca kwitnie i można się spodziewać, że jeżeli tylko natrafimy na takie perełki, to na pewno Państwo je zobaczą.
1: Musimy też zacząć rozmowę, troszeczkę tutaj wcielić ten wątek domu rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. Czy są tam planowane jakieś wystawy, przedsięwzięcia? Bo w ostatnich miesiącach, latach było ich rzeczywiście sporo, też ze względu na ten, jak już mówimy, jubileusz.
0: Właśnie nasza filia w Szymborzu zostanie też włączona w koncept tej wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Tam będzie też część ekspozycji, bo pracy jest naprawdę dużo i one będą wyeksponowane na każdej dostępnej powierzchni, także w domu rodziny Jana Kasprowicza w tej chwili, gdzie wszystko się zaczęło, cała przygoda Jana Kasprowicza.
1: Ma tam dużo odwiedzających to miejsce?
0: Powiem szczerze, że nie jest ich tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale też zachęcamy. Zdajemy sobie sprawę, że Szymborze jest ulokowane tak logistycznie, ciężko się tam dostać. Jeżeli ktoś nie posiada własnego transportu samochodowego, niestety ten dojazd do naszej filii jest dość utrudniony.
1: Jeżeli jest ciepło, to rowerkiem?
0: Rowerkiem, tak, które również można u nas wypożyczać, więc też tutaj taką reklamę mamy. Taką wypożyczalnię rowerów. Można wypożyczyć sobie na przykład rowerek u nas,

0: Którym jest tak jakby otwarty dla wszystkich, którzy chcą posłuchać o pasjach mieszkańców naszego powiatu, ale także podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi zainteresowaniami i gośćmi. W każdym miesiącu, zazwyczaj w czwartek, bo tutaj takie mrugnięcie oka, nawiązanie do tych słynnych obiadów czwartkowych.
1: Właśnie, jak pani powiedziała, czwartek, od razu pierwsze skojarzenie.
0: Tak, więc my mamy takie spotkania czwartkowe i zawsze wraz w miesiącu w czwartek jakiś ciekawy gość opowiada o swoich pasjach i tutaj z takim zamierzeniem, że publika może również włączyć się do rozmowy, opowiedzieć, zapytać i na razie z powodzeniem prowadzimy ten cykl, cieszy się on popularnością i tutaj mogę uchylić właśnie rąbka tajemnicy, że we wrześniu będzie 95-lecie naszego, w październiku będzie właśnie 95-lecie naszego muzeum, więc rocznica bardzo okrągła i we wrześniu dlatego chcielibyśmy zrobić takie spotkanie z muzealnikami.
1: Czyli preludium do tej rocznicy.
0: Kilkoro z naszych kolegów, koleżanek właśnie ma swoje pasje, swoje zainteresowania i właśnie będzie okazja poznać nas troszeczkę z innej strony. Czyli troszeczkę osobiście, troszeczkę czym się muzealnik zajmuje po godzinach. Więc może to też będzie dla Państwa ciekawe. Zapraszamy, będzie takie zbiorowe spotkanie, gdzie my właśnie tutaj koledzy, koleżanki opowiemy o tym, co nas pasjonuje, co robimy w wolnych chwilach, czym się interesujemy.
1: Czyli można poznać zarząd, można powiedzieć, od kuchni.
0: Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś chciałby nas przepytać, to będzie okazja we wrześniu.
1: Jeszcze wracając do tej młodzieży, bo pamiętam, że jak byłem chyba rok temu u pana dyrektora, tak pierwszy z tych cyklów naszych spotkań, to mówiłem o młodzieży, o dzieciach. Jak wygląda dzisiaj to zainteresowanie tego młodego pokolenia muzeum?
0: No, powiem, że mamy grupy, zwłaszcza na te ozdoby rękodzielnicze właśnie przed okresem Bożego Narodzenia. Tutaj mamy najwięcej zdecydowanie, ale cały czas jakieś zajęcia warsztatowe u nas się odbywają, więc grupy szkolne odwiedzają naszą placówkę. Nie tylko na warsztaty, ale na lekcje muzealne, bo mamy bardzo ciekawą ofertę zajęć skierowanych dla szkół podstawowych, szkół średnich. Tutaj lekcje muzealne, głównie wiadomo, ze względu na naszego patrona i okres, którym się głównie zajmujemy, czyli Młoda Polska, więc szereg lekcji organizujemy zwłaszcza w rocznicy śmierci Jana Kasprowicza, więc mamy lekcje tematyczne dotyczące Jana Kasprowicza, sztuki Młodej Polski, albo też taka nowość w naszej ofercie, lekcja poświęcona weselu Wyspiańskiego, więc lektura, gdzie można przyjść również naszego muzeum i zobaczyć pracę artystów, którzy zainspirowali Wyspiańskiego do stworzenia jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Więc myślę, że też ciekawa propozycja.
1: A macie jakieś plany, żeby właśnie młodzi przychodzili, odwiedzali nasze muzeum nie tylko w czasie tych wystaw, jakichś tutaj wycieczek szkolnych, ale właśnie z własnej woli przychodzili, oglądali, napawali się sztuką?
0: Staramy się, aby propozycje, które kierujemy do mieszkańców naszego powiatu, były bardzo różnorodne. Od kilku lat z powodzeniem prezentujemy także taką sztukę współczesną, fantastyczną, surrealistyczną. Co roku coś właśnie z tego kręgu prezentujemy i mamy nadzieję, że taka sztuka właśnie współczesna będzie troszeczkę bardziej czytelna, może bliższa, to zwłaszcza taka fantastyczna, która jest teraz szczególnie modna, może będzie troszeczkę bliższa, może troszeczkę bardziej zaciekawi tych młodych odbiorców niż ta sztuka klasyczna. Wiadomo, bardzo wartościowa i oczywiście zajmująca główne miejsce w naszych zbiorach, ale ta sztuka współczesna, nowoczesna też jest prezentowana i tutaj myślę, że młodzi ludzie też znajdą coś dla siebie.
1: Wracając jeszcze do tych inicjatyw pozamuzealnych, czy planujecie, bo mówiła pani, że te warsztaty będą, ale czy te spacery historyczne będą kontynuowane?
0: Tak, nasz pan dyrektor osobiście raz w miesiącu prowadzi taki spacer tematyczny i jest to jego domena w naszym muzeum. Te spacery ściągają już takich stałych odbiorców i powiem szczerze, że cieszą się popularnością. Także jeżeli są Państwo zainteresowani naszym miastem pod względem jakiegoś różnego rodzaju tematu przewodniego, chcą troszeczkę pozwiedzać takie nieoczywiste zakątki, dowiedzieć się czegoś nowego o historii naszego miasta, o jakichś takich postaciach tutaj związanych, bliskich z Wrocławia. Także myślę, że można się spodziewać do końca roku na pewno ten cykl

0: spacerów będzie kontynuowany.
1: Jeszcze wracając do muzeum we Włocławku, mówiła Pani o tej współpracy. Czy planowane są właśnie współprace, jakieś projekty realizowane z innymi instytucjami, właśnie z innymi muzeami, może z artystami? O sztukach pięknych w Krakowie też Pani mówiła.
0: No tak, no ta wystawa pod tytułem Właśnie poezja jest wszystkim tak naprawdę nie wzięła się znikąd. Prace nad nią trwają już od zeszłego roku, gdzie profesorowie z Krakowa przyjechali i tutaj rozmawialiśmy o Janie Kasprowiczu, o tym jak można wykorzystać właśnie twórczość Kasprowicza, jego postać, jego osobę, jego poezję, żeby zainspirować młodych artystów, którzy stworzyli cykl obrazów. Jeżeli chodzi o współpracę, to na przykład nasze obrazy z kolei pojadą, obrazy, prace z naszych zbiorów pojadą w październiku do Włocławka, gdzie będzie organizowana wystawa dotycząca motywu śmierci w sztuce polskiej i kilka prac z naszych zbiorów również tam zawędruje. Więc jest to wystawa, jest to taka współpraca obopólna. My coś pożyczamy od muzeów i także udostępniamy na zewnątrz.
1: Czy integracja jest między placówkami?
0: Oczywiście, bardzo prężnie tutaj działamy, dobre kontakty mamy, wielu kolegów tutaj z muzeów w naszym województwie. Wspieramy się i tak to do przodu działa.
1: Współpraca zawsze popłaca, prawda?
0: Oczywiście.
1: Czy są jakieś może eksponaty, na których już tutaj są uszykowane, na które są uszykowane ściany wypożyczone z innych muzeów, które będziemy mogli zobaczyć pod koniec tego roku albo na początku?
0: Na ten moment nie planujemy wypożyczeń.
1: Okej, dobrze. A jeszcze wracając do tych właśnie spacerów historycznych, czy pan dyrektor będzie sam prowadził cały czas, czy może będzie mieć pomocnika w przyszłym roku?
0: Nie, to jest domena pana dyrektora i myślę, że sprawia mu to przyjemność. Bardzo dobrze się w roli tego przewodnika po Inowrocławiu czuje i tutaj raczej powinniśmy się spodziewać obecności pana dyrektora.
1: Bardzo dobrze, to czekamy i oczywiście odwiedzimy pana dyrektora, jak tylko wróci. Wracając do Jana Kasprowicza, czy planowane jest jakieś zakończenie roku z tak zwanym przytupem? Bo mówiła pani, że jeszcze kilka inicjatyw będzie.
0: Jeszcze coś organizujemy, ale na razie nie będę tutaj o tym wspominała, bo to jest jeszcze kwestia organizacyjna, także dopinamy pewne rzeczy. Bliżej końca roku będziemy informować na bieżąco.
1: Czy Jan Kasprowicz, jeszcze tutaj nie zdradzamy, co się będzie działo, a jakieś imprezy, może tutaj współpracę z miastem, z powiatem, o których może Pani już coś tutaj napomknąć, a które będą? Nie wszystko, ale takie wie Pani, pokrótce jakieś informacje, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, bo ostatnio był bardzo duży wydźwięk po naszej kwietniowej rozmowie i też mówi, że bardzo chętnie przyjdą.
0: Przede wszystkim rok Jana Kasprowicza, więc ten Jan Kasprowicz w naszym powiecie jest wszechobecny. Przede wszystkim w literacko, cykle na Facebooku, cykle na Facebooku zarówno naszego muzeum, jak i powiatu inowrocławskiego. Można znaleźć ciekawostki dotyczące właśnie Jana Kasprowicza, jakieś konkursy tematyczne, które też często media społecznościowe naszego powiatu inowrocławskiego właśnie udostępniają, gdzie można wygrać jakieś pamiątki, gadżety powiatowe i przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego o Janie Kasprowiczu.
1: Czyli cały czas prężnie działamy, z Jankiem w cudzysłowie.
0: Tak, do przodu kultywujemy te obchody rocznicowe roku Jana Kasprowicza, bo jest to wyjątkowy właśnie czas, gdzie Jan Kasprowicz powinien być przypominany, powinien być tutaj gloryfikowany i zapamiętany przede wszystkim.
1: Tak, wiadomo, tutaj jeszcze w pamięci młodych ludzi przede wszystkim musi zostać zapamiętane, bo oni, jak już mówiłem, no nie interesują się tak bardzo muzeum, tym co jest, jak te pokolenia wcześniejsze.
0: Dokładnie. No dzisiaj młody odbiorca jest odbiorcą dość trudnym, wymagającym i to, co zdarzyło się 100 lat temu, to dla nich to już jest naprawdę szmat czasu.
1: Jeżeli czegoś nie ma w internecie, to już tego dla nich nie ma.
0: Dokładnie. Tym bardziej ważna jest rola naszego muzeum, gdzie przypominamy, robimy szereg różnych imprez, właśnie spotkań dotyczących naszego patrona i ten Jan Kasprowicz jest nam cały czas bliski i chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu również się zaznajomiło z jego twórczością.
1: A gdyby miała Pani wskazać, no będzie szereg wydarzeń, wystaw, ale takie jedno, którego Pani zdaniem mieszkańcy zdecydowanie nie powinni przegapić, co by to było?
0: Szczerze mówiąc już... Nie, już w tym momencie to nie wiem, jak tam jest planowane w powiecie. Na ten moment to myślę, że będzie wszystko.
1: Że tutaj, ale jeszcze widzę, że tutaj są plany prężne. Chociaż mało zostało, to jeszcze dużo będzie wystaw, warsztatów i innych inicjatyw.
0: Tak, Jan Kasprowicz będzie tutaj dominował tematycznie zdecydowanie. Cały czas o nim będziemy wspominać.
1: Z jakim pomysłem, już tak tytułem końca, chciałoby wejść nasze muzeum w ten 2027 z przytupem?
0: No przede wszystkim Stanisław Przybyszewski, no bo to on będzie wiódł prym w tym roku i plany już pomału jakieś się klarują, ale o tym oczywiście na bieżąco będziemy informować.
1: Pani Agnieszko, tak tytułem końca, czego Pani życzyć?
0: Może zwiedzających, bo nasze muzeum jest niewielką placówką, ale działamy bardzo prężnie. Mamy szereg imprez, właśnie tutaj propozycji dla mieszkańców naszego regionu i chciałabym, żeby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu skorzystało z oferty jakże bogatej i przez nas przygotowywanej.
1: I tego Pani życzymy, a moim Państwa gościem była adiunkt Muzeum imienia Jana Kasprowicza, Pani Agnieszka Dzikiewicz. Dzień dobry, dziękuję Pani.
0: Dziękuję.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną pani sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dzień dobry, pani sołtys.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani sołtys, znajdujemy się w pięknym Orłowie, w świetlicy. Jak w ostatnich latach zmieniło się Orłowo i która z tych zmian jest dla pani najważniejsza? Przez tą kadencję 2,5-letnią już, prawda?
4: Przede wszystkim szereg inwestycji, ogrom wydarzeń, które zintegrowało naszą społeczność, pobudziło do działania i wydaje mi się, że to najwięcej jest widoczne w obecnej chwili.
1: Co Pani teraz robi? Nad jakimi inwestycjami Pani teraz pracuje?
4: Największym takim przedsięwzięciem jest tutaj u nas w Orłowie budowa drogi na trasie Inowrocław-Solec-Kujawski. To jest ważna inwestycja dla całego regionu, ale najważniejsza tutaj również dla nas to jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej, na co czekaliśmy ponad 10 lat. A taką lokalną inwestycją, która jest realizowana z budżetu sołeckiego, jest odnowa tutaj wnętrza i zewnątrz świetlicy, czyli wymiana schodów, elewacji, odświeżenia wszystkiego, wymiana tablic informacyjnych. Na dzień dzisiejszy to jest takie najważniejsze, które musimy akurat w terminie letnim wykończyć.
1: Ile wyniósł budżet sołectwa?
4: W ubiegłym roku było to bodajże około 57 tysięcy.
1: Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane na jego terenie?
4: Przede wszystkim remont tej głównej sali świetlicy. No, wymagało to gruntownego remontu, gruntownego odświeżenia, odbudowy świetlicy, czyli od 2009 roku praktycznie nie działało tutaj się nic z tym związanego. Wymieniono całe oświetlenia, okna, ściany, troszeczkę odświeżono, nadano nowy imidż. Liczymy na to, że świetlica teraz będzie częściej wynajmowana przez ludzi z zewnątrz i bardziej promowana.
1: Czyli bardziej nowocześnie jest teraz.
4: Tak, tak.
1: Która inwestycja według Pani jest najbardziej potrzebna mieszkańcom?
4: Obecnie, no to tak jak mówiłam, droga, ścieżka rowerowa. Cały czas na bieżąco działamy, kontaktujemy się z firmą, która jest tutaj w trakcie podłączania światłowodu. Również o to mieszkańcy proszą, z tym również jest tutaj problem. No i również problem jest ze sklepem. W obecnej chwili nie mamy tutaj w Orłowie żadnego sklepu. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu, nie są mobilni, są zdani na siebie. No jest to 6 kilometrów. 6 kilometrów to tyle, bądź aż tyle, żeby dojechać, kupić potrzebne produkty, ale są już wstępne rozmowy, mamy plan działania, jest miejsce, więc być może w przyszłości najbliższej stanie taki tutaj sklep.
1: No jeżeli jest ciepło, no to wiadomo rower, ale jak jest zimno, no to rowerem nie bardzo już do miasta.
4: Tak, rowerem już nie bardzo do miasta i tu pojawia się problem. Jeszcze w ubiegłym roku wystaraliśmy się o taki mobilny sklep, który podjeżdżał raz w tygodniu i sprzedawał takie potrzebne produkty, pieczywo, najbardziej potrzebnego, że tak powiem, najpilniejszej potrzeby. Ale no w tym roku już nie udało się takiego czegoś zorganizować. Nie było to opłacalne po prostu dla tej firmy.
1: Czy są już konkretne plany, no bo wiadomo, jesteśmy w drugiej połowie 2026. Czy są już konkretne plany na 2027?
4: Oj tak, oczywiście. Planów jest pełno, pomysłów jest mnóstwo, trzeba to tylko doprecyzować. Wiadomo, żeby zacząć z realizacją jakiegoś celu, trzeba wiedzieć konkretnie, jaki jest koszt tego, żeby po prostu nie przefolgować z budżetem sołeckim. Budżet sołecki to nie tylko inwestycje. Są tam paragrafy, które są głównie przeznaczone też na rozwój Orłowa, na integrację, na kultywowanie tradycji. Także taki budżet sołecki musi być podzielony na te równe części. Staramy się tak, aby każdego roku ta minimum połowa była przeznaczona na jakąś konkretną inwestycję, natomiast ta druga połowa na prowadzenie takich różnych takich imprez, których podtrzymują tradycje, takich wspólnych spotkań integracyjnych, spotkania świąteczne, wigilijne. Na przyszły rok planujemy wymianę tutaj w Siedlicy Wiejskiej stołów i krzeseł, które również są tu od praktycznie powstania tej świetlicy. Są systematycznie naprawiane, jednak no, niektóre już po prostu nie nadają się do użytku. I tak zastanawiam się nad właśnie wymianą takiego tutaj wnętrza, żeby to jeszcze tutaj podnieść standard tej świetlicy.
1: No, naprawia się do pewnego momentu, kiedy się da naprawić.
4: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Tutaj mieszkańcy, spotykamy się z mieszkańcami, naprawiają wspólnie te krzesła, stoły. Ale jak wiadomo, no to już jest wysłużony sprzęt i on naprawdę no, wymaga wymiany.
1: Mówiła Pani o remontach dróg, ścieżek rowerowych, które dzisiaj są najpilniejszej potrzeby, że tak powiem, i które najczęściej są zgłaszane przez mieszkańców? Które odcinki?
4: Które odcinki? No przede wszystkim od Kłopotu, od wsi Kłopot, tutaj dalej już do Rojewa. Jeszcze do momentu zakończenia się sołectwa Kłopot, tam droga, chodnik, ścieżka rowerowa jest, natomiast już tutaj za przejazdem kolejowym czegoś takiego nie mamy. W obecnej chwili jest to bardzo niebezpieczne. Nie mogą tą drogą uczęszczać dzieci, nie można robić sobie spacerów rowerowych. No jest to bardzo utrudnione.
1: Jak wygląda kwestia chodników? Oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa pieszych.
4: Chodnik oczywiście jest, ale jest chodnik tylko i wyłącznie w centrum, który prowadzi tak naprawdę tylko do kościoła i szkoły. Natomiast dzieci tutaj z pobliskich, okolicznych dróg, takich jak Huby, nie mają możliwości dojścia tutaj piechotą do szkoły.
1: A czy jest możliwość, żeby miały tą możliwość? Tak. Rozgałęzienie tych chodników jeszcze na dalsze obszary?
4: Tak, na pewno w przyszłości będzie. To, tak jak mówiłam, największa tutaj ta inwestycja, która pozwoli na wybudowanie na całej długości Orłowa do samego Rojewa takich ścieżek rowerowych i chodników, pozwoli na to, aby w przyszłości robić takie rozgałęzienia w kierunku Więcławic, w kierunku Hub Czystego, żeby takie ścieżki chociażby, albo chociażby chodniki czy obocza mogły być zrobione. Ale to już należy do Urzędu Gminy, do tych inwestycji gminnych typowo, ale staramy się, współpracujemy. Także jest to wszystko na dobrej drodze.
1: Są możliwości dofinansowania tych inwestycji na przykład z Unii Europejskiej?
4: Tak, jak najbardziej. Urząd Gminy Inowrocław cały czas współpracuje, cały czas pracuje nad tym, aby pozyskiwać te fundusze i myślę, że systematycznie są budowane ich te chodniki i ścieżki rowerowe w innych sołectwach. No jak to się mówi, idziemy po kolei, tak?
1: Tak,
4: no, musimy czekać tak, na swoją kolej.
1: Tak, no nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Orłowo, że tak powiem, zmodernizowano.
4: Dokładnie.
1: Są miejsca, które według Pani są zagospodarowane bardzo dobrze, a które potrzebują tego właśnie zaopiekowania?
4: Jest tutaj kilka miejsc, które odeszły w zapomnienie. Może w przyszłości uda się je jakoś odnowić, odświeżyć.
1: Na przykład?
4: Tutaj przy głównej drodze, z tego co mieszkańcy mówili, był mały stawek, wypływał strumyk, nawet dzieciaki się kąpały. Myślę, że gdyby to odnowić, jakoś pobudzić temat, pozyskać fundusze, wyczyścić ten teraz teren, który teraz jest zarośnięty. Jest to teren przy głównej drodze, zaraz. Byłoby to taką fajną wizytówką na przyszłość Orłowa.
1: A jakie możliwości właśnie dzisiaj mają dzieci, młodzież na spędzenie wolnego czasu? Taki okres letnio-jesienny, ale też może zimowy, wiosenny, w zależności od pory roku.
4: Jak najbardziej. Teraz od stycznia tego roku uruchomiłam tutaj właśnie, wyremontowaliśmy pomieszczenie dla dzieci i 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia na świetlicy, takie pozalekcyjne. Dzieci mają czas tutaj wolny dla siebie, mogą spędzać go grając, mogą spędzać go na warsztatach ze mną, tworzymy różne rzeczy. Czasami oglądamy filmy edukacyjne, mamy zakupiony super projektor, ekran. Także jak najbardziej. W sezonie zimowym odbyły się tutaj półkolonie zimowe właśnie na naszej świetlicy. 5 dni typowych fajnych warsztatów, na koniec była zabawa karnawałowa. Teraz od poniedziałku zaczynają się półkolonie letnie. Dzieciaki będą miały szansę pozwiedzać i Toruń, i Kruszwice, Sky Tower w Toruniu, lasery, także dzieje się.
1: Dzieje się, cały czas głowa pełna pomysłów.
4: Tak, tak.
1: Czy są planowane jakieś nowe miejsca rekreacji w Orłowie?
4: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ nie mamy tak na dobrą sprawę takiego miejsca. Tak jak każde sołectwo chciałoby mieć orlika, na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ponieważ no, nie mamy tej ziemi, nie mamy tego tutaj kawałka, żeby coś takiego wygospodarować. Tutaj nasz pan radny usilnie stara się, żeby przy szkole podstawowej powstała nowa sala sportowa, która pozwoli dzieciakom spędzać czas, jak i ta sala jakby wylansuje trochę Orłowo, ponieważ ma to być, podobno ma to być taki duży obiekt, który będzie takim komercyjnym obiektem również.
1: A są możliwości na przykład pracy zabaw, coś takiego?
4: Plac zabaw oczywiście jest, powstał, systematycznie go uzupełniamy. Jest również siłownia dla dorosłych, ale plac zabaw jak najbardziej. W zeszłym roku pozyskaliśmy 2 elementy takie konkretne placu zabaw. Myślę, że w przyszłości również jeszcze coś do tego placu zabaw dojdzie. Będziemy starali się uczestniczyć w jakichś konkursach z Urzędu Marszałkowskiego, który być może tam dofinansuje jeszcze jakiś tam etap tego placu zabaw. No jeszcze troszkę nam brakuje.
1: Z rozmowy wynika, że świetlica jest takim elementem rozrywki głównym w Orłowie. Na pewno jednym z głównych.
4: Tak, tak. Starałam się od samego początku, wizją tutaj takiego moją było, żeby tych mieszkańców zintegrować, żeby tych mieszkańców pobudzić do wspólnego działania. Fajną inicjatywą tutaj też jest taki z CUS-u, taki program, projekt, w którym uczestniczą osoby w kwiecie wieku, w średnim wieku można powiedzieć, takie dorosła młodzież. Raz w tygodniu spotykają się tutaj na świetlicy, mają również szereg imprez, szereg warsztatów, kalambury, familiady, cokolwiek. I to naprawdę muszę powiedzieć, że to działa, to działa. Co tydzień mamy full, 15 osób, tak jak było, nikt nie rezygnuje, wręcz osoby dochodzą, więc widać, że takie spotkania pomagają.
1: Ile liczy mieszkańców Orłowo?
4: Ojejkuś, bodajże w obecnej chwili to jest chyba 640 kilka osób. Nie wiem, tak, coś takiego, coś w tych granicach.
1: Jakie wydarzenia są imprezowe, planowane na wrzesień, październik, listopad tego roku?
4: Najważniejszym wydarzeniem jak co roku są dożynki parafialne. Jest to organizowane już z dużym wyprzedzeniem, ponieważ jak zauważyliśmy 2 lata temu, dożynki parafialne to było około 300 osób. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Także jest to takie najważniejsze wydarzenie w tym roku. Jest to takie święto dziękczynne dla rolników, tradycyjne, z wieńcem dożynkowym, z mszą, z orszakiem. Także taka z pompą, że tak.
1: Na bogato.
4: Tak, tak, oczywiście.
1: A czy są wydarzenia, które chciałaby Pani przywrócić w Orłowie?
4: Małymi kroczkami przywróciliśmy tutaj spotkanie wigilijne dla mieszkańców, gdzie tutaj ksiądz proboszcz z naszej parafii, razem tutaj z mieszkańcami spotykamy się wspólnie, dzielimy się opłatkiem, spożywamy te produkty wigilijne, te potrawy takie najbardziej, takie bliskie wigilijnemu świętu. I myślę, że to jest takie najważniejsze święto, gdzie wszyscy w różnym wieku mogą wspólnie się spotkać. Ale był też Dzień Kobiet, gdzie naprawdę licznie kobiety tutaj do nas przybyły. 4 godziny posiadówki. Fajnie, fajnie spędzony czas. Naprawdę nie spodziewałam się też takiej frekwencji kobiet.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

Wstawaj, Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe...

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Czwartek.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko,